0: Parlamentu Europejskiego, trochę się tam przyczaić, niewiele robić.
1: Pieniądze to nie wszystko, to po pierwsze. Pieniądze to nie wszystko, to po pierwsze. Po drugie, no pani redaktor, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której odbywają się bardzo ważne wybory w Polsce, od których będzie zależeć przyszłość Polski, a ja sobie siedzę w Parlamencie Europejskim, się temu przyglądam i okej, pobieram fajne pieniądze, no ale co z tego? No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
0: A jest pani pewna miejsca na liście Konfederacji?
1: A, to jest dobre pytanie. Myślę, że tak.
0: Której konfederacji?
1: Nie no, pani redaktor, oczywiście konfederacji składającej się z ugrupowań Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.
0: Czyli nie powstanie konfederacja Konfederacji Korony Polskiej i pani Ruchu na przykład?
1: Nie przewiduję takiej sytuacji.
0: A nie będzie pani
1: na ten
0: miała...
1: moment.
0: A właśnie, dobrze.
1: Nie, panie redaktor, ale to po prostu sytuacja wymagała takiego komentarza.
0: A czy nie będzie pani miała problemu z tym, żeby współpracować w kampanii ze Sławomirem Mentzenem?
1: Panie redaktor, mi zależy na tym, żeby Konfederacja uzyskała jak najwyższy wynik, bo od tego będzie zależał przyszły rząd, na co wskazują wszystkie sondaże, bo one się oczywiście wahają o kilka punktów procentowych, natomiast widać stabilne poparcie na poziomie kilkunastu procent. Nawet jestem skłonna przewidzieć coś takiego, znaczy spodziewam się wzrostów, może tak, w przyszłości i myślę, że uda nam się osiągnąć dobry wynik. No i dlatego też właśnie trzeba położyć wszelkie ręce na pokład, moim zdaniem, żeby ten wynik był bardzo dobry, ale to ma być wynik Konfederacji.
0: A Krzysztof Bosak rzeczywiście dostał propozycję od Jarosława Kaczyńskiego na taką dużą prawicową koalicję na kolejne wybory?
1: A z tego, co widziałam, to dementował to, więc jakby opierając się na jego komentarzu, nie sądzę.
0: Bo Jarosław Kaczyński gra trochę na rozbicie, nawet może bardzo na rozbicie Konfederacji, tylko zastanawiam się, jaka miałaby to być korzyść dla Ruchu Narodowego akurat przed wyborami, jakieś dołączenie do jakiejś wielkiej koalicji tworzonej przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: A ja powiem pani redaktor więcej, nie tylko Jarosław Kaczyński gra na podział Konfederacji, ale Platforma Obywatelska również. Marzeniem tych dwóch ugrupowań jest to, żeby Konfederacja się podzieliła. To jest ich niedoczekanie.
0: Tak się nie stanie?
1: Nie stanie się tak. Właśnie doskonale widzimy, że i Platformie, i PiS-owi zależy na tym, żeby Konfederacja się podzieliła. I moim zdaniem Konfederacja musi stanowić silną jedność i silne ugrupowanie na polskiej scenie politycznej.
0: To ostatnie spokojne wakacje, za rok pewnie będzie się dużo działo. Jeszcze więcej.
1: Tak, w zasadzie to moje pierwsze spokojne wakacje, bo rok temu bardzo dużo się działo. Panie redaktor, chyba wszyscy rok temu myśleliśmy o tym, kiedy się wreszcie zacznie sezon ogórkowy, no ale przez to, że była kampania prezydencka, a później było zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego, no to tego sezonu ogórkowego nawet...
0: Tak, gdy wakacje, czy głosy policzone, czy nie, czy tak. Hołownia odbierze tutaj przysięgę, czy nie i tak dalej. No,
1: tak, więc dużo się działo, także może rzeczywiście to lato i te wakacje będą spokojniejsze, czego sobie i państwu życzę. I pani redaktor również.
0: A my pani poseł też życzymy spokojnego, dobrego lata i wakacji. Pani europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
2: 7:09.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: A moim gościem jest Mateusz Cholewa, dziennikarz, autor książki Fake Off. Wyłącz dezinformację ze swojego życia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Czy dziś możemy tę dezinformację wyłączyć całkowicie, zakładając, że nie żyjemy w drewnianej chatce na Podlasiu bez zasięgu internetu?
2: No, wydaje mi się, że nawet w takiej chatce można by potencjalnie spotkać kogoś, kto mógłby nam przekazać jakąś fałszywą informację, bo to jest trochę więcej niż internet i też staram się to pokazać w tej książce, że nawet jeżeli odetniemy się od mediów społecznościowych, to cały czas mamy szansę wpaść na jakąś nieprawdziwą wiadomość i oczywiście no, odcięcie się od nich wydaje się w tym momencie niemożliwe. Chociaż dlatego to wyłączenie ze swojego życia to raczej nie jest właśnie zamieszkanie gdzieś na jakimś odludziu, tylko nauczenie się tego, w jaki sposób to robić. W sensie, w jaki sposób filtrować sobie informacje, które do nas docierają i odsiewać te, które są błędne albo celowo stworzone w taki sposób, aby zmienić naszą opinię od tych, które są wartościowe.
1: A czy panu pracującemu z fake newsami na co dzień zdarzyło się złapać na fake news albo na oszustwo internetowe?
2: Oj, to kilkukrotnie, zwłaszcza po swoim czasie pracy, bo w tym okresie 8 godzin dziennie jestem dosyć skupiony, potem oczywiście trochę się rozluźniam i to też myślę, że każdy w sumie trochę tak ma, że w momencie rozluźnienia opuszcza trochę swoją gardę i wtedy łatwiej go złapać. I mi także się taka historia przydarzyła, zresztą jedna z nich jest nawet w książce, gdzie już prawie dałem się nabrać na oszustwo typu link do zaginionej paczki i konieczne jest przesłanie paru złotych na to, żeby móc ją odebrać. Ale też parę takich sensacyjnych historii z mediów społecznościowych na początku dałem się nabrać, a potem zacząłem sobie zadawać pytanie, a może to jest prawda, czy też nie jest prawda? No bo... Finalnie chyba jedną z nich nawet koniec końców opisałem w Stowarzyszeniu Demagog, także był z tego jakiś pożytek.
1: Kiedy myślimy o oszustwie na księcia z Nigerii czy na amerykańskiego żołnierza, pytamy, jak to możliwe, że ktoś się na to nabrał? No właśnie, jak? Co wykorzystują oszuści? Nasz brak czujności, naszą łatwowierność, nasz brak wiedzy?
2: Wydaje mi się, że miks tego wszystkiego, tak, w pewien sposób fakt, że cały czas działa oszustwo na zasadzie ty mi dasz trochę czegoś, a ja ci dam później tego więcej, to czego przejawem jest właśnie przekręt na nigeryjskiego księcia, pokazuje na to, że mimo lat i edukowania cały czas dajemy się gdzieś na to nabierać. Dużo słyszy się właśnie o różnych przekrętach w internecie i z jednej strony to mogą być tego typu wysłane maile, ale mogą być też na przykład... nie wiem, różne podejrzane inwestycje. Platformy, które obiecują duży zwrot w kilka chwil, jeszcze są napędzane za pomocą sztucznej inteligencji.
1: I jeszcze wykorzystują zdjęcie jakiegoś celebryty na przykład.
2: Na przykład. To jest też poniekąd może dostać się rykoszetem tenże celebryty albo polityk, bo i to się zdarzało, że ktoś zaufa, przeleje swoje pieniądze, a to się okazuje, że żadnego wielkiego zysku w kilka chwil nie ma, jest tylko gorycz w ustach, no i pustka na koncie. Więc na pewno to, na pewno chęć takiego szybkiego zysku, wiara w to, że przecież jest taka możliwość, bo przecież nikt nie pokazywałby czegoś, co nie działa, a jeszcze wzmacniane to jest na przykład komentarzami, na których ktoś chwali się zrzutami ekranów ze swoich aplikacji bankowych, bądź nie wiem, pokazuje banknoty leżące na stole, mówiące, że tak, to się udało. I to na pewno w jakiś sposób oddziałuje, bo z jednej strony wiemy, że to oszustwo, ale przecież my na pewno nie dalibyśmy się nabrać. I to jest też ciekawy koncept, ciekawa rzecz, o której warto powiedzieć, że myślimy o osobach, które są podatne na tego typu manipulacje jako osobach starszych albo mniej doświadczonych w internecie, a na przykład badanie, na które się powołuje w swojej książce, które były sondażem w różnych grupach wiekowych przeprowadzonych w USA, pokazały, że to się rozkłada równo na wszystkie grupy wiekowe, w tym też tych najmłodszych, których uznawalibyśmy za tak obrytych w kwestiach związanych z internetem, że oni na pewno się na to nie nabiorą. Do nich po prostu trafia trochę inny przekaz.
1: A jak to jest z tymi fake newsami? Czy one zawsze wynikają ze złej woli, chęci manipulacji, wyrządzenia krzywdy? Czy czasem te fake newsy się pojawiają trochę mimochodem, trochę z powodu jakiejś plotki, ktoś gdzieś usłyszał i to idzie
2: tak w świat? Mi się wydaje, że z jednej strony możemy mówić o takich osobach, które celowo tworzą fałszywe informacje dla jakichś swoich korzyści, czy to, no, mogą być korzyści majątkowe, ale to też może być polaryzowanie opinii publicznej, czy też próba zbicia jakiegoś kapitału politycznego, no bo jeżeli jakiś temat jest chodliwy, dużo się o nim dyskutuje, no to czemu by nie wskoczyć i nie spróbować o tym, na tym jakoś zbić trochę swojej widzialności, a potem finalnie przełożyć się to na przykład mandat poselski. No ale oczywiście nie każdy z nas jest rosyjskim trolem, dlatego że podał coś, co jest nieprawdziwe. Niemniej jednak, niezależnie od intencji, w jaki sposób możemy przyczyniać się do rozprzestrzeniania się fałszywych informacji. Więc nawet jeżeli nie mieliśmy nic złego na myśli, to czasem może się okazać, że przyczyniliśmy się do tego, że jakaś plotka albo właśnie fake news stał się bardziej popularny, więc powinniśmy
1: zachować czujność. Ktoś na przykład widział kilka wozów wojskowych przejeżdżających w pobliżu jego domu. Nie wie, że na przykład niedaleko odbywają się ćwiczenia i zaczyna mówić o tym, że widział te wozy. Ktoś doda, że słyszał, że brat, kuzynki, żony, męża gdzieś tam w wojsku pracuje i coś powiedział. I tak to się niesie.
2: Tak jest, dokładnie. I no cóż, trudno wtedy zweryfikować takie informacje, jeżeli nie wiemy, skąd one się właściwie narodziły na samego początku, bo my już jako potencjalny odbiorca możemy dostać amalgamat tego wszystkiego bez tego kontekstu, że ktoś coś powiedział, że ktoś coś zrobił, zobaczył i trzeba czasem samemu po tej nitce do kłębka dojść do tego, że no zdjęcie zostało zrobione w tej miejscowości, informacje o tych odbywających się ćwiczeniach czy różnych innych zgrupowaniach to nie pochodzą z żadnego wiarygodnego źródła, tylko to taka plotka czy też dowód anegdotyczny, który sobie coś wymyślił. No i finalnie okazuje się, że to, co na początku wyglądało na jakąś sensacyjną i trochę niepokojącą wiadomość, jest złożone z domysłów bądź jakichś takich właśnie różnego rozszerzania czegoś, co być może nawet nie jest prawdą.
1: Sztuczna inteligencja wyniosła dezinformację na wyższy poziom?
2: Na pewno sprawiła, że jest jej więcej i łatwiej ją tworzyć, bo gdzieś przygotowując tę książkę, czytałem różne teksty i one wskazują na to, że rozróżnienie pomiędzy tym, co jest fake newsem tworzonym przez człowieka, a tym, co jest generowane za pomocą sztucznej inteligencji, jest w tym momencie już niemożliwe. W sensie w badaniach wychodziło na to, że ludzie nie byli w stanie ocenić, co napisał człowiek, a co napisał AI. I to wystarczy, że taki fałsz stworzony za pomocą sztucznej inteligencji będzie wystarczająco dobry, żeby kogoś wprowadzić w błąd. To nie musi być idealne, bo w tym naszym pośpiechu w korzystaniu z różnych źródeł informacji jest tak, że nie wszystko mamy zawsze czas sprawdzać i w ten brak czasu na weryfikację takie twory doskonale wpadają, nawet jeśli nie są idealne po dłuższym przyjrzeniu. Na pewno sprawił, że znacznie taniej jest generować różne nagrania, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąś sytuacją kryzysową i wszyscy szukamy informacji na jakiś temat, a jest ich mało, więc co za problem dołożyć po prostu kolejną, która choć nie jest prawdziwa, to nie ma z nią w tym momencie jak skonfrontować, czy to nagranie jest autentyczne, czy też nie. No i cóż, można także wykorzystać AI do tego, aby jeszcze szybciej rozprzestrzeniać te informacje dalej, bo oczywiście różne trollkonta i boty i nie tylko funkcjonowały już wcześniej, ale teraz pokazują różne eksperymenty, jak na przykład te przeprowadzane przez NATO, że dzięki wykorzystaniu AI takie niby naturalne rozsiewanie się informacji w internecie, a w rzeczywistości bardziej skoordynowane działanie może być bardziej autentyczne właśnie ze względu na to, że zaprzęgniemy do tego sztuczną inteligencję.
1: Czy jesteśmy bezradni wobec tych fake newsów z użyciem sztucznej inteligencji? Czy możemy jednak coś zrobić? Jak taka pierwsza samopomoc w przypadku fake newsów wygląda?
2: No nie jesteśmy bezradni, chociaż oczywiście wydaje mi się, że dużą pomocą byłyby jakieś rozwiązania systemowe, które na przykład sprawiłyby, że łatwiej byłoby rozpoznawać, które zdjęcie lub który film został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Oczywiście platformy społecznościowe mają gdzieś takie wymagania wpisane w swoje regulaminy, no ale nie są prawnie wiążące na jakimś wyższym poziomie niż tylko ten dla danej platformy.
1: Czołowe partie polityczne z tego korzystają w Polsce i nie oznaczają.
2: Nie tylko w Polsce, to jest już trend, który wychodzi też poza nasz kraj. Czytałem takie ciekawe opracowanie dotyczące na przykład wyborów w Holandii czy Francji, które pokazują, że te mniejsze partie, które mają mniejsze budżety, mogą za pomocą tych tworów sztucznej inteligencji jakby tworzyć lepsze dzieła, które potem będą wykorzystywały w promocji swoich kandydatów i nie tylko. Więc to znowu, to jest obniżanie kosztów, a jednocześnie trochę obniżanie jakości dyskursu politycznego. No ale dobrze, co z tym tak naprawdę możemy zrobić? No, oczywiście można by powiedzieć, że jak to było, ta chatka w Bieszczadach zamykamy
1: na Podlasiu, tak.
2: Tylko na Podlasiu.
1: Tym razem, tak.
2: to trochę w innym miejscu. Wydaje mi się, że nie. Na pewno trzeba zdać sobie sprawę, że w wyścigu technologicznym jesteśmy trochę na straconej pozycji. Choć na początku wydawało się, że będzie łatwo rozpoznawać te twory AI, zresztą każdy widział, że no, tam na te generowane postacie miały na przykład jakieś dodatkowe kończyny, czy nie tylko. Teraz tych błędów jest coraz mniej i coraz bardziej trzeba wytężać wzrok. Ale ja jestem zwolennikiem tego, że nie ma co mrużyć oczu i dopatrywać się, czy ktoś aby na pewno jest prawdziwy na tym filmie, tylko raczej sprawdzić źródło, czyli kto opublikował to nagranie, gdzie pojawiło się jako pierwsze, czy wśród innych opublikowanych filmów nie znajdziemy czegoś, co wygląda bardziej jak AI. No, na przykład ktoś wrzuca nagranie, w którym jakaś osoba kłóci się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo w przychodni, a jednocześnie na tym samym profilu mamy gadające do kamery zwierzęta. To wtedy miałbym już jakąś wątpliwość, czy akurat ten film obrazuje prawdziwą sytuację, czy nie jest po prostu kolejnym podobnym tworem, który na tym koncie się znalazł. No i cóż, także takie sprawdzenie po źródłach to według mnie zobaczenie, czy daną sytuację opisano w innych miejscach niż tylko w tym jednym profilu w mediach społecznościowych. I to jest też generalnie moja rekomendacja nie tylko na sprawdzanie AI, tylko na sprawdzanie informacji w ogóle, że na mediach społecznościowych nie kończy się internet i jest on dobrym źródłem wiedzy, z którego warto korzystać. I czasem warto zostawić Facebooka, TikToka, Instagrama czy platformę X i poszukać odpowiedzi gdzieś dalej. Bo może się okazać, że to, co żyje na Facebooku, nie jest obecne nigdzie indziej. I to w przypadku jakiejś, nie wiem, dyskusji politycznych czy kłótni właśnie jakichś w różnych programach publicystycznych, fakt, że jest to tylko na platformie społecznościowej, nie jest opisane przez żadne media, no raczej jest niespotykane. Wtedy powinniśmy zacząć sobie zadawać pytanie, czy to na pewno jest prawda.
1: Albo jeśli jakiś film czy zdjęcia wywołuje w nas bardzo silne emocje, to też powinno nam zapalić lampkę alarmową?
2: Tak, wydaje mi się, że to w ogóle jest dobry wskaźnik na to, czy powinniśmy zaufać w daną treść od razu, bo to jest też sposób, w jaki podobne treści są tworzone. One mają uderzyć do naszych emocji. Może niekoniecznie do tego, aby obniżyć naszą gardę i sprawić, że będziemy bardziej skłonni uwierzyć w taką informację, ale raczej, żeby zachęcić nas do działania na zasadzie właśnie podania tej informacji dalej, skomentowania bądź wejścia w jakąś interakcję, nawet zostawienie, nie wiem, tego kciuka uniesionego w górę, czy też jakiejś wkurzonej twarzy. Tutaj akurat jedna z reakcji z jednej z platform, to już jest jakiś sposób, w który podbijamy daną wiadomość i sprawiamy, że ona idzie dalej. To wracamy do tego, czy każdy z nas jest twórcą dezinformacji. Nie, ale każdy z nas może być jej rozsadnikiem. Dlatego warto mieć na względzie swoje emocje, bo one nam podpowiadają, że oczywiście zachęcają nas do działania, mówią nam o tym, że coś jest dla nas ważne, a jednocześnie trzeba mieć świadomość, że tam osoba po drugiej stronie, która celowo tworzy fałszywą informację, też o tym wie. Jak to wykorzystać na swoją korzyść.
1: I na koniec zapytam, czy jest pan optymistą, jeśli chodzi o to, czy wobec rozwoju sztucznej inteligencji będziemy nadążali za sprawdzaniem źródeł, weryfikowaniem filmów, tekstów czy zdjęć, czy może będziemy jako odbiorcy treści zawsze krok za twórcami dezinformacji?
2: Powiem tak, ja jestem ostrożnym optymistą i widzę tutaj dwie drogi, którymi ten optymizm jest podbudowany, dwa powody, dla którego ten optymizm jest podbudowany. Jedno z nich to toczące się różne prace nad regulacjami prawnymi, których skuteczność będzie można oczywiście ocenić po czasie i jeżeli zostaną one przyjęte w takiej formie, która faktycznie pozwoli nam na rozpoznawanie tworów AI. A drugie to jest taka po prostu zwykła chęć czerpania korzyści przez platformę społecznościową. Wytłumaczę to w ten sposób. Jeżeli dana platforma zarabia głównie tym, że są na niej ludzcy użytkownicy i to im wyświetlane są reklamy i treści. Jeżeli tacy ludzie zaczną natykać się na coraz więcej treści AI, no to mogą potencjalnie zostać zniechęceni, no bo będą ciągle widzieć ten sam powtarzający się nudny twór, który nie odzwierciedla prawdziwej rzeczywistości i mogą z tej platformy odejść. Wtedy teoretycznie takiej platformie bardziej by się opłacało jakieś, nie wiem, autentyczne doświadczenie niż wygenerowane przez AI. Więc chciałbym wierzyć w to, że gdzieś tam jest nadzieja na to, że w pewnym momencie ktoś tam się opamięta i stwierdzi, że w sumie jest to złe dla biznesu. Ale co do tego nie mam pewności. To już bardziej obstawiam tę drogę prawną.
1: Mateusz Cholewa, autor książki Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Frisco. It ain't no country club either.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jezus zaprasza uczniów do siebie. Mają do Niego przychodzić i od Niego czerpać siłę dla swojego codziennego życia, codziennego trudu, by realizować Jego wolę w różnych sprawach, w różnych momentach. Nieraz bowiem czujemy się ludźmi podobnymi do tych, o jakich Jezus nam dziś mówi. Obciążeni, utrudzeni, przytłoczeni natłokiem naszych codziennych obowiązków, doświadczeń, przeciwności i cierpień. Nieraz może przychodzi i nam narzekać, przeżywać chwilę wielkiego zwątpienia, nawet rozpaczy. A dzisiejsze słowo, które czytamy w czasie liturgii, mówi nam, że nie chodzi o to, byśmy sami stawiali czoła temu wszystkiemu, co jest tym codziennym trudem. Przecież Chrystus nas zapewnia o swojej pomocy, o wsparciu tych naszych ludzkich wysiłków. Mówi do nas, przyjdźcie do mnie. Zapraszam więc nas. Przychodźmy do Niego, ale też przychodząc do Niego, przyjmujmy to, czym On nas obdarowuje, czym chce nas umocnić. Dar Eucharystii, dar wszystkich sakramentów świętych, dar Bożego Słowa, dar Jego błogosławieństwa, a wtedy razem z Nim pokrzepienie Jego pomocą będzie nam łatwiej realizować nasze codzienne zadania.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 17 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu Jana Pawła II w Łomży. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Mamy 16 lipca, rozpoczynamy poranek 7.09, jest czwartek, dla jednych urlopowy, dla innych pracujący. Niezależnie od tego wszystkich serdecznie pozdrawiamy. O 7.30 zapraszamy na pierwszą rozmowę. Będzie muzycznie z nutą żeglarską. W ostatni weekend lipca w Nowogrodzie odbędzie się festiwal Szanty Graj nad Narwią. Jak zmienia się ten rodzaj muzyki? Dlaczego wciąż przyciąga publiczność? Czy przy muzyce szantowej dobrze bawią się także dzieci? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z gośćmi. Bogdan Piorunek i Maciej Czerwonko, organizatorzy tego festiwalu, właśnie będą gościć w studiu, ale wcześniej będzie przegląd prasy. Mówimy słoneczne dzień dobry i zaczynamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A na pierwszy ogień idzie dziennik Gazeta Prawna i sprawdzamy, o czym dziś możemy przeczytać na pierwszej stronie. W kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości jest poważnie rozważana wymiana kandydata na premiera. Czy na jesieni projekt Czarnek będzie out? O tym dzisiaj przeczytamy. Ale nie tylko. ZUS chciał zwrotu zasiłków po 10 latach. Sąd Najwyższy stanął po stronie przedsiębiorczyni, dokładnie kobiety. A więc jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie tymi historiami, to odsyłamy do dziennika Gazety Prawnej i spoglądamy już teraz do Gazety Polskiej codziennie. Strajki w ZUS coraz bliżej. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są o krok od przeprowadzenia legalnego strajku generalnego. Zakończenie referendum strajkowe przyniosło jednoznaczny wynik. Za protestem opowiedziało się ponad 97% głosujących, a frekwencja przekroczyła wymagany ustawowo próg 50%. Oznacza to, że związki zawodowe uzyskały formalny mandat do ogłoszenia strajku, jeśli negocjacje z pracodawcą zakończą się fiaskiem. Już teraz Rzeczpospolita. Słabsze tak dla pomocy militarnej dla Ukrainy. Napięcie na tle historycznym nie zniszczyło przekonania Polaków, że w naszym interesie jest wsparcie militarne dla Ukrainy. Wskazują wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Takie działania popiera ponad 52% ankietowanych. Jednak widać spadek akceptacji. Pod koniec grudnia 2022 roku za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77%. Badanych. Obecnie za pomocą dla walczącego kraju są wyborcy koalicji rządowej. Popierają ją ponad 86% pytanych z tej grupy. Przeciwnicy to głównie stronnicy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji oraz osoby niegłosujące. Widoczna jest polaryzacja opinii, bo zdecydowanie tak dla pomocy mówi 22,6% badanych, a zdecydowanie nie mówi niemal 24%. Czy jesteśmy bliżej tańszego prądu? Dzisiaj o tym pisze Bartłomiej Sawicki. Komisja Europejska pokaże w piątek projekt reformy ETS, czyli systemu handlu emisjami CO2. Z informacji wynika, że część polskich postulatów została uwzględniona. Polska należy do grupy państw domagających się złagodzenia systemu ETS, który przekłada się na wysokie koszty energii wytwarzanej z węgla. Tuż przed publikacją propozycji Komisji Europejskiej 7 państw, między innymi Holandia, Dania i Szwecja, zaapelowało o utrzymanie obecnych zasad. W odpowiedzi 10 krajów pod przewodnictwem Polski i Włoch wezwało do sprawiedliwej reformy. Więcej o tym będziemy wiedzieć już w piątek, więc jutro. Wojna o najem trwa. To kolejny temat poruszany w Rzeczpospolitej. Aktywiści miejscy są wściekli, samorządowcy zaniepokojeni, a koalicjanci pokłóceni. Ostateczny kształt przepisów regulujących najem krótkoterminowy wciąż pod znakiem zapytania. Przyjęcie przez rząd projektu ustawy, który przewiduje wprowadzenie rejestru lokali wynajmowanych na doby, mało kogo zadowala. Samorządowcy zapowiadają dalszą walkę o prawo do wyznaczania w gminach stref wolnych od najmu krótkoterminowego i wciąż mogą liczyć na wsparcie Polski 2050 i Lewicy oraz ich przedstawicieli w rządzie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, zaznacza, że jej partia nie dopuści do oszukiwania ludzi, a tym byłaby propozycja w obecnym kształcie. Z kolei Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii, wylicza poprawki, jakie zamierza do rządowej propozycji złożyć Lewica. Polscy renciści, coraz młodsi, znów obniżył się wiek osób, które zyskały prawo do renty. Zdaniem ekspertów pora na reakcję zarówno pracodawców, jak i ustawodawcy. Średni wiek osób badanych w 2020 roku, które ma po raz pierwszy orzeczono niezdolność do pracy uprawniającą do renty, wyniósł 51,8 lat, pokazuje raport ZUS. Oznacza to, że licząc rok do roku, wiek nowego rencisty zmniejszył się o miesiąc. Ekspertów martwi to już utrwalający się właśnie ten trend. Jednym z czynników, który może stać za tym zjawiskiem właśnie, jest rosnące znaczenie zaburzeń psychicznych, jako przyczyn niezdolności do pracy. Tym samym, jak ocenia Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, zagrożenia psychospołeczne powinny być uwzględniane w działaniach profilaktycznych. To będzie coraz ważniejszy element szeroko rozumianej prewencji rentowej, mówi Łukasz Kozłowski. Z kolei Katarzyna Karnecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego zwraca uwagę na potrzebę zmiany spojrzenia na problematykę BHP, która przez lata kojarzyła się głównie z ochroną zdrowia fizycznego. I tym kończymy przegląd prasy. 22 minuty po godzinie 7. Prasowy poranek.

A już za 5 minut pierwsza rozmowa w poranku rozgłośni katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Będziemy mówić o festiwalu Szaty Graj nad Narwią, który odbędzie się w ostatni weekend lipca w województwie podlaskim. Na tę rozmowę zapraszam już za 5 minut, ale wcześniej będzie jeszcze Phil Collins.

0: W ostatni weekend lipca nasz region opanuje muzyka szantowa. W Nowogrodzie odbędzie się festiwal Szanty Graj nad Narwią. Naszymi gośćmi w poranku 7-9 są organizator i pomysłodawca tego właśnie wydarzenia, pan Bogdan Piorunek. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: A także pan Maciej Czerwonko, zespół Kill Water. Witamy serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: A Bogdan Piorunek z jakiego zespołu jest?
0: A nie wiem, proszę.
1: The Pioruners.
0: A, kurczę, no to już wszystko wiemy. Tak, wszystko jest. Widać też na koszuli, jeśli ktoś nas ogląda, bo można nas nie tylko słuchać, ale także oglądać. Panowie, Nowogród to jest odpowiednie klimatyczne miejsce na takie właśnie wydarzenie?
1: Absolutnie tak, ponieważ tam niedaleko płyną dwie rzeki, Narew i Pisa, i mamy mocne tradycje wodniackie. Przecież z Zalewu Zegrzyńskiego tutaj kiedyś żeglarze spływali. Ten stan wody był wtedy wyższy. No dzisiaj oczywiście spływy kajakowe są możliwe. Ale Szanty Graj nad Narwią ma swoje tradycje już od tamtego roku, także pierwszy Szanty Graj nad Narwią był nad bulwarami naszymi tutaj łomżyńskimi, a teraz no zostaliśmy wierni tej rzece, czyli Narwi, ale przenieśliśmy się do Nowogrodu.
0: I to chyba przynosi efekty, skoro organizowana jest kolejna odsłona.
1: No tak.
0: Jest
1: no,
0: zainteresowanie?
1: No, jakie będzie zainteresowanie, to tak, zainteresowanie jest, ale tak naprawdę jak będzie, to zobaczymy, ponieważ jest to druga edycja Szanty Graja, festiwalu Szanty Graj nad Narwią. Narwią, bo mówię po łomżyńsku Narwią, już mi zwrócono uwagę, Narwią, nie mów Narwią.

0: 2 miliony pływających żeglarzy w Polsce. Mamy bliskość wielkich jezior mazurskich. Tutaj mamy blisko jezioro Rajgrodzkie.
1: No i z tym właśnie kojarzą nam się szanty.
0: Dokładnie.
1: A tutaj jednak blisko Łomży też można organizować.
0: Można. Ja tylko przypomnę, że całe pokolenia żeglarzy, tak jak ja i kolega Maciek, wychowaliśmy się tutaj nad jeziorem Rajgrodzkim właśnie, czyli pierwsze szlify, pierwszy patent żeglarski, no ja w 85 roku robiłem, Maciek troszeczkę
2: 86. Ale miałem 11 lat, jak zrobiłem patent żeglarza.
0: Właśnie.
1: Czyli już tyle lat, doświadczeni bardzo, niejedną burzę przeżyli na wodzie.
0: No nie jedną burzę, nie jedną wywrotkę na Omedze. Kolega może coś powie o burzy, bo...
2: No ja byłem akurat, jak był biały szkła na Wielkich Jeziorach Mazurskich z całą rodziną. W moim przekonaniu to nie był biały szkwał, bo to była regularna burza. Widać ją było od 3 przynajmniej godzin, jak płynąłem w stronę Giżycka. Żeśmy się schronili, przeżyli.
1: I jesteście, i organizujecie, i działacie, i śpiewacie, i muzykę szantową niesiecie dalej. Na festiwalu częściej pojawiają się ci, którzy pamiętają początki szantów, czy jednak jest też młodsze pokolenie?
0: Jest młodsze pokolenie, właśnie mało tego, jest koncert nawet dedykowany młodszemu pokoleniu, czyli szanty dla dzieci. Tutaj jeszcze o programie oczywiście powiem.
1: Tak, bo to będą dwa dni,
0: sobota 25 lipca i 26 lipca, niedziela. No mogę powiedzieć o tym koncercie dla dzieci właśnie.
1: Tak, więc powiedzmy, co będzie się działo w przeciągu tych dwóch dni?
0: 25 zaczynamy, jeszcze taka część nieoficjalna, przed oficjalnym otwarciem festiwalu będą występy zespołów konkursowych. Bardzo zależało nam na tym, żeby jednak na festiwalu odbył się konkurs, ponieważ tutaj odkrywamy młode talenty, możemy komuś pomóc. Młodzi ludzie często nie mają sposobności wystąpić gdzieś, a tutaj otwieramy dla nich scenę. Laureaci potem mają otwartą drogę gdzieś na inne festiwale, no i mogą robić, powiedzmy, karierę muzyczną. Czyli zaczynamy o 12 konkursem, potem o 18 godzinie jest oficjalne otwarcie. Wystąpią laureaci z tamtego roku, z Szantygraja nad bulwarami tutaj, czyli Kaszeloty z Koszalina, duet przyjeżdża, męski. Potem wystąpią laureaci, czyli ci, którzy wzięli udział w konkursie. O godzinie 20 ciekawy występ, bo wystąpi chór szantowy Majtki Prezesa. Tutaj ja nie wnikam w tę nazwę, bo wszyscy się pytają dlaczego. Być może lepiej ta nazwa brzmiałaby, żeby się nazywali Majtkowie.
1: Ale jakoś tak ciężko skojarzyć to z chórem.
0: No ciężko z chórem, ale to są Majtkowie także. Tak, a że Majtki, no o drugim członie nazwy już nie będę mówił, bo
1: jesteśmy na antenie. Więc nie można.
0: Tak, oczywiście.
1: Ale już słychać, że będzie dużo uśmiechu.
0: Będzie
1: bardzo dużo pozytywnej energii, a tego nam dzisiaj potrzeba, żeby oderwać się od tej rzeczywistości, od tych problemów, a muzyka szantowa w tym pomaga.
0: Pomaga na pewno i w pewnym stopniu, to jest takie moje stwierdzenie, że w pewnym momencie zastąpiła taką polską muzykę biesiadną, bo ludzie świetnie bawią się, śpiewają razem szanty właśnie. Szanty i piosenki żeglarskie, bo to nie muszą być tradycyjne szanty przecież. No. Ale powiem jeszcze, co będzie dalej. Wystąpił 21 Zejman i Garkumpel, czyli taka sparafrazowana nazwa Simona i Garfunkela. Pamiętamy, zespół, który ma 40 lat. 40 lat na scenie i robi świetną robotę ciągle są tacy entuzjastyczni na scenie i potrafią świetnie pobudzić publikę do zabawy. No a po nich za chwilę Mietek Folk, czyli z Olsztyna przyjeżdża zespół, który ma taką też formułę zabawową bardziej. Także tutaj można będzie pobawić się jak przy najlepszych zespołach. Już nie chciałem powiedzieć jakiego rodzaju muzyki, ale też będzie można
1: się pobawić. Więc to jest sobota, 25 dzień.
0: 25, tak.
1: A niedziela? 26?
0: A niedziela właśnie zaczynamy o 12 koncertem Zejmana i Garkumpela, koncertem dedykowanym dzieciom
1: i rodzicom,
0: czyli formuła taka edukacyjno-zabawowa, to się sprawdza, zapraszamy całe rodziny, tutaj będą konkursy, będą nagrody, także zapraszamy dzieciaki, bardzo na festiwalu Szantygraj zależy nam właśnie

0: Na tym koncercie dla dzieci.
1: Na tej integracji, dla dzieci, dla całych
0: ale
1: rodzin.
0: Dla całych rodzin, no bo to jest impreza rodzinna. Także serdecznie zapraszamy. No potem po południu zaczyna zespół Killwater tutaj, także kolega. Może Maćku powiesz, ile zespół ma lat i skąd pochodzi?
2: Zespół ma, z tego co liczyłem, działamy od 1994 roku. Ale jesteśmy młodzi na scenie, bo mieliśmy 20 lat przerwy.
1: Czyli?
2: Dopiero 2 lata temu, żeśmy się reaktywowali dokładnie po 20 latach przerwy na scenie. I w tym składzie działamy, żeśmy zaprzestali działalności.
1: No i teraz pytanie. To jest miłość do muzyki, że wy reaktywowaliście to, co było te kilkanaście lat temu?
2: To chyba właśnie ta.
1: Miłość?
2: Miłość.
1: Wykonując
2: pasja żeglarstwa. Jesteśmy żeglarzami. Cały zespół żegluje, śpiewa też przy ogniskach, na różnego rodzaju
1: wydarzeniach
2: swoich.
1: Ale pewnie też rodzinnie, więc ta muzyka w tym okresie jest. A samo środowisko muzyki żeglarskiej się zmienia, panowie? Jak mieliście tę przerwę, 20 lat, to się zmieniło? Czy jednak
2: no jest
1: to jest
2: dużo,
1: tak bardzo zakorzenione, silne, że trudno to gdzieś wyplewić i wpleść jakieś nowości?
2: Powiem, że pojawiło się bardzo dużo zespołów. Ja jeżdżę na festiwale mimo tej przerwy. Byłem na licznych festiwalach w Białymstoku. Co roku jeżdżę na Kopyść. Zdarzało się, że co 2, co 3 lata jeżdżę do Krakowa na największy festiwal szantowy jako widz. Podsłuchuję cały czas, co się dzieje w tej muzyce szantowej. No i taka nutka była sentymentu, żeby powrócić na tę scenę. Pragnąłem, żeby stanąć na scenie.
1: Tęsknota
2: i znowu śpiewać.
1: Czyli to na pewno musi być miłość. A nie. Te młode pokolenie, które wkracza na tę scenę muzyki szantowej, to jest inne pokolenie? Oni chcą tworzyć muzykę szantową, ale trochę inną, czy jednak taką tradycyjną?
0: Myślę, że chcą na pewno, ale tych tradycjonalistów to jest troszeczkę mniej jednak. Oni chcą grać troszeczkę takie mocniejsze uderzenie, powiedzmy. No.
2: Nowa muzyka.
0: To się zmienia, ale to jest normalne.
1: A czy to
0: oczywiście.
1: Się przyjmie? Czy to się przyjmuje, takie mocniejsze brzmienia?
0: Przyjmuje się, ale zawsze będzie miejsce dla różnych nurtów jakby w piosence żeglarskiej. I to jest folk po prostu, także to jest ogromny wór. Jakby. Ale ja jeszcze wrócę do tej soboty, bo mówimy właśnie. O 18 po...
1: Niedziela.
0: Po Killwaterze wystąpi znów zespół, który ma dosyć dziwną nazwę. Majski Bosmana tym razem. Przyjechał z województwa zachodniopomorskiego, czyli aż z Wałcza chłopaki przyjeżdżają.
1: Całe kategorie bielizny.
0: Tak jest. 6 chłopaków grających i śpiewających pięknie a cappella. No i potem wystąpi zespół Zrefowani o 19:00, zespół, który jest z okolic Warszawy, powstał w COVID-zie, grają, można powiedzieć, taką piosenkę piracką, ubierają się świetnie, to jest bardzo fajne dla ucha i oka. No i na sam koniec, o godzinie 20:00, wystąpią, można powiedzieć, że jedna potężna legenda i jedna trochę mniejsza, czyli zespół 4 Refy, 40 lat na rynku muzycznym. Powiem tak, oni jeszcze powstawali za tak zwanej komuny, słuchajcie, w tych ciężkich czasach powstali
1: przetrwali.
0: I przetrwali, tak, już w zmienionym składzie troszeczkę, ale to jest taka kwintesencja właśnie polski szant, powiedzmy, nazwijmy to polski szant. No. A po nim wystąpi zespół The Pioroners, którego jestem współzałożycielem, czyli zespół troszeczkę młodszy, ponieważ mamy 36 lat tylko.
1: Tylko? No co to jest? 2 razy po 18.
2: Powiedz, jak nazwa zespołu powstała.
0: Nazwa zespołu? Nie, to ja już ciągle powtarzam, takim megalomanem nie jestem. Ja tej nazwy nie wymyśliłem. To nie, oczywiście jest od mojego nazwiska, ale wymyślił to taki mój kolega Jasio Zdzienicki z NZS-u, z Białegostoku. Akurat potrzebował nazwy zespołu na plakat, bo robił Juvenalia, a nie było komórek wtedy. No i tak rzucił to hasło właśnie, The Pioruners. No, no losy. Piorunersi przetrwali, a kolega był w pewnym momencie nawet, bo skończył ekonomię, był asystentem premiera Balcerowicza nawet w pewnym momencie.
1: Panowie, a ja chciałabym zapytać o jeszcze jedną rzecz. W czasach tych wielkich komercyjnych imprez, tych koncertów, takie klimatyczne festiwale jak wasze, to jest wartość dodana? Czego ta publiczność szuka właśnie podczas takiego festiwalu szantowego? Takiego powrotu do przeszłości? Tęsknią za tym, co było kiedyś? Bo to jest taki trochę powrót do przeszłości. Takie młodzieńcze lata. Myślę, że gdzieś tam każdy ma taką nutę.
0: Jest trochę powrót, tak, jest powrotu. Na pewno powrót do przeszłości, czyli do tych ognisk, do tych binduk właśnie na Mazurach, ale jest to szukanie, moim zdaniem, też takiej krainy łagodności po prostu. No. Naprawdę, ludzie odpoczywają, wychodzą z takiego festiwalu uśmiechnięci. No, no. Także tu, tam nie ma żadnej agresji. No, a potrzebujemy, tak jak pani wspomniała, w tych czasach ciężkich, bo naprawdę nie wiadomo, co będzie za chwilę. No.
1: Gdzieś tam z tyłu głowy cały czas problemy, presja w pracy, w domu.
0: Oczywiście, i na świecie. No.
1: I na świecie. I tutaj u was można znaleźć takie wytchnienie, chwilę wytchnienia podczas tego lipcowego ostatniego weekendu?
0: No na pewno, bo oprócz słuchania to zachęcamy do wspólnego śpiewu, czyli integrujemy się. No. A nasze społeczeństwo, już nie chcę tutaj mówić takimi frazesami, ale potrzebujemy tej integracji, naprawdę to. Sami państwo wiedzą.
1: Dobrze,
0: co tu się dzieje w studiu czasami, jak przychodzą różni ludzie.
1: Tak, emocji nam nie brakuje, tym bardziej w radiu, więc cały czas mamy te najnowsze informacje, najnowsze newsy z regionu też, dlatego mówimy między innymi o festiwalu, który będzie 25 i 26 lipca w Nowogrodzie, więc jeśli ktoś nie ma jeszcze planów, no to może już zapisać sobie tę datę w kalendarzu i zaznaczyć na czerwono.
0: Koniecznie, a ja jeszcze tylko dopowiem, że już to jest ostatnia prosta i ja w sobotę będę na wielkim rynku w Nowogrodzie rozdawał ulotki.
1: Jejku. Będą ulotki.
0: Będą ulotki, tak. O 5 rano stanę i każdy dostanie ulotkę. Także duży rynek z 5000 ulotek rozdam i będzie dobrze.
1: I wtedy będzie te 5000 osób na
0: tym
1: festiwalu.
0: Tak jest. Zależy nam na tym, żeby na festiwalu byli ludzie, bo ludzie są najważniejsi na festiwalu. Nie gramy tylko dla siebie.
1: Właśnie, i to publiczność jest w centrum właśnie, a nie scena. Panowie, ulubiona piosenka szantowa. Ja nie wiem, czy odpowiecie. Nie mam pojęcia.
0: Jest taka piosenka, znaczy, sorry, że tak, jejku, nie daję ci dojść do głosu. Dobrze, nie. Za chwilę Maciek coś powie. Jest taka piosenka, którą nawet w pewnym momencie zaanektowały zespoły Disco Polo. Autorem jest Jurek Poremski, czyli Gdzie ta Keja? Na pewno pani zna.
1: Oczywiście. Gdzie ta Keja? No to chyba moja ulubiona piosenka. Gdybym ja miała odpowiedzieć na to pytanie,
0: no
1: to chyba ulubiona.
0: I ta piosenka kiedyś
1: najbardziej znana.
0: Wiele lat temu wygrała w takim plebiscycie na najbardziej znaną piosenkę żeglarską, no, w Polsce. Także to jest nasza ulubiona. No.
1: Pana Macieja też ulubiona?
2: Właściwie ulubiona, nie można powiedzieć, że jedna jest ulubiona. Po prostu w moim przekonaniu, ja lubię szanty, lubię piosenkę żeglarską. Każda ma coś w sobie. Każda porusza serca, każda porusza taką miłość do tych żagli, do wody, do śpiewania.
1: Więc w ostatni weekend lipca, przypominamy raz jeszcze, nie na Mazury, a gdzie?
0: Do Nowogrodu.
1: Oczywiście, a tam właśnie festiwal Szanty, Graj nad Narwią. Naszymi gośćmi w poranku.
0: O, nie podziękowałem.
1: A proszę, a jest czas na koniec.
0: Jejku, ja to muszę zrobić. No, partnerem głównym tego wydarzenia jest województwo podlaskie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy burmistrzowi Grzegorzowi Palce. Dziękujemy pani dyrektor Domu Kultury w Nowogrodzie, pani Katarzynie Piątek. Dziękujemy pani dyrektor Skansenu, Annie Szynkiewicz. No i dziękujemy pani dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, pani Joannie Wądołowskiej. Bez tych ludzi, bez tych partnerów nie udałoby się tego przedsięwzięcia zrealizować. Dziękujemy bardzo.
1: Więc tym bardziej mamy nadzieję, że te podziękowania dolecą właśnie do tych osób, które przed momentem zostały wymienione. Dziękuję wam bardzo, panowie. Bogdan Piorunek i Maciej Czerwonko byli naszymi gośćmi. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy.
3: 7:09. Gość poranka.

0: Gibbs i Ego i ostatni dzień lata w poranku 7:09, ale spokojnie, to nie jest ostatni dzień lata. Dzisiaj 16 lipca, więc dużo dobrego wakacyjnego czasu jeszcze przed nami. Na pewno zdążymy wypocząć. Kończymy pierwszą godzinę naszego poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale ponownie słyszymy się punktualnie o 8:09. Będą kolejne rozmowy, będą kolejni goście. Mam nadzieję, że będziecie z nami.
1: Twój początek dnia. 7:09.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
4: Come on, yeah!

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I wracamy z drugą odsłoną naszego poranka. Siódma, dziewiąta, raz jeszcze mówimy wakacyjne dzień dobry, pozdrawiając słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola i Radia Palot TFM. Jest czwartek, 16 lipca, na termometrach dziś maksymalnie przyjemne 27-28 stopni. O 8.15 jak zawsze zapraszamy na rozmowę. Moim gościem będzie starosta łomżyński Lech Szabłowski. Samorząd łomżyński współpracuje z niemieckim powiatem Dingolfing-Landau. Ostatnio samorządowcy mieli okazję gościć właśnie u swojego partnera z Bawarii. O tej wizycie będziemy rozmawiać, jak bardzo rozwinęła się Polska na przestrzeni ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Kto bardziej skorzystał na tej współpracy? Samorządowcy z powiatu łomżyńskiego mieli także okazję odwiedzić fabrykę BMW, więc tematu motoryzacji też nie zabraknie. Taki jest plan na drugą godzinę naszego poranka. Katarzyna Polewko, witajcie raz jeszcze.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Starosta łomżyński Lech Szabłowski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry państwu.
1: Przypomnijmy, że nieco ponad 2 tygodnie temu wasza delegacja powiatu łomżyńskiego razem z przedstawicielami województwa podlaskiego, gminy Śniadowo i gminy Miastkowo odbyła oficjalną wizytę w partnerskim powiecie Dingolfing-Landau w Bawarii. Panie starosto, takie wizyty są inspiracją?
2: Szanowni państwo, są inspiracją na pewno do wielu działań na poziomie samorządu, ale nie tylko samorządu, na poziomie również przedsiębiorców, działaczy w obrębie kultury, w obrębie sportu, ale ja przypomnę, że nasze partnerstwo między powiatem łomżyńskim a powiatem Dingolfing-Landau trwa już 27 lat, czyli w pierwszym roku, kiedy powstały w Polsce powiaty, w tym powiat łomżyński, doszło do podpisania porozumienia o współpracy właśnie między naszymi powiatami i to partnerstwo trwa nieustannie. Przetrwało tyle lat, zmieniały się władze, no tutaj w powiecie łomżyńskim, ale w powiecie Dingolfing-Landau. Niemniej to partnerstwo trwa i tak jak pani redaktor zadała pytanie, właśnie w czasie całych tych 27 lat dochodziło co roku do spotkań i tam w Niemczech, i tutaj w Polsce. I w tych spotkaniach oprócz przedstawicieli władz, no polityków, brali udział również przedstawiciele różnych profesji i ze strony bawarskiej, ze strony niemieckiej i ze strony polskiej. I to właśnie te, między innymi te spotkania, te doświadczenia, to, czego dowiedzieliśmy w czasie tych wspólnych spotkań, właśnie mogło być i na pewno było inspiracją do wielu pewnie różnych ciekawych przedsięwzięć, które były realizowane tutaj u nas, ale pewnie w Niemczech również.
1: A czego dotyczyła konkretnie ta wizyta? Jakie aspekty poruszaliście?
2: Pani redaktor, szanowni państwo, ta wizyta w szczególności dotyczyła odnowienia kontaktów partnerskich między gminą Śniadowo a gminą Markszkofen. W tym roku mija właśnie 25 lat, 10 maja minęło 25 lat od podpisania umowy partnerskiej właśnie między tymi gminami. No i tutaj gmina Śniadowo oczywiście, powiat łomżyński, a gmina Markhofen, powiat Dingolfing-Landau. I można powiedzieć tak, że to podpisane porozumienie 25 lat temu wynikało z wcześniejszej deklaracji o współpracy między powiatami. To odnowienie partnerstwa wynikało z faktu jubileuszu, ale również z faktu tego, że przez te 25 lat no, wiele zmieniło się, jeśli chodzi o prowadzenie jednej czy drugiej gminy, bo 25 lat temu tę umowę o współpracy ze strony gminy Śniadowo miałem zaszczyt ja podpisywać jako ówczesny wójt gminy Śniadowo. Ze strony gminy Markhofen podpisywał burmistrz Martin Geltinger, w tej chwili na emeryturze. W międzyczasie był nowy burmistrz Peter Raucher, a obecnie Angela Baumann jest burmistrzem gminy Markhofen i w takich bardzo klimatycznych warunkach, w otoczeniu takim klimatycznym, wyjątkowym zamków Poksał w takiej miejscowości gminy Markhofen właśnie doszło do tego ponowienia tej współpracy, podpisania takiej deklaracji o kontynuowaniu tej współpracy między gminami, ale był to również taki czas dobrego spotkania i przypomnienia różnych wydarzeń i osób, które w ciągu tych 25 lat ze sobą kontaktowały się, które ze sobą współpracowały, bo z naszej strony, ze strony delegacji wyjechała grupa 10 osób z gminy Śniadowo, obecne władze, ale również ci, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach przed 25 lat. Podobnie było ze strony gminy Markhofen. Także bardzo takie dobre, miłe wspomnienia, ale również takie podsumowanie i ta deklaracja podpisana, ale również taka deklaracja wyrażona słowami na dalszą kontynuację tej współpracy.
1: A jeśli chodzi o tę bazę sportową, bo właśnie jeśli chodzi o sport, to w głównej mierze był to temat poświęcony i poruszany właśnie na tej wizycie. Ja się zastanawiam, czy dużo nam jako Polsce i wam jako powiatowi brakuje do tego, żeby było jak na Zachodzie.
2: Panie doktor, ja bym powiedział trochę inaczej, postawiłbym inną tezę. Ja myślę, że jesteśmy na równi. równi, a może w niektórych obszarach to pewnie Niemcy, przyjeżdżając tutaj do Polski, patrząc na to, co się u nas wydarzyło, co się zmieniło i jak teraz Polska wygląda, myślę, że mogą nam zazdrościć.
1: I może to wielu to chciało usłyszeć.
2: W pełni mówię to odpowiedzialnie. Podam przykład może, jeśli chodzi o infrastrukturę, na którą zwracaliśmy 27 lat temu i w kolejnych wizytach, w szczególności infrastrukturę drogową tam na terenie Bawarii. Myśmy wtedy mocno zazdrościli, jeśli chodzi o stan dróg, funkcjonowanie, jak została rozwinięta tam komunikacja drogowa. Zazdrościliśmy, bo u nas mieliśmy drogi często dziurawe, często nawet błotniste, mówię o drogach powiatowych, jakieś żwirówki, jakieś asfaltowe stare czy smołówki połatane. Oni mieli, Niemcy, wtedy drogi asfaltowe równe jak stół, a pytanie nasze, które wtedy pojawiło się o urządzenie, które wykorzystują do łatania dziur na asfalcie, oni byli zdziwieni w ogóle, skąd taki pomysł, skąd takie pytanie. Dzisiaj sytuacja jest inna. My zdecydowanie mamy lepszą infrastrukturę drogową niż Niemcy. Oczywiście ona jest nowsza, bo niedawno budowana, ale zdecydowanie lepsza. Pewnie w innych obszarach również dogoniliśmy Niemców, a pewnie również prześcignęliśmy. A jeszcze o inne rzeczy powiem, myślę, że takiej bardzo ważnej, ciekawej. Otóż w czasie naszych wizyt w ciągu tych 27 lat bardzo często odwiedzaliśmy zakłady BMW w Dingolfing. Tam jest największy zakład spośród wszystkich zakładów produkcyjnych na terenie całego świata. Tam właśnie w Dingolfing. I 25 lat temu z taśm montażowych tego zakładu zjeżdżało w ciągu doby 1100 samochodów BMW tej najwyższej klasy serii 7, 1100 samochodów. Dzisiaj, tak jak odwiedziliśmy zakłady BMW, tych samochodów zjeżdża 1400, czyli wzrost produkcji. Większość tych samochodów zdecydowana to są indywidualne zamówienia, które trafiają do Chin, do Stanów Zjednoczonych, do Rosji. No część do Niemiec oczywiście, może jakaś niewielka ilość również do Polski. I 25 lat temu rozmawialiśmy z samorządowcami, którzy inwestują ze środków finansowych pochodzących z podatków. W tym ogromny udział podatków to podatki płacone przez zakłady BMW. Tam płaci się podatek od dochodów, nie od nieruchomości, a od dochodów. I samorządy miały wystarczającą ilość środków na inwestycje. Dzisiaj, mimo tego, że nastąpi wzrost produkcji samochodów, samorządowcy i powiat, i gminy mówią o niedostatku środków z podatków płaconych przez zakłady BMW. O czym to świadczy? Myślę, wniosek jest chyba taki dość prosty i oczywisty. Wzrost kosztów produkcji. A ten wzrost kosztów produkcji to pewnie, w szczególności główna składowa, to jest energia elektryczna. Niemcy mieli 19 elektrowni jądrowych. Wszystkie te elektrownie zostały wygaszone. Jedna z nich to, mieliśmy okazję kiedyś się odwiedzić, przeszli na te źródła energii odnawialnej, plus, które są mimo wszystko kosztochłonne, wyprodukowanie takiej energii, plus do tego sytuacja ze źródłem energii z tych środków kopalnianych, czyli Nord Stream, czyli gaz z Rosji pochodzący. Widać wyraźnie, że wzrost kosztów produkcji spowodował słabszą kondycję finansową takich sztandarowych zakładów, jakimi są zakłady BMW. I to jest taka nauka, myślę, dla Polski, dla Polaków, żebyśmy nie robili błędów tych, którzy inni popełnili, którzy z tego powodu w jakiś tam sposób cierpią. To są takie moje spostrzeżenia, a zresztą poparte, bo rozmowami w czasie rozmów z Polakami tam mieszkającymi, którzy mówią, że Niemcy zatrzymali się w rozwoju kilka lat już temu. Plus do tego jeszcze dołożymy problem migracji, na który Niemcy łożą ogromne środki finansowe, no to mamy sytuację taką, jaką mamy.
1: Ale biorąc nawet pod uwagę ten sam rynek motoryzacyjny, widzimy, jak rynek koreański, chiński zdobywa serca kierowców. I dzisiaj to, co kiedyś było BMW marką, no to dzisiaj inne marki mogą absolutnie konkurować.
2: No dokładnie tak. No, jeśli chodzi o cenę takiego produktu, jakim jest samochód BMW, oni nie mogą mogą już sobie pozwolić na zejście poniżej pewnych kwot, pewnych cen. Chińczycy robią to w sposób znakomity i właśnie między innymi dzięki tańszej, mniejszym kosztom wyprodukowania tego typu pojazdów. Natomiast jakością one są porównywalne, a może nawet czasami i lepsze. W związku z tym wybór jest prosty kierowców.
1: Panie starosto, braliście także udział w takich wydarzeniach kulturalnych, ludowych. Tak. Można powiedzieć, że te wydarzenia organizowane przez was, przez powiat łomżyński, są na podobnym poziomie?
2: Panie rektor, ja jeszcze wrócę do pytania, o które pani tutaj zaczęła, jeśli chodzi o sport, bo to jest ważny element, trochę odbiegłem od tego tematu. Otóż takim ważnym komponentem naszej wizyty to była taka wymiana doświadczeń. Braliśmy udział w takiej konferencji z działaczami sportowymi, organizatorami życia sportowego tam w Bawarii, tam na terenie powiatu Diego-Figlandau. Z naszej strony Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, ale również pan Piotr Dryka, prezes Klubu Sportowego Śniadowo, również przedstawiciel, tym samym przedstawiciel organizacji pozarządowej, klubu takiego najlepiej rozwiniętego, jeśli chodzi o powiat łomżyński. I to było bardzo ciekawe spotkanie. Jeśli chodzi o infrastrukturę taką sportową, w szczególności boiska piłkarskie, Niemcy takich boisk mają pewnie więcej w porównaniu do Polski, chociaż jak patrzyliśmy na jakość choćby murawy, to wcale nie jest lepsza niż u nas. U nich jest jakby większa masowość, większe zaangażowanie społeczeństwa w sport. Zdecydowanie większa w porównaniu do Polski.
1: Nawet u nas, tych mniejszych takich
2: miejscowościach. Oni mają jakby, nie wiem, czy to we krwi, mają jakąś taką
1: chyba
2: wewnętrzną potrzebę angażowania się w różnego rodzaju wspólne działania.
1: Tak, tam wiele festynów jest organizowanych przy okazji, właśnie jest jakieś wydarzenie towarzyszące, sportowe, na boisku,
2: tak,
1: piłka
2: dokładnie,
1: nożna.
2: Tak, dokładnie, boisko, ale oprócz tego właśnie często organizują różnego rodzaju takie festyny ludowe. W jednym z nich braliśmy udział w miejscowości Landa. Oni to robią bardzo często i to jest bardzo dobre. Z tego powinniśmy brać przykład, bo to jest taki fajny czas spotkań, rozmów, zabawy wspólnej oczywiście. To łączy, to jednoczy. U nas jest tego coraz więcej, bo koła gospodyń bardzo dużo organizują takie przedsięwzięć. Samorządy, ochotnicze straże pożarne, powinniśmy maksymalnie z tego korzystać, bo to jest ważne. To coś, co gdzieś w ostatnich latach pewnie gdzieś tam zeszło na dalszy plan, jeśli chodzi o takie kontakty bezpośrednie między mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach.
1: Tam jest hasło i jest organizacja. Nie trzeba nikogo przekonywać.
2: Tak to u nich działa właśnie. Ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia. Dzieje się u nas bardzo dużo, jeśli popatrzymy na wydarzenia różne i na terenie tutaj miasta Łomży, które są organizowane, ale w poszczególnych gminach jest tego naprawdę dużo i powinniśmy z tego maksymalnie korzystać, na ile nam w czas, możliwości i warunki pozwalają.
1: Panie starosto, na przestrzeni tych 25, 27 lat nawet, jak słyszeliśmy, kto bardziej zyskał?
2: No na początku tej naszej współpracy i tych naszych wizyt, tam wyjazdów, to na pewno my korzystaliśmy z doświadczeń, w szczególności w jaki sposób zorganizowana jest praca samorządów gminnych, powiatowych. U nas gminy od roku 90 funkcjonują, powiaty 89, trochę później. W Niemczech ta struktura organizowania samorządów jest zdecydowanie dłuższa, czyli te doświadczenia mają zdecydowanie lepsze. I myśmy odwiedzali samorządy, siedziby gminy, siedziby oczywiście samorządu powiatu w Diego-Figlandau. Przypatrywaliśmy się temu, jak to jest zorganizowane, w jaki sposób same urzędy są przygotowane do przyjmowania interesantów, jak ci interesanci są przyjmowani. I pewnie z wielu rzeczy również skorzystaliśmy. I dzisiaj nasze budynki administracji niczym nie różnią się od tych w Niemczech, a może są nawet lepsze. I poziom obsługi interesantów jest coraz lepszy. Myślę, że jest nawet bardzo dobry. I to były te doświadczenia. Wspominałem o tych doświadczeniach, jeśli chodzi o drogowców, ale również były kontakty, jeśli chodzi o instytucje pomocy społecznej tam w Niemczech i tutaj w Polsce, jeśli chodzi o ochronę zdrowia również. To na pewno tak było, że myśmy korzystali z ich doświadczeń, przypatrywaliśmy się temu, słuchaliśmy ich jakichś informacji na ten temat, jak oni sobie radzą z poszczególnymi problemami. Dzisiaj jest sytuacja inna.
1: To oni patrzą i przyglądają się, jaki krok zrobiła Polska.
2: Myślę, że często tak. Oni są, jeszcze raz mówię, pod ogromnym wrażeniem, przyjeżdżając tutaj. Podam przykład. Kiedy 27 lat temu po raz pierwszy dotarli do Polski, samolot, lądowanie na Okęciu oczywiście i droga z Warszawy do Łomży. Pamiętamy, w większości nasi słuchacze pamiętają, jak wyglądała droga z Warszawy do Łomży. Autobus jechał pewnie ze 3 godziny. Może często w korkach różnych, po wyboistych, po, tak można powiedzieć, marnych drogach. Dzisiaj z Okęcia do Warszawy, do Łomży to jest 1,5 godziny jazdy pięknymi drogami. Jeśli popatrzymy na infrastrukturę również, nie tylko drogową, ale w ogóle komunalną.
1: I taką estetyczną
2: tutaj,
1: też
2: i estetykę. Estetykę miejscowości, miast, miejscowości poszczególnych. To śmiem powiedzieć, że jesteśmy na równi, a momentami pewnie wyprzedzamy Niemców.
1: No i myślę sobie głośno, że to napawa optymizmem i powiat, bo wy też zrobiliście ogromny krok, ale w ogóle nas jako Polaków, jako mieszkańców, gdzie przyjęło się, że przecież to, co niemieckie, zawsze jest lepsze, prawda? Tak. I gdzieś tam jeszcze takie przeświadczenie panuje.
2: Oczywiście to przeświadczenie, nie wiem, czy ono jest dobre, no na pewno ciągle jeszcze ono panuje, ale też w Polsce, jeśli popatrzymy na różnego rodzaju firmy, przedsiębiorstwa małe, które powstały kilkanaście lat temu, a dzisiaj ci pracodawcy zatrudniają po kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset osób. Produkty, które są tutaj wytwarzane, trafiają również na rynek niemiecki i nie tylko, no to świadczy o tym, że jak mocno poszliśmy do przodu. No i bardzo dobrze, bo przecież chyba o to nam wszystkim chodziło w Polsce, ale chodziło również w 2004 roku, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, żebyśmy byli krajem na równi, jeśli chodzi o poziom życia mieszkańców w Polsce, również w tej Europie Zachodniej, która wcześniej tworzyła struktury Unii Europejskiej.
1: Ta współpraca nie byłaby możliwa bez wsparcia.
2: Tak, panie redaktor, i tutaj dziękuję za wsparcie samorządowi województwa podlaskiego, które od kilku lat utworzyło taki program wsparcia dla samorządów z terenu województwa podlaskiego na rozwój współpracy i kontynuację współpracy międzynarodowej i skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego samorządu województwa podlaskiego przy organizacji tego wyjazdu. No, dzięki temu było nam zdecydowanie łatwiej. Także dobrze, że takie programy są realizowane, bo szanowni państwo, trzeba powiedzieć tak, że różnego rodzaju pakty, różnego rodzaju dokumenty, umowy podpisywane między samorządami czy między krajami, międzyrządowe, one będą martwe, jeśli nie będą zaangażowani do tego ludzie, bo od tego się jakby zaczyna i dobrze, że i tutaj w Łomży i tam w Dingolfing te partnerstwa nie stały się takimi martwymi dokumentami, które gdzieś zostały odłożone, tylko to partnerstwo rozwija się dzięki właśnie pracy ludzi, dzięki tym relacjom takim bezpośrednim kontaktom, bo powinniśmy się wzajemnie poznawać, powinniśmy się wzajemnie uczyć, a zważywszy fakt na bardzo trudną historię kontaktów, nazwijmy to, polsko-niemieckich, tym bardziej powinniśmy te relacje budować jak najlepsze. I powiem tak, jakby polecam uwadze samorządów, innych samorządów, którzy przedstawiciele może nas dzisiaj słuchają, do tego, żeby zaangażować się w tego typu współpracę, bo przecież jesteśmy skazani na to, że będziemy sąsiadami Polska i Niemcy. I to, że czasami różnego rodzaju głosy polityków pojawiają się w przestrzeni publicznej, często takie krytyczne. No, oczywiście one pewnie są potrzebne, bo historii powinniśmy pamiętać, powinniśmy tą historię znać, ale powinniśmy budować relacje na przyszłość jak najbardziej partnerskie.
1: To kiedy kolejna wizyta?
2: Kolejna wizyta przewidziana jest w przyszłym roku. Zapraszamy naszych partnerów tutaj do Polski. Będą kolejne spotkania, jeszcze przed nami ustalenie, jakie będą, powiedzmy, tematy poruszane, jakie grupy osób będą brały udział w tym wydarzeniu. To, co przed nami, to duże prawdopodobieństwo podpisania umowy partnerskiej między gminą Miastkowo. Pan wójt ze swoją zastępcą byli w naszej delegacji tam w Niemczech. Trwały rozmowy z jedną z gmin z terenu powiatu Dingolfing-Landau. Jest zainteresowanie ze strony gminy Miastkowo, ale również ze strony tamtej gminy do tego, aby taka umowa partnerska została podpisana, czyli byłby to taki kolejny element takiej coraz szerszej współpracy między powiatem Dingolfing-Landau, Bawaria i tutaj Polską. I jeszcze o jednej rzeczy, jeśli można, panie doktor, powiem, takiej bardzo ciekawej. Otóż te związki Polski z Bawarią no, sięgają bardzo, bardzo odległych czasów. I tutaj takie wydarzenie z roku 1475 bodajże, to zaślubiny księżniczki polskiej Jadwigi Jagiellonki z księciem bawarskim Jerzym Bogatym. Dawne dzieje, ale wydarzenie ogromne. Podobno w tamtym czasie na skalę światową to wesele, te zaślubiny, które trwało kilka dni, a brało w nich udział około 10 tysięcy osób. I to wydarzenie w tej chwili jest przypominane jako takie wydarzenie o charakterze nie tylko religijnym, powiedzmy kulturalnym, folklorystycznym. Co 4 lata w miejscowości Landshut, tam w Bawarii, to wesele odbywa się. Mieliśmy okazję w czasie jednej z naszych wizyt wcześniejszych w tym uczestniczyć. I teraz w czasie tej ostatniej wizyty, 2 tygodnie temu, byliśmy w jednej z miejscowości tam na terenie Bawarii, gdzie w klasztorze Cystertów została pochowana księżniczka Jadwiga. Złożyliśmy tam kwiaty i tam uczestniczyliśmy we mszy świętej wspólnie. Nasi partnerzy z Dingolfing-Landau i my z Polski. Mszy świętej, która została odprawiana przez księdza Eugeniusza Pruszyńskiego, który pracuje w Markhofen. Pochodzi z Zambrowa, z naszej diecezji łomżyńskiej.
1: Więc nie ma przypadków nigdzie.
2: Nie ma przypadków. No i to było dla nas oczywiście bardzo, bardzo miłe, taki bardzo miły akcent.
1: Spotkać swojego rodaka.
2: Tam w Bawarii.
1: Tak, więc panie starosto, za rok pokażcie to, co jest najlepszego u nas, w powiecie łomżyńskim.
2: Tak, oczywiście zrobimy to. Myślę, że nie musimy dużo szukać. Mamy wiele takich rzeczy, które możemy pokazać, którymi możemy się pochwalić jako Polska, jako Polacy.
1: Starosta łomżyński Lech Szabłowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dziękuję bardzo państwu.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: A to była Zalia i jej najnowszy utwór Tylko kochaj mnie w poranku 7:09 i tak właśnie kończymy dzisiejsze czwartkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wspólnie razem z nami rozpoczęli dzisiejszy dzień. Poranek budzi jutro punktualnie o 7:09. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
1: 7:09. To był twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest czwartek, 16 lipca, 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Paweł Majewski ponownie ze mną w studiu. Ponownie, bo wczoraj omawialiśmy pierwszy półfinał Mistrzostw Świata. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu.
1: No to jednak nie Anglia.
2: No cóż, człowiek mógł się przyzwyczaić przez tyle lat, prawda?
1: No, ale może trzecie miejsce będzie, ale już wiem, Argentyna zagra w finale mundialu, zagra z Hiszpanią, więc w podobnym języku będą się porozumiewali piłkarze na boisku, a w sobotę Anglia zmierzy się z Francją w meczu o trzecie miejsce.
2: Tak, mam nadzieję, że jednak tytuł Mistrza Świata zostanie w Europie. Znaczy zostanie, no... Przyjedzie do Europy.
1: Wróci do Europy. No dobrze, więc znamy już skład finału mundialu, nie znamy składu gościa dnia, edycji gościa 9:30.
2: No wczoraj sprawdzaliśmy, co się dzieje w gminie Kolno, był pan wójt z gminy Kolno, dzisiaj sprawdzimy, co w gminie Śniadowo. Będzie pan wójt Rafał Pstrągowski.
1: A wśród tematów zdradzisz?
2: No coś mogę zdradzić, oczywiście. Niedawno gmina Śniadowo świętowała 25-lecie współpracy z pewną niemiecką gminą z Bawarii. Zapytam o to oczywiście, bo też była taka wizyta przyjacielska. Pan wójt był właśnie w Niemczech. Porozmawiamy pewnie coś o kolei, bo przecież kolej wraca, a Śniadowo też jest ważnym punktem na tej linii kolejowej docelowo. Będzie też wątek sportowy, bo szatnie klubu KS Śniadowo będą odnowione.
1: No to zapraszamy na 9:30 do oglądania i do słuchania rozmowy z gościem dnia. Konkurs zrobimy za 7 minut.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
0: Po reklamie.

A my teraz robimy konkurs. Do wygrania jest książka Katarzyny Tempes, Marysia i tajemnice Różańca Świętego. Książka wydana przez wydawnictwo Salvatore, a bohaterką tej książki jest 9-letnia Marysia, która codziennie wraz z rodzicami odmawia różaniec. Dla dziewczynki te pierwsze chwile z modlitwą. Dlatego mama i tata, chcąc pomóc córce w budowaniu relacji z Panem Bogiem, aby wypełniała jego wolę, wyjaśniają niezrozumiałe dla niej elementy wiary językiem dostosowanym do dziecięcej wrażliwości. Omówienie każdej z tajemnic zostaje poprzedzone odnośnym cytatem z Pisma Świętego, który staje się punktem wyjścia do rozważań. I ta książka czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do studia Radia Nadzieja. Numer telefonów do nas to 512 123 502 albo 512 123 503.

0: Do naszego studia jako pierwszy dodzwonił się pan Andrzej. Dzień dobry.
1: Kłaniam się nisko.
0: I to do pana, panie Andrzeju, trafia ta książka Marysia i tajemnice Różańca Świętego. Może to będzie prezent dla kogoś?
1: Tak, dla dzieci, dla wnuków.
0: A w jakim są wieku?
1: 6.
0: No to już dobry wiek, żeby zapoznawać z modlitwą różańcową.
1: Tak jest, jak najbardziej.
0: Panie Andrzeju, życzymy dobrego dnia, dobrego lipca, tej końcówki, drugiej połowy i dobrych wakacji. Pozdrawiamy pana ciepło.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Wszystkiego dobrego. To jest Radio Nadzieja. Właśnie powiedziałam, pozdrawiamy ciepło, ale może będziemy się schładzać dziś i jutro, ponieważ temperatury, no już letnie, 28 stopni w czwartek, jutro 29, nawet do 30. W weekend jeszcze około 25, ale w kolejnym tygodniu bądźmy przygotowani na ochłodzenie i temperatury spadające poniżej 20 stopni. One Republic śpiewa dalej, za chwilę Sanach i nowość od tej artystki ITP.

22 minuty po 9:00. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek, 16 lipca o 9:30. Zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, jak już zapowiadaliśmy. Dziś poprowadzi ją dla Państwa Paweł Majewski.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj pan Rafał Pstrągowski, wójt gminy Śniadowo. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od takiego tematu najnowszego, można powiedzieć, i chyba dobrego dla pana wójta. Mianowicie, na ostatniej sesji Rady Gminy, wotum zaufania, absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. To był trudny rok dla gminy, udany, jakby pan go podsumował.
2: Tak, na ostatniej sesji absolutoryjnej, czerwcowej, uzyskałem absolutorium i wotum zaufania od Rady Gminy Śniadowo. Co do podsumowania 2025 roku, to w mojej ocenie był to dobry rok. Przede wszystkim to taki szczególny rok pod względem inwestycyjnym. Zakończył pewien okres czasu wykraczający poza rok budżetowy, bo zrealizowaliśmy kilka ważnych dla nas inwestycji. Przypomnę, między innymi przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy trwała 3 lata. Budowa budynku wielorodzinnego, bloku. Jak co roku także realizowaliśmy inwestycje z zakresu przebudowy, budowy dróg, inwestycje wodociągowe. Udało nam się także zmodernizować oświetlenie uliczne we wszystkich miejscowościach. W ramach takiego projektu Rozświetlamy Polskę. Były także inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną. W mojej opinii dobry rok, świadczy o tym cyfry, ponieważ w 2025 roku wydatkowaliśmy jako gmina kwotę około 50 milionów złotych, a inwestycje z tej kwoty to 17 milionów złotych. Dla nas samorządowców taki, myślę, że podział wydatków jest satysfakcjonujący. Stąd też dziękuję radnym, którzy to zauważyli i oczywiście udzielili mi tego absolutorium, za co im serdecznie dziękuję. Było to absolutorium jednomyślne.
1: 1/3 środków, które macie, 1/3 waszych wydatków idzie na inwestycje w tej chwili. To jest ten taki wskaźnik, który chcecie utrzymywać w kolejnych latach jako gmina?
2: Chcielibyśmy. Nie zawsze tak się udawało, bo to też trzeba zaznaczyć. 25 rok to ostatni rok, kiedy mieliśmy możliwość korzystać ze środków uruchomionych w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Był to też taki czas, kiedy były te płatności końcowe, bo to też duże inwestycje, ale te płatności były właśnie w ostatnim roku, dlatego też wskaźnik, o którym panu powiedziałam, był tak znaczący, ale oczywiście co roku staramy się, żeby wygospodarować jak najwięcej środków na różnego rodzaju inwestycje. Każdy rok w samorządzie to nowe plany, nowe zadania, które zaczynamy. Natomiast tak, 25 rok pod względem tego wskaźnika, jak również środków, jakie możemy jako samorząd gminny, wiejski, o budżecie takim, jak panu wskazałem, czyli około 50 milionów złotych. Myślę, że to dobry wynik, powód do satysfakcji, a także zachęcający jeszcze do bardziej wytężonej pracy. Samorząd. Ja mówię tu o całym samorządzie, bo przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie jest efekt pracy wójta tylko i wyłącznie. Przede wszystkim to sprawny urząd, sprawni i kompetentni urzędnicy, jak również dobra współpraca z samorządem, bo staram się trzymać tej zasady, że zgoda buduje, a więc staramy się tutaj współpracować i dochodzić do kompromisu i wydaje mi się, że w tej kadencji jak najbardziej to nam się udaje.
1: Mówił pan wójt o tym, że to absolutorium było jednogłośne, czyli to znaczy, że ta współpraca wójta z radnymi w Śniadowie jest na dobrym poziomie?
2: Tak, myślę, że nawet mogę powiedzieć, że na bardzo dobrym. Od początku określiliśmy pewne zasady, priorytety, jeżeli chodzi o inwestycje, bo oczywiście każdy radny reprezentuje swój okręg wyborczy, chciałby jak najwięcej w nim wykonać. Niemniej jednak są pewne przedsięwzięcia wykraczające poza te inwestycje związane z okręgiem działania poszczególnego radnego i to nam się udaje. Naprawdę jestem z tej współpracy zadowolony. co nie oznacza, że czasami jakieś tam spory się nie trafiają, które staramy się rozwiązywać i znaleźć optymalne rozwiązanie. Natomiast co do zasady, ten kierunek i plan naszych działań, gdzie bierzemy pod uwagę rozwój naszej gminy, no tu on jest zbieżny.
1: Panie wójcie, teraz porozmawiamy o innej współpracy, współpracy międzynarodowej, bo miał pan niedawno okazję razem z innymi samorządowcami z regionu wybrać się do Niemiec, do Bawarii. Tam świętowaliście 25-lecie współpracy z gminą Markkofen, jeśli dobrze wypowiedziałem nazwę. Czym taka współpraca właściwie się przejawia? Jakie są korzyści dla samorządu z takiej współpracy? No, z gminą z zupełnie innego kraju, dosyć daleko oddaloną od Śniadowa.
2: Tak, prawie 1200 kilometrów, jeżeli bierzemy pod uwagę odległość. Tegoroczna wizyta i tegoroczna współpraca była wyjątkowa. Otóż w 2001 roku wczesny wójt gminy Śniadowo, obecnie starosta Lech Szebłowski, jak również burmistrz gminy Markkofen, to jest powiat Dingolfing-Landau, Bawaria, około 80 kilometrów od Monachium. 25 lat temu samorządy nawiązały współpracę. 2001 rok, 25 lat temu, trzeba też sobie tutaj uzmysłowić, w jakim my byliśmy miejscu jako samorząd, jako kraj, czy jeszcze był to czas, kiedy przygotowywaliśmy się do wstąpienia do Unii Europejskiej, kiedy jeszcze było wiele, wiele wyzwań. Na dzień dzisiejszy może wydawałoby się prozaicznych, ale to był w ogóle inny czas. Jeżeli chodzi o tę współpracę, to ona jest przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej, samorządowej, kulturalnej, sportowej, a przede wszystkim chodzi tutaj o wymianę doświadczeń. To doskonała okazja, aby podejrzeć podczas takich wizyt, jak samorząd, ten nasz partnerski, Markkofen, pewne sprawy podobne rozwiązuje w zakresie infrastrukturalnym, w zakresie edukacyjnym. Myślę, że ta współpraca się sprawdziła na przestrzeni tylu lat. Powstały różnego rodzaju relacje, partnerstwo, przyjaźnie pomiędzy samorządowcami. Tym bardziej nam jest blisko do tego samorządu, bo Bawaria, biorąc pod uwagę

0: przedstawiciele tych samorządów zmieniały. Staramy się co roku spotykać, rozmawiać o wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, jakimi problemami my jako samorząd borykamy się, więc to bardzo udana wizyta. Podczas tej wizyty odnowiliśmy właśnie umowę partnerską, zgodnie potwierdziliśmy jako przedstawiciele samorządów, bo w tej delegacji byli oczywiście przedstawiciele Rady Gminy Śniadowo, jak również uczestniczyli ci, którzy byli podczas podpisania tej umowy 25 lat temu w Śniadowie w maju 2001 roku, więc to też taki ważny był dla nich czas. Postanowiliśmy, że dalej będziemy tę współpracę kontynuować. Moje takie krótkie spostrzeżenia, bo ja w tej współpracy jestem od 15 lat, czyli nie
1: no większość tego okresu to już
0: tak,
1: pan.
0: To prawda. Myślę, że obserwując to otoczenie samorządowe, gminne, przestrzeń tam na Bawarii, to my jako gmina, jako powiat, jako województwo naprawdę się prężnie rozwijamy i te różnice, bo gospodarka niemiecka przecież jest najsilniejszą w Europie, powoli się zacierają, doganiamy gospodarczo właśnie i mamy dobre wzorce dzięki tej współpracy.
1: Czyli to jest też takie odzwierciedlenie tego, jak zmieniał się samorząd w Polsce, jak rozwijała się Polska przez te 25 lat, bo podejrzewam, że ćwierć wieku temu, kiedy ta umowa była podpisywana, to jednak było widać różnicę między bawarskim samorządem, a tutaj między możliwościami samorządu w Śniadowie. A teraz, jak rozumiem z tego, co pan mówi, ten dystans został nadgoniony.
0: Tak, to potwierdzają uczestnicy tych spotkań. W ostatniej wizycie brał udział przedstawiciele rolników z terenu naszej gminy. I mogę powiedzieć śmiało, że w dziedzinie hodowli bydła mlecznego, z czego słynie moja gmina, no myślę, że wyprzedziliśmy zdecydowanie tutaj gospodarstwa rolne tam funkcjonujące. Natomiast wzorce czerpiemy z tego, jak tam się rozwija przemysł. Tutaj nam jeszcze brakuje, niemniej jednak myślę, że zdecydowanie był to dobry okres dla samorządu, bo przez 25 lat naprawdę wiele się zmieniło, co potwierdzają szczególnie ci uczestnicy tej wymiany, którzy brali udział w pierwszej wizycie na Bawarii.
1: A ta współpraca jest taka niezachwiana, niezależnie od tego, co się dzieje politycznie między Polską a Niemcami, bo to różnie bywało przez te 25 lat, a rozumiem, że wasza jakby przyjaźń, jeśli można użyć takiego słowa, trwa.
0: Tak, tutaj jak gdyby te aspekty polityczne
1: nie mają znaczenia.
0: Nie mają znaczenia. Tutaj chodzi o nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami, pomiędzy ludźmi, którzy tworzą te samorządy, więc bez względu tam na rządy, które są w poszczególnych krajach, no nie ma to żadnego wpływu na to.
1: A kiedy jakaś rewizyta niemieckiej delegacji w Śniadowie jest zaplanowana?
0: Myślimy, że to będzie w następnym roku, czyli w 2027.
1: Panie wójcie, przejdźmy może do takich bardziej bieżących spraw inwestycyjnych w gminie. Dobre wieści niedawno dla piłkarzy KS Śniadowo, grających w czwartej lidze. Powstaną zupełnie nowe szatnie, ale chyba nie tylko, bo już umowa została podpisana z wykonawcą, tak?
0: Tak, panie redaktorze, inwestycja wyczekiwana, zapisana w budżecie na ten rok, uzależniona była od otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Mówimy tutaj o budowie nowego obiektu, nowych szatni z zapleczem, z całą infrastrukturą przy klubie sportowym KS Śniadowo, a przypomnę, KS Śniadowo gra w czwartej lidze podlaskiej, co myślę, że jest też takie szczególne, biorąc pod uwagę wielkość naszego samorządu. Czwarta liga to myślę, że dobry poziom piłkarski.
1: No jak już spojrzymy w województwie podlaskim na trzecią ligę, na zespoły z trzeciej ligi, no to tam już mamy Łomże, Suwałki, Zambrów, a więc te większe miasta. Można powiedzieć, że dla takich gmin mniejszych, no to ta czwarta liga to już jest...
0: Niewiele takich samorządów naszej wielkości, klubów z takich samorządów gra w czwartej lidze, ale myślę, że to powód do dumy, a przede wszystkim zasługa działaczy ze Śniadowa.
1: I te nowe szatnie, rozumiem, to jest taki kolejny etap w rozwoju klubu.
0: Tak, mamy piękne boisko, po części wykonane trybuny, natomiast naszą bolączką było to zaplecze.

0: brakowało szatni, o czym mówili działacze i piłkarze. I ci najmłodsi, bo też trzeba tutaj zauważyć, że klub sportowy to nie tylko seniorzy. To, co mnie szczególnie cieszy i zawsze o tym mówię, to kilka sekcji właśnie sportowych, najmłodszych dzieciaków, którzy trenują w klubie i często pozostają, grają później w zespole seniorskim. To także właśnie zagospodarowanie tego czasu, trenowanie tej młodzieży. Myślę, że to było decydujące o tym, że rok temu przygotowaliśmy projekt techniczny budowy szatni. Jako ciekawostkę wspomnę, jest to rozbudowa istniejącego budynku żłobka. Będzie to budynek łączący się ze żłobkiem, tworzący kształt litery R, L w rzucie, czyli przy żłobku, który także jest w sąsiedztwie klubu sportowego. Powstaną szatnie, dwie szatnie dla gości i gospodarzy, pomieszczenie dla sędziego, zaplecze, jak również pomieszczenie dla zarządu klubu. Nie będzie to duży budynek, bo nieco tam ponad 100 metrów kwadratowych. Wyłoniliśmy wykonawcę tego przedsięwzięcia, który już rozpoczął pracę i powinien zakończyć je do końca grudnia tego roku, więc dosyć szybka inwestycja.
1: Ile to będzie kosztowało, panie wójcie?
0: Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to z wyposażeniem to 917 tysięcy złotych. 917 otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300 tysięcy złotych. No i mam nadzieję, tak jak wcześniej wspomniałem, że to ta inwestycja przebiegnie bez jakichś tam problemów i w tym roku będziemy mogli przekazać w zarządzanie ten obiekt dla klubu sportowego. Co ważne, łącząc się z budynkiem żłobka, będziemy korzystali z tych samych mediów, więc tutaj koszty ograniczaliśmy tak, aby mógł być to budynek ogrzewany przez 12 miesięcy, wyposażony. Więc no, myślę, że idealny i skrojony na potrzeby naszego klubu i mam nadzieję, że dzięki temu przede wszystkim także zachęci kolejne pokolenie do tego, żeby trenować piłkę nożną.
1: Panie wójcie, wy w ogóle stawiacie na sport, bo macie też siatkarską drużynę, która występuje w rozgrywkach na Mazowszu, no bo tutaj w województwie podlaskim za mało jest chyba drużyn, żeby grać w tych rozgrywkach, czyli można powiedzieć, że chyba taka promocja poprzez sport to też jest założenie, jakie tam w gminie hołdujecie.
0: Tak, staramy się corocznie zwiększać ilość środków na miarę naszych możliwości, które przeznaczamy jako dotacja na działalność sportową, a działalność sportowa to klub sportowy śniadowy, czyli piłka nożna, ale także sekcja siatkówki. Klub sportowy Huragan, tak jak pan redaktor powiedział, występuje w trzeciej lidze mazowieckiej piłki siatkarskiej i także działacze tego klubu trenują nasze dzieci. Te treningi odbywają się w trakcie roku szkolnego na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śniadowie. Tak, stawiamy na sport. Otóż no, różnego rodzaju zajęcia, czy to te związane ze sportem, czy te, które organizuje Gminny Ośrodek Kultury, są ważne. Tak jak powiedziałem, ta oferta z samorządu wiejskiego w dzisiejszych czasach musi być bogata, tak aby przyciągać i dawać możliwość rozwoju naszym mieszkańcom, a inwestycje w dzieci, jak to mówią, zawsze się zwracają.
1: To już nie są te czasy, które jeszcze 20 lat temu, że tak na prowincji dzieci za bardzo nie miały co ze sobą zrobić po szkole, tylko po prostu trzeba im zapewniać takie możliwości jak w miastach.
0: Tak, otóż dlatego też między innymi w okresie wakacyjnym, w okresie letnim zatrudniamy animatorów sportu na boisku Orlik, tak aby dać właśnie tę ofertę na tyle bogato, aby ten czas teraz, no, szczególnie w okresie letnim, wakacyjnym, kiedy dzieci i młodzież mają więcej czasu, żeby był ten czas to spędzony atrakcyjnie. Więc no, myślę, że to dobra decyzja i tak jak powiedziałem, corocznie staramy się tę ofertę uatrakcyjniać, zwiększać także finansowanie tego rodzaju działań.
1: Panie wójcie, porozmawiamy jeszcze o jednej inwestycji. Mianowicie otrzymała gmina 1,5 miliona złotych na modernizację infrastruktury wodociągowej w gminie Śniadowo. Co tam konkretnie będziecie modernizować?
0: przymierzamy już się do realizacji ważnego dla nas projektu. Tak jak pan redaktor wspomniał, jest to projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Duży projekt, bo wartość brutto tego przedsięwzięcia to 2 350 tysięcy. Jest to wartość kosztorysowa, oczywiście przetarg zweryfikuje te koszty. 1 550 000 to dofinansowanie, a co, drodzy państwo, w ramach tego zadzieje się. Projekt przewidujemy, że zrealizujemy w 2027, czyli w następnym roku. W ramach tego projektu wymienimy 1700 wodomierzy, tych, które mamy tradycyjnych, na wodomierze z odczytem zdalnym. Wybudujemy 17 punktów odczytu, a mamy 43 miejscowości, więc praktycznie w co trzeciej taki punkt powstanie. Zbudujemy system do odczytu drogą radiową wskazań tych wodomierzy. Ponadto w ramach tego projektu zamontujemy lampę UV na jednej z dwóch stacji uzdatniania wody. Ta lampa UV zostanie zamontowana na stacji uzdatniania wody w Wierzbowie, co poprawi jakość przede wszystkim, bezpieczeństwo dostarczanej wody. Projekt ma przede wszystkim usprawnić zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych położonych na naszym terenie, umożliwić jeszcze większy nadzór dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zarządza siecią wodociągową w naszej gminie, nad przepływem wody, ograniczyć straty, jak również dla naszych mieszkańców, co ważne, nie będzie tradycyjnego odczytu już przez konserwatorów podczas wizyt co dwumiesięcznych wskazań wodomierzy i ilości zużytej wody. To będzie odbywało się poprzez system zbudowany, o którym państwu mówiłem. Więc to jest ważne, to i krok do przodu. Myślę, że jesteśmy jednym z pierwszych samorządów, który tego typu działania, jeżeli chodzi o samorządy wiejskie, podjął.
1: A kiedy to się zakończy, ta inwestycja, przepraszam?
0: Zgodnie z podpisaną umową musimy to zadanie wykonać do końca 2027 roku. Natomiast coś więcej będę mógł powiedzieć za jakiś czas. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu, gdzie wśród kryteriów wyboru będzie cena, ale także i termin wykonania. Więc zobaczymy, co oferenci nam zaproponują. Natomiast ważny z punktu widzenia i zarządzania siecią wodociągową, ale także i mieszkańców projekt, który no właśnie te sprawy związane między innymi z zaopatrzeniem sieci unowocześni.
1: Panie wójcie, tak na koniec, może trochę podsumujmy, bo 14 czerwca Łomża, ale też przede wszystkim właśnie z pana perspektywy gmina Śniadowo, wraca na mapę kolei pasażerskiej w Polsce. Miesiąc minął, można już podsumowywać pewnie zainteresowanie ewentualne mieszkańców Śniadowa i gminy Śniadowo tą linią do Białegostoku. Macie jakieś statystyki, czy na razie jeszcze nie można o tym powiedzieć? Ludzie chętnie korzystają z pociągów?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja mogę powiedzieć o własnych takich obserwacjach, bo oczywiście statystyki nie mam. Czytałem gdzieś w mediach pierwsze jakieś wyniki, które pojawiły się od momentu, kiedy ta kolej została uruchomiona. My jesteśmy trochę innej sytuacji niż samorząd łomżyński, bo my z tej kolei pasażerskiej korzystaliśmy już 2 lata, czyli mieliśmy to połączenie z Ostrołęką i z Białymstokiem. Doszło tak dla naszych mieszkańców dodatkowe połączenie z Łomżą, plus większa oferta, jeżeli chodzi o te przewozy. Z rozmów z mieszkańcami potwierdzam, że cieszy się sporym zainteresowaniem. Są to nowoczesne połączenia, tanie połączenia, bo na co zwracają ci najmłodsi uczniowie, szczególnie studenci, że są to tanie połączenia, bo bilety kolejowe, te ulgowe dla studentów, uczniów są o wiele tańsze niż komunikacja autobusowa. Z perspektywy samorządu to osiągnęliśmy taką oto sytuację, że po latach, kiedy mieliśmy problem z komunikacją zbiorową, z Łomżą, z innymi miastami, mamy teraz dosyć bogatą ofertę. Śmiem twierdzić, że o wiele bogatszą niż wiele samorządów, bo i komunikacja autobusowa plus komunikacja kolejowa. Oczywiście jeszcze zostało wiele do zrobienia, bo cały ten projekt związany z modernizacją sieci kolejowej nie zakończył się. Na co zwracają mieszkańcy? Na dojścia, na parkingi w obrębie przystanków, ale to powoli zostanie zrealizowane. Biorąc pod uwagę obecne problemy, między innymi związane z ilością pojazdów poruszających się na przykład w Białymstoku, to dobre rozwiązanie. Mieszkańcy uczą się podróżować koleją, wracają do tej kolei. Natomiast tak, aby wyciągać jakieś wnioski, to jest za krótki okres czasu, bo miesiąc czasu to zbyt krótki, żeby to podsumować. Niemniej jednak moim zdaniem to bardzo dobrze się stało, z tego się cieszymy, bo tak jak powiedziałem, z czasem pojawią się i połączenia do Warszawy, więc i do stolicy naszego kraju. Póki co no, jest ożywienie, widzę wielu pasażerów na dwóch przystankach w Śniadowie, bo mamy i w Śniadowie i na Starej Stacji, Śniadowa ulica, Stara Stacja, więc młodzież i dorośli podróżują koleją do Łomży, do Białegostoku i do Ostrołęki.
1: No i tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj wójt gminy Śniadowo, pan Rafał Pstrągowski. Bardzo dziękuję, panie wójcie, za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
5: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
3: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Pijani kierowcy to wciąż plaga. 3 promile alkoholu miał mężczyzna zatrzymany w Czyżewie. Czy to rozpad PiS? Partia wprowadza kategoryczny zakaz działalności członków w politycznych stowarzyszeniach. Nie zabraknie też sportowych komentarzy kibiców. Argentyna drugim finalistą mundialu. Ponad 3 promila alkoholu we krwi miał kierowca, który jeździł samochodem po Czyżewie. Czujna reakcja świadka, który poinformował o tym policjantów, pozwoliła zatrzymać 38-latka i zakończyć niebezpieczną jazdę. O szczegółach zgłoszenia mówi młodszy aspirant Kinga Wlazło z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
2: Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckim otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że po Czyżewie porusza się Volvo, którego kierujący jest nietrzeźwy. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zostali skierowani we wskazany rejon i po chwili zauważyli opisywany pojazd. Po zatrzymaniu go siedzący za kierownicą 38-latek od razu przyznał się, że jest pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że prowadził pojazd mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Teraz odpowie przed sądem za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.
1: Policjanci apelują, byśmy zawsze reagowali, gdy jesteśmy świadkami rajdu pijanego kierowcy.
2: Pamiętajmy, nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dla nas i naszych bliskich. Dlatego też zawsze reagujmy na tego typu przypadki. Nawet informacja przekazana policjantom anonimowo może przyczynić się do wyeliminowania z drogi pijanych kierowców i tym samym poprawy bezpieczeństwa. Każda osoba mająca podejrzenie, że ktoś prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, może o każdej porze dnia i nocy powiadomić funkcjonariuszy pod numerem alarmowym 112. Policjanci natychmiast sprawdzą każdy taki sygnał.
1: Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a także wysoką grzywnę.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Na wczorajszym spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zamiast sprawy wypowiedzi Przemysława Czarnka o możliwości wstrzymania pomocy Ukrainie była uchwała. W niej kategoryczny zakaz działalności członków PiS w politycznych stowarzyszeniach, takich jak kierowane przez Mateusza Morawieckiego. Były premier i jego zwolennicy krytykowali uchwałę w internecie.
4: Jedno spotkanie w 4 oczy Przemysława Czarnka z prezesem Jarosławem Kaczyńskim zakończyło sprawę jego krytykowanej wypowiedzi o potencjalnym wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy, ale już na spotkaniu liderów PiS o konsekwencjach tego nie było mowy.
5: W ogóle nie było o tym dyskusji,
4: mówiła wiceprezes partii Anna Krupka. Co więcej, kierownictwo jednoznacznie podcięło skrzydła wewnętrznych oponentów Czarnka skupionych wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W uchwale całkowicie zakazano udziału członków stowarzyszenia o charakterze politycznym. Rzecznik partii Rafał Bochenek mówił wprost, ile jest czasu na decyzję.
6: 7 dni.
4: Konkurencyjne wobec Morawieckiego stowarzyszenie Po Pierwsze Polska zrobi to natychmiast, mówił Tobiasz Bocheński.
7: Nie będzie organizowało żadnych grillów, a jeżeli będą jakieś grille, to będą Prawa i Sprawiedliwości.
4: To sugestia do grilla, którego dla członków stowarzyszenia Rozwój Plus organizuje wkrótce Mateusz Morawiecki. Były premier i jego ludzie w mediach społecznościowych zapowiadają dalsze działanie stowarzyszenia.
1: Informacje zebrał Mariusz Pieśniewski.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ponad 33 miliony złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymało miasto Łomża na budowę nowoczesnej mediateki, która ma powstać w istniejącym budynku przedszkola przy ulicy Spółdzielczej. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Wiesława Burnos, a także członek zarządu Jacek Piorunek. W imieniu samorządu Łomży dokumenty podpisał wiceprezydent Piotr Serdeński, który podkreślał, jak dużym projektem jest mediateka.
8: Stanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie.
1: Wykonawca inwestycji powinien zostać niebawem wybrany. Obecnie miasto znajduje się na etapie badania ofert.
8: Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania, na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych. To będzie wyjątkowe miejsce, bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 41 milionów złotych. Argentyna drugim finalistą mundialu. Zespół z Ameryki Południowej pokonał w drugim meczu półfinałowym reprezentację Anglii 2-1. Przy obu trafieniach asystował Leo Messi.
6: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
9: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
10: Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
11: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no wiadomo, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania, Anglia.
1: Finał mundialu w niedzielę, zmierzą się w nim reprezentacje Hiszpanii i Argentyny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A zanim finał mundialu, to my się mierzymy z prognozą pogody, która dzisiaj jest bardzo dobra. Zachmurzenie małe i umiarkowane przez cały dzień, 24 stopnie na termometrach teraz, a 28 to prognozowana temperatura maksymalna. W nocy 15 stopni, jutro jeszcze trochę cieplej, 29, nawet lokalnie do 30 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Drodzy kierowcy, przypominamy, bądźcie uważni, jeśli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe. W najbliższych dniach planowane są zmiany w ruchu, organizacji ruchu samochodowego na przejazdach kolejowo-drogowych w Łomży. O tym, co konkretnie się zmieni, mówi Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK. Posłuchajmy.
1: W piątek, 17 lipca, zakończymy pracę na ulicy Poznańskiej i przejazd zostanie udostępniony kierowcom. Zakończenie tego etapu pozwoli nam przejść na ulicę Strusią. Tamten przejazd zamkniemy w poniedziałek 20 lipca. Wykonawca deklaruje, że będzie prowadził pracę w terminie od 4 do 6 tygodni. Jednocześnie trwają prace na przejeździe w Konarzycach, gdzie konieczne jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Tutaj deklaracja wykonawcy, zakończenie prac do końca lipca.
0: Do czasu zakończenia pracy na przejeździe kolejowym, który znajduje się na obwodnicy w Konarzycach, kierowcy muszą kierować się na objazd prowadzący przez tę miejscowość.

0: Po zwycięstwie Argentyny nad Anglią znamy już finalistów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mecz Hiszpanii z Argentyną zostanie rozegrany w niedzielę niedaleko Nowego Jorku. Drużyna z Ameryki Południowej może zostać trzecim zespołem w historii, który obroni tytuł. Dziennikarz sportowy Radosław Nawrot wskazuje, że Argentyna z Leo Messim to wyjątkowo trudny przeciwnik.
1: Ciężko się uporać z Argentyną w czasach Messiego. Nie udało się to nikomu w Katarze. Na tym mundialu został tylko jeden zespół, który może to zrobić. Patrzyłem tu na te trybuny, na Beckhama, który przecież położył właśnie meczem z Argentyną Mundial 98 i tak mu kibicowałem, żeby może przeżył odkupienie, nic z tego.
0: Dziennikarz przypomina, że przed mundialem Argentyna i Hiszpania były wymieniane w gronie prawdopodobnych finalistów i nie można mówić o wielkiej sensacji.
1: Argentyna wydawała się takim pewniakiem troszkę chyba od początku tych mistrzostw, natomiast nie było jasne, kto będzie w parze. No ale też umówmy się, że mamy finał z udziałem Mistrza Świata i Mistrza Europy. Dwóch drużyn, które są no, absolutną czołówką w tej chwili światową, więc mimo tego, że było wiele takich zakrętów na tym mundialu, naprawdę tu się bardzo dużo działo przez te półtora miesiąca, to ostatecznie summarum, finał bez sensacji.
0: No więc jak słyszymy, niedzielny finał będzie starciem mistrzów Europy z mistrzem Ameryki Południowej. 26 minut po godzinie 10, to jest lipcowy czwartek z Radiem Nadzieja.

25 stopni dziś, na termometrach to teraz 28, maksymalnie 30 stopni w piątek. Jeśli chodzi o weekend, to bądźmy przygotowani w sobotę na gwałtowne zjawiska atmosferyczne, 24 stopnie na termometrach zobaczymy. W niedzielę już spokojni, zachmurzenie umiarkowane i bardzo przyjemna letnia aura, bo ma być 25 stopni. Za to od poniedziałku widzę w prognozie pogody deszcz i widzę niskie temperatury, które będą poniżej 20 stopni. Tak ma być przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia, już 34 minuty po 10:00.

Mówimy sporo o wczorajszym półfinale Mistrzostw Świata. Tymczasem Argentynie mogą grozić konsekwencje od FIFA za pokazanie politycznego transparentu, informuje BBC. Piłkarze po meczu z Anglią pokazali baner z napisem Malwiny, Falklandy są argentyńskie. Już wcześniej Argentyna została ukarana przez FIFA za taki sam napis. W 2014 roku piłkarze nieśli transparent w meczu towarzyskim ze Słowenią, za co argentyński Związek Piłki Nożnej otrzymał karę 20 tysięcy funtów. Falklandy oficjalnie należą do Wielkiej Brytanii. Wyspy leżące na południowym Atlantyku pozostają przedmiotem sporu z Argentyną. W 1982 roku doszło do wojny o Falklandy między Argentyną a Wielką Brytanią. W walce zginęło wtedy 655 argentyńskich i 255 brytyjskich żołnierzy.

Ceny paliw bardzo mocno zaskoczyły kierowców. Na wielu stacjach benzynowych trzeba płacić ponad 7 zł za litr. Co na to kierowcy? Sprawdzimy to w wiadomościach o 11 już za 7,5 minuty.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Ceny paliw znów zaskoczyły i to negatywnie. Litr benzyny kosztuje już ponad 7 zł. Ukrainiec, który dewastował polskie miejsca pamięci, został zatrzymany. Nadal nie wiadomo, co było powodem skażenia wody w gminie Kolno. Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr. Sprawdzamy, co sądzą o tym kierowcy.
3: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby nie być.
4: 7 przesada.
3: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
5: Wolny rynek.
3: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
6: Trochę przesadzałem z cenami.
7: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
4: Płakać i płacić.
7: Tylko to.
8: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
2: Powrót pakietu CPN jest możliwy, ale będzie to zależało od sytuacji w cieśninie Ormus. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że znaczenie będzie miało również to, jak długo potrwa konflikt USA i Iranu. Jak dodaje, sytuacja jest analizowana.
9: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
2: Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Jest akt oskarżenia w sprawie 18-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie rosyjskiego wywiadu niszczył polskie miejsca pamięci. Mężczyzna został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymany wykorzystywał symbolikę UPA.
10: Na zlecenie obcych służb, czyli rosyjskich służb, umieszczał on na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego czy pomnik rzezi wołyńskiej. Wzniecanie konfliktów na tle narodowościowym pomiędzy Polakami i Ukraińcami poprzez wykorzystywanie symboli banderowskich, to był jego właśnie cel.
2: Zatrzymany 18-latek miał popełnić łącznie niemal 50 przestępstw.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: To był dla nas trudny sprawdzian, który zdaliśmy. Tak na antenie Radia Nadzieja wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski ocenił czerwcową awarię wody w wodociągu Kumalsk, w wyniku którego mieszkańcy ponad 30 miejscowości nie mogli korzystać z kranówki. Reakcja była błyskawiczna, wspomina samorządowiec.
11: Próbki, które były oddane do badań, wykazały obecność bardzo groźnego szczepu bakterii i natychmiastowe zalecenie sanepidu, żeby woda nie była skierowana do spożycia przez mieszkańców i do celów gospodarczych, co jest bardzo ważne, czyli zwierzęta również nie mogły z tego korzystać. Oczywiście natychmiast podjęliśmy działania, które miały na celu eliminować to zagrożenie. Przede wszystkim płukanie linii, ponowne badania natychmiast, bo taka jest procedura. Rozpoczęliśmy oczywiście swoje działania, powołałem sztab kryzysowy.
2: Sztab zdołał odbyć kilka posiedzeń, ale kolejnego dnia okazało się, że skażenia nie ma.
11: Zakupiliśmy wodę, już była dystrybucja tej wody, natomiast następnego dnia ukazały się wyniki tych badań, które ponowiliśmy, no i one wykazały, że nie ma tej bakterii, zupełnie nie ma. Ja też miałem mnóstwo wątpliwości, dlaczego taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Wystąpiłem oczywiście do firmy, która prowadziła te badania, o wyjaśnienia, dlaczego, a może pomyłka, jakiś błąd i tak dalej. No oczywiście odpowiedź, którą uzyskałem, no stwierdza, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone bardzo dobrze, zgodnie z jakimikolwiek procedurami.
2: Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną sytuacji, w której badania wody z tego samego ujęcia w ciągu dwóch kolejnych dni przyniosły zupełnie inne wyniki. Urlop w Rzymie oczywiście, ale tylko z odpowiednim przygotowaniem, czyli odpowiednie ubranie, krem z filtrem, butelka wody i jeśli to możliwe, unikanie słońca. To najprostsze sposoby na radzenie sobie z upałami w Rzymie. Wakacje nie są jednak najlepszym okresem na zwiedzanie wiecznego miasta.
12: Lipiec i sierpień w stolicy Włoch to miesiące z najwyższymi temperaturami, które utrudniają życie nie tylko turystom.
13: Rzymianie z miasta uciekają. To jest normalne. Kiedy są upały, starają się w mieście nie siedzieć. Jeżeli mają jakiś domek nad jeziorem,
5: jeziorem, nad morzem, to nawet jeśli mogą, pracują stamtąd albo jeżdżą do pracy, do centrum, a później wyjeżdżają na weekendy.
12: Mówi Barbara Kamińska, licencjonowana przewodniczka, która od wielu lat mieszka w Rzymie. Sama przyznaje, że wakacje nie są najlepszym czasem na zwiedzanie włoskiej stolicy, właśnie ze względu na temperatury, które niekiedy sięgają 40 stopni. Pobyt można jednak zaplanować tak, by ograniczyć negatywny wpływ upału na samopoczucie.
5: Wyjdźmy sobie później, wyjdźmy sobie rano, Rzym wieczorem, nawet nocą, ciemno, kiedy jest pięknie podświetlony, jest zachwycający, więc trzeba po prostu robić to z głową.
12: Najlepszymi miesiącami na zwiedzanie włoskiej stolicy są kwiecień i maj oraz jesień. To również okres, w którym Rzym przeżywa największe oblężenie turystów.
2: O szczegółach mówiła Aleksandra Nietopiel i tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. W kolejnych słyszymy się o 13:00.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A my też słońca, pełnego słońca unikajmy dziś i jutro, bo na termometrach dziś maksymalnie 28, a jutro nawet 30 stopni. Te dwa dni pełne słońca w regionie. W nocy temperatura będzie spadała do 15 stopni. W weekend spodziewajmy się za to burz. Będzie całkiem przyjemnie, 24 stopnie, w niedzielę 25.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: Gramy twoją muzykę.

0: Niestety nie ma spokoju na rynku ropy, a co się z tym wiąże także w detalu, gdzie ceny paliw znów rosną? Ma to związek z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, wzajemnymi atakami rakietowymi ze strony Stanów Zjednoczonych i Iranu. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu, podobnie jak i inni analitycy, mówi, że to nie koniec podwyżek. Zastanawia się, czy i kiedy mógłby wrócić program osłonowy, cena paliwa niżej.
1: Choć wydaje się, że raczej takie pełne odzwierciedlenie, czy drugą turę pakietu CPN w takiej postaci, jaka obowiązywała od końca marca do końca czerwca, raczej nie możemy liczyć, aczkolwiek wszystko będzie zależało od tego, do jakiego maksymalnego poziomu wzrosną ceny paliw.
0: Urszula Cieślak przypomina, jak kształtowały się ceny paliw przed wprowadzeniem pakietu CPN.
1: Cena benzyny kształtowała się na poziomie około 7,20 zł, natomiast jeśli chodzi o cenę diesla, to ten kosztował 8,75 zł średnio w kraju. Więc nie są to jeszcze, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego, poziomy, te, które teraz obserwujemy mimo wzrostu, zbliżone do tych z końca marca tego roku.
0: A zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 miliardy 700 milionów złotych. A to jest Radio Nadzieja w czwartek, dziś 16 lipca i 12 minut po 11.

0: A dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Dzień też często nazywany jest dniem Matki Bożej Szkaplerznej. O tym, czym jest szkaplerz, mówi biblista ksiądz Jan Krupka. Posłuchajmy.
1: Z jednej strony jest to część habitu, stroju zakonnego w wielu zgromadzeniach, noszony na wierzchu, taki byśmy powiedzieli prostokątny materiał z przodu, z tyłu na habicie, ale bardziej znany jest szkaplerz taki troszeczkę w wersji pomniejszonej, który noszony jest przez ludzi jako szczególny znak przywiązania do konkretnej osoby. Różne są te szkaplerze. Najbardziej znanym jest szkaplerz karmelitański, związany właśnie z Matką Bożą z Góry Karmel, która właśnie objawiając się zakonnikowi w historii, przekazała mu taki szkaplerz i powiedziała, że ci, którzy będą go nosili, otrzymają szczególne łaski.
0: Z Matką Bożą Szkaplerzną silnie związany był m.in. ojciec święty Jan Paweł II.
1: Ten znak, to włączenie się do takiej wspólnoty, tak jak nas nazywamy, Bractwa Szkaplerznego, w ciągu historii miało taką dużą akceptację. Wiele osób się do takiej wspólnoty włączało, przyjmując szkaplerz i nosząc go na co dzień. Wśród nich chociażby możemy wymienić świętego Jana Pawła II, który wspominał o tym, że właśnie otrzymał od karmelitu w Wadowicach taki szkaplerz, kiedy był nastolatkiem.
0: Szkaplerz niesie ze sobą silne przesłanie duchowe, najczęściej ma formę medalika, to znak oddania się Maryi. Przyjęcie szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz w życiu. W wielu parafiach w całej Polsce będą dziś sprawowane msze święte, w czasie których będzie można przyjąć szkaplerz.

0: Właściwa ochrona skóry gwarantuje bezpieczne opalanie i zapobiega szkodliwemu działaniu promieniowania UV. Pamiętajmy o tym, bo przed nami kilka naprawdę ciepłych i słonecznych dni. Dermatolodzy przypominają o stosowaniu kremów z filtrami nie tylko latem. Słońce odpowiada za wytwarzanie witaminy D3 i wspomaga leczenie na przykład łuszczycy, ale nie należy lekceważyć negatywnych skutków jego działania i z umiarem korzystać ze słonecznych kąpieli, mówi dermatolog Magdalena Skałbania.
1: Słońce może wywoływać pewne choroby, na przykład uczulenie na światło słoneczne. Są choroby, które się zaostrzają pod wpływem światła słonecznego. I teraz czerniak, czyli mamy znamiona, słońce dodatkowo może spowodować, że takie zwykłe znamie barwnikowe przerodzi się w czerniaka.
0: Mówi dermatolog, a więc ze słońcem, drodzy Państwo, ostrożnie, tym bardziej, że rocznie w Polsce diagnozuje się ponad 4000 przypadków czerniaka. Prawie 1500 chorych umiera. To jest Radio Nadzieja w czwartek, 16 lipca, już 11:30.

33 minuty po godzinie 11 za 8 minut. Zapraszam na audycję z cyklu Słowo o Słowie, a więc porady językowe profesora Jerzego Bralczyka.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Marcin ma dwa pytania. Pierwsze dotyczy słowa auto, które wyparło, jak pan pisze, słowo samochód. I to pana Marcina razi. Nie jestem pewien, jak ja mówię, czy częściej mówię auto, czy częściej samochód, ale wydaje mi się, że są to dla mnie słowa synonimiczne. Zresztą to auto to jest przecież samo, prawda? Może samojazdem kiedyś powinniśmy byli to nazwać, ale nazwaliśmy samochodem, tak jak gdyby to samo chodziło. No, ale automobil to jest coś, co się samo porusza. Automobil już nie mówimy, mówimy samochód, samoporuszacz, no nie byłoby to możliwe. Czy dzisiaj samochód jest stosowany? Auto jest oczywiście szybsze, z tym znaczeniu, że krótsze, więc może dlatego to auto automatycznie pojawia się w naszym mówieniu. Kiedyś myślałem, że te najrozmaitsze połączenia tego przedrostka auto, które oznacza samo, tam autoreklama, autokrytyka i tak dalej, sprawi, że raczej o samochodzie będziemy mówili. No, ale rzeczywiście auto się dobrze przyjęło w polszczyźnie. Drugie słowo, które mnie razi pana Marcina, to futbol, które zastąpiło piłkę nożną. Pisze pan, rażące to jest. Po pierwsze, nie ma takiego słowa. No jakże nie ma, panie Marcinie, drogi. No oczywiście jest, skoro pan o nim pisze. Poprawna nazwa dyscypliny sportowej to piłka nożna. Mylimy z inną dyscypliną sportową futbol, uprawianą w USA. Na ten futbol mówimy futbol amerykański. Futbol, po niemiecku fußball, fußballspielen, to jest słowo angielskie. Anglicy wymyślili to kopanie piłki przez 22 zawodników i ten futbol był u nas już w dwudziestoleciu międzywojennym, a chyba jeszcze wcześniej. Więc nie możemy się tutaj

0: skarżyć, że dopiero teraz ostatnio ten futbol, słowo krótsze niż piłka nożna, się u nas pojawiło i bywa używane. Ja mówię piłka nożna raczej, ale zawody futbolowe prościej, prawda, niż zawody w piłce nożnej. Język dąży do ekonomii niestety. W tym przypadku futbol nie jest słowem niepoprawnym, jest dobrze zakorzenionym. Możemy wybierać między piłką nożną i futbolem i niech nam ten wybór będzie dany. Nie zakazujmy ani jednej formy, ani drugiej. A jeżeli będzie się jakaś upowszechniła, no a nam się nie podoba, możemy zrobić tylko tyle, że my będziemy używali konsekwentnie określenia piłka nożna, samochód. I że tak właśnie będziemy polszczyzny używali, czego panu i sobie życzę.
1: Słowo o słowie.
0: Serdecznie pozdrawiam.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: drive, darling. Zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.
5: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar,

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Czuwam. Jakże dobrze, iż w apelu jasnogórskim znalazło się to słowo. Posiada ono swój głęboki rodowód ewangeliczny. Chrystus wiele razy mówił: czuwajcie. Co to znaczy? Czuwam. To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję, wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, zepchnąć na dalszy plan. Nie, nie. Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejszy, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali, zwłaszcza jeżeli tak postępują inni. Moi drodzy przyjaciele, do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji, zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: 12.13 na radiowym zegarze. Słuchają Państwo Radio Nadzieja w czwartek. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Występuje w około 3000 miejsc, także w naszym regionie, a kontakt z nim może spowodować bolesne pęcherze na skórze i trudno gojące się rany, mówi Regina Klimaszewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
1: Największym zagrożeniem jest sok rośliny. W połączeniu ze światłem słonecznym może wywołać silne oparzenia skóry, a w upalne dni nawet samo przebywanie w pobliżu dużych skupisk barszczu może spowodować podrażnienia. Jeżeli przypadkowo dotkniemy rośliny, trzeba jak najszybciej umyć skórę wodą z mydłem i przez co najmniej 2 dni unikać słońca. Gdy pojawią się pęcherze, silne zaczerwienienia albo doszło do kontaktu z oczami, należy zgłosić się do lekarza.
0: Barszczu sosnowskiego nie należy dotykać ani usuwać samodzielnie. Informacje o miejscu, w którym rośnie, warto zgłosić do urzędu gminy albo też nadleśnictwa. Barszcz sosnowskiego to inwazyjny gatunek obcy pochodzący z rejonu Kaukazu. Do Polski został sprowadzony w drugiej połowie XX wieku jako roślina pastewna wykorzystywana do produkcji kiszonki dla bydła. Roślina ta osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi, duże baldachowate kwiatostany w kolorze białym. Najczęściej rośnie na przydrożach, nieużytkach, terenach ruderalnych, a także w pobliżu cieków wodnych.

0: Ponad 33,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymało miasto Łomża na budowę nowoczesnej mediateki, która ma powstać w istniejącym budynku przedszkola przy ulicy Spółdzielczej. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Wiesława Burnosy, członek zarządu Jacek Piorunek, a w imieniu samorządu Łomży dokumenty podpisał wiceprezydent Piotr Serdeński, który mówił, jak dużym projektem jest mediateka.
1: Powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie.
0: Wykonawca inwestycji powinien zostać niebawem wybrany. Obecnie miasto Łomża znajduje się na etapie badania ofert.
1: Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych. To będzie wyjątkowe miejsce, bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego.
0: Po zakończeniu pracy obiekt będzie dysponował powierzchnią użytkową ponad 3000 metrów kwadratowych. Całkowita wartość inwestycji to 41 milionów złotych.

0: Dziś wielkie święto w zakonach karmelitańskich. Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej z góry Karmel. W Starym Testamencie to góra proroka Eliasza. W XIII wieku objawień doznał tam brat Szymon Stok, przełożony zakonu karmelitów. Modlił się, by zgromadzenia nie dotknęła kasata. Matka Boża przekazała mu szkaplerz. Przypomina ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita bosy.
1: Te słowa, jakie miał otrzymać Szymon, to: najukochańszy synu, przyjmij szkaplerz twojego zakonu, kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To są słowa, które podaje nam tradycja. Głęboko w nie wierzymy, natomiast proszę zwrócić uwagę, Maryja tutaj w ogóle nie mówi o tym, że zakon będzie istniał, że wszystko się ułoży, tylko mówi: no bądź spokojny.
0: Praktyka noszenia szkaplerza przetrwała do dziś. Jest on uroczyście zakładany we wspomnienie Matki Bożej z góry Karmel. To nie talizman, ale przypomnienie obecności Boga i Maryi, dodaje ojciec Mariusz Wójtowicz.
1: Szkaplerz jest materiałowy, jest też w takiej tradycyjnej formie z wizerunkami, aby pokazać mi codziennie, że ten ktoś i Jezus i Maryja są bardzo blisko mnie i dają mi właśnie taką formę bezpieczeństwa w postaci okrycia, w postaci ciepła i bliskości. Natomiast ta duchowość, która wynika ze szkaplerza, z noszenia szkaplerza, jest sposobem na zaprzyjaźnienie się z Jezusem poprzez Maryję.
0: 12.30 już na radiowym zegarze, skoro dziś czwartek, to przed nami w Radiu Nadzieja, radiowa kronika województwa podlaskiego. Zapraszam już za 8 minut.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Rusza pilotaż programu Kreatywna Wieś. Przedstawiciele zarządu województwa podpisali pierwsze umowy z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które mają wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe, samowystarczalność i odporność lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. Marszałek Łukasz Prokorem podkreślił, że będzie to pierwszy w Polsce program, w którym koła gospodyń wiejskich będą pełniły rolę w systemie obrony cywilnej.
2: Państwa działalność jest niezwykle ważna i dla naszego województwa, dla jego promocji. To, co robicie, często przyciąga do naszego województwa.

0: to idzie opornie. Nieraz trzeba sąsiadki i sąsiadów troszeczkę tak za rękę ciągnąć na te spotkanie, ale poprzez swoją działalność pokazujecie, że można naszą podlaską wieś ożywić.
1: Maksymalne dotacje dla kół na organizację praktycznych warsztatów dotyczących przygotowywania, konserwowania i długoterminowego przechowywania żywności wyniosły 8 tysięcy złotych. Projekt wzoruje się na rozwiązaniach przyjętych w Finlandii.
2: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Województwo podlaskie stawia na rozwój sztucznej inteligencji w biznesie. Ponad 5 300 000 zł z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 trafi do Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na utworzenie Centrum Sztucznej Inteligencji i wsparcia transformacji cyfrowej przedsiębiorców. Marszałek Łukasz Prokorem podkreślał, że to kolejny ukłon w stronę przedsiębiorców.
3: Podpisanie projektu jest odpowiedzią na wnioski i pomysły naszych podlaskich przedsiębiorców. Mamy już jeden projekt strategiczny, który jest realizowany w wyniku właśnie pomysłów naszych przedsiębiorców, czyli Podlaskie Centrum Eksportera. Dzisiaj kolejne niezwykle ważne działanie. Projekt cały ma 6,3 miliona złotych wartości. 5,3 miliona to jest dofinansowanie z programu Funduszy Europejskie dla Podlaskiego. Projekt AI for Business, czyli wspieranie naszych podlaskich przedsiębiorców w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii.
1: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz dziękował zarządowi województwa za otwarcie się na sugestie ze strony biznesu.
4: Cały projekt powstał z bardzo prostego powodu. To głosy przedsiębiorców, które spływały do Izby, mówiły o tym, że jeżeli chcemy konkurować na rynkach międzynarodowych, jeżeli chcemy budować podlaski biznes, to musimy ten biznes opierać o sztuczną inteligencję. Ten projekt będzie miał na celu przede wszystkim stworzenie zaplecza ludzi, którzy podniosą swoje kompetencje na tyle, żeby byli fortpocztą wprowadzanie nowych rozwiązań do podlaskich przedsiębiorstw.
1: Dzięki inwestycji specjalistyczne wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, otrzyma co najmniej 65 małych i średnich przedsiębiorstw. Turystyczna ósemka, czyli specjalna wakacyjna trasa autobusowa po najciekawszych atrakcjach województwa, zaprasza wszystkich spragnionych turystycznych wrażeń. Tegoroczna edycja projektu to aż 3 linie, które do końca wakacji kursują od czwartku do niedzieli. Członek zarządu Bogdan Dyjuk mówi, że nowe linie to efekt zeszłorocznego sukcesu trasy. Turystyczna ósemka pozwala odkryć podlaskie atrakcje turystom z odległych stron kraju.
5: Byłem świadkiem pierwszego takiego przejazdu w Augustowie tej północną trasą, gdzie pierwszym pasażerem, który pojawił się i chciał skorzystać z przejazdu, był mieszkaniec Śląska. Jak z nim rozmawiałem, mówię, wie pan, ja sam pojechałem do jednej atrakcji, fajnie było, tylko że później, żeby wrócić do Augustowa, to 5 kilometrów do autobusu na przystanek odszedłem. A teraz wobec tego jadę na Wigry, tam zajdę na mszę, pozwiedzam i poczekam na następny kurs, pojadę dalej.
1: Bilet dzienny na przejazdy turystyczną ósemką kosztuje 20 zł, a bilet z miejscem na rower 25. W ubiegłym roku z linii skorzystało ponad 5 tysięcy osób.
2: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Miłośnicy muzyki folkowej mogą zacząć odliczanie. W tym tygodniu rozpocznie się Podlaska Oktawa Kultur. Przed nami kilka dni pełnych muzyki, tańca i spotkań z kulturą różnych zakątków Polski i świata, mówi marszałek Łukasz Prokorem.
3: Jeden z naszych najważniejszych festiwali, najważniejszych wydarzeń w województwie podlaskim. Cieszę się, że Oktawa Kultur jest w całym województwie, nie tylko w Białymstoku, ale też w naszych mniejszych, małych ojczyznach. Podlaska Oktawa Kultur jest o tym, co najważniejsze jest w województwie podlaskim, o szacunku, o zrozumieniu. Myślę, że to jest niezwykle ważne, są to niezwykle ważne wartości w dzisiejszych czasach, aby i dzisiaj ten festiwal właśnie o tym szacunku i o tym zrozumieniu dla innych przypomina, ale festiwal też rozwija się. W tym roku mamy nowość, mamy małą oktawę.
1: Podlaska Oktawa Kultur rozpocznie się 16 lipca o godzinie 18 na Rynku Kościuszki w Białymstoku.
2: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
6: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 17 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu Jana Pawła II w Łomży. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
0: Po reklamie.

Zosia Nosowska i zespół Hej na antenie Radia Nadzieja za 8 minut, punktualnie o 13:00. Najnowsze wydanie wiadomości i oczywiście prognoza pogody również.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Ceny paliw znowu w górę. Ministerstwo Finansów nie chce przywracać programu ceny paliw niżej. Szkolne stołówki w województwie podlaskim zostaną wyremontowane. Amatorskie zawody w Powożeniu zaprzęgami konnymi w Czerzewie coraz bliżej. Ministerstwo Finansów na razie nie planuje przywracać programu ceny paliw niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Obecnie ceny paliw mogą przekraczać 7 zł za litr. Minister Finansów Andrzej Domański zwraca uwagę, że rząd wprowadził CPN, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów, a teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
3: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową. W momencie, kiedy ceny ropy były właściwie na swoim szczycie, podjęliśmy i przygotowaliśmy najdalej idący pakiet osłonowy dla polskich kierowców.
2: Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 700 milionów złotych.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Ponad 1 200 000 złotych dofinansowania trafi do 10 podlaskich samorządów na organizację szkolnych stołówek i jadalni w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Dziś podpisano w tej sprawie stosowne umowy. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówi o społecznych celach, które ma umożliwić realizacja tego programu.
4: Naszym celem, a przede wszystkim zadaniem jest to, aby żadne polskie dziecko nie było głodne. I po to jest przygotowany ten program i po to bardzo konkretne pieniądze, przeszło 1 000 000 zł, trafi do podlaskich gmin. Proszę Państwa, dokładnie 16 szkół z regionu. W 11 przypadkach to będzie maksymalna kwota, czyli 80 000 zł. 10 samorządów z samego Białegostoku, to jest 6 placówek, do tego Suwałki, Bielsk Podlaski, Zambrów, Dubicze, Grabowo, Kołaki, Łapy, Miastkowo i Nowogród.
2: Podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Jańczyło zwraca uwagę na to, że serwowane w szkołach posiłki będą nie tylko smaczne, ale i zdrowe.
5: Bardzo cieszę się z tego, że tyle szkół przystąpiło do tego programu. To jest szalenie ważne, żebyśmy sprostali też pewnym oczekiwaniom. Pamiętajmy, że posiłek w domu i w szkole jest szalenie istotny i musimy pamiętać o tych dzieciach. Dzięki tym funduszom, dzięki tym inwestycjom stołówki mogą się rozwijać i te posiłki powstają też na miarę XXI wieku. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju dietach, jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu kalorycznym, o alergenach, to jest to też szalenie istotne, żeby ten cały sprzęt i osprzęt w kuchni był taki na poziomie, jaki tego wymaga też i menu.
2: Co ważne, samorządy będą mogły wydać pieniądze nie tylko na przygotowanie posiłków dla potrzebujących dzieci, ale także na remonty szkolnych stołówek.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Mobilizacja tak, reprymenda nie. Tak parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej podsumowują wczorajsze spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Szef klubu Zbigniew Konwiński mówi, że tego typu spotkania z szefem rządu i partii odbywają się co jakiś czas. Dodaje, że była to przede wszystkim mobilizacja, a także analiza obecnej sytuacji.
6: Ale generalnie mobilizacja taka do ciężkiej pracy, tak jak zawsze te kluby z premierem są takie mobilizacyjne. Premier jest też szefem Koalicji Obywatelskiej, więc raz na jakiś czas takie kluby odbywamy. Oczywiście rozmawialiśmy też o wielu innych obszarach, z którymi się musimy zmierzyć. To było wewnętrzne spotkanie. Wewnętrzne spotkania mają to do siebie, że o szczegółach nie będę pewnie mówił. Natomiast mówię, dobre mobilizacyjne spotkanie.
2: Spotkanie klubu z premierem odbywało się poza Sejmem. Trwało ponad 2 godziny. 5. amatorskie zawody w Powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia zbliżają się wielkimi krokami. Już 2 sierpnia do Czyżewa po raz kolejny przyjadą setki miłośników koni. Zainteresowani wzięciem udziału w zawodach wciąż mogą zgłaszać chęć uczestnictwa. To wydarzenie wpisało się w krajobraz naszej gminy, mówi burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
7: Podczas zawodów będzie można podziwiać piękne konie, kucyki oraz różnorodne bryczki i zaprzęgi. Główną atrakcją wydarzenia jest sportowa rywalizacja uczestników w powożeniu zaprzęgami konnymi, dostarczająca wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, gości z całego regionu oraz wszystkich miłośników koni do wspólnego kibicowania i spędzania tego wyjątkowego dnia Czyżewie.
2: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Kostro podkreśla, że wydarzenie rozpocznie się od mszy świętej w kościele parafialnym o godzinie 10.
8: Po nabożeństwie odbędzie się poświęcenie zaprzęgów oraz uroczysty przejazd ulicami miasta na targowisko miejskie. Około godziny 12 nastąpi oficjalne otwarcie piątych amatorskich zawodów po wożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia. Odbędzie się także prezentacja tych zaprzęgów. Zawody rozpoczniemy w 5 kategoriach. Są to następujące kategorie: kłódce single amatorzy, kłódce pary amatorzy, single amatorzy i single zawodowcy.
2: Więcej szczegółów tego zbliżającego się wydarzenia opisujemy na radionadzieja.pl.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A na termometrach w regionie już 27 stopni, to prawie temperatura maksymalna. W drugiej części dnia także dużo słońca, maksymalnie dziś 28 stopni, w nocy 15, a jutro nawet do 30.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: 6 minut po godzinie 13 dzisiaj. Zapraszam Państwa, dzisiaj czwartek, więc zapraszam Państwa na audycję z cyklu Pamięć Narodu. Zapraszam o 13.15 za 9 minut w imieniu Pawła Majewskiego.
9: Zapraszamy na reklamy.
10: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
11: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
10: Co?
11: A mleko i śmietanę kupiłeś?
10: Tak, mazurski smak.
11: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
10: Tak, mazurski smak.
11: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
10: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
12: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
9: Po reklamie.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Pamięć Narodu, realizowanej we współpracy z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem jest dzisiaj pan Paweł Niziołek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy w lipcu, a lipiec to jest miesiąc, który w polskiej historii zapisał się szczególnie. Jedna z takich tragedii, która dotknęła polski naród, to obława augustowska. 81. rocznica przypada w tym miesiącu i właśnie o tym temacie porozmawiamy. Obława augustowska, czyli właściwie co?
2: Obława augustowska może być postrzegana w dwójnasób, można powiedzieć, dlatego że z jednej strony mamy optykę sowiecką, czyli jest to operacja wojskowa przeciwpartyzancka, wymierzona w podziemie niepodległościowe, działające na tyłach, powiedzmy, wojsk sowieckich, zwłaszcza tych, które stacjonują na obszarze Prus Wschodnich i budzą jakiś niepokój w Armii Czerwonej. I postanowione zostaje właśnie spacyfikowanie tychże wojsk podziemnych polskich. Natomiast z polskiej perspektywy jest to oczywiście potworna zbrodnia, zbrodnia, której ofiarami padają nie tylko żołnierze podziemia niepodległościowego, chociaż oczywiście gros osób, które zaliczamy w poczet pomordowanych w wyniku obławy augustowskiej, to są żołnierze podziemia niepodległościowego, ale zginęły tam również osoby całkowicie cywilne, z podziemiem niezwiązane, zginęły kobiety, zginęli nieletni.
1: Czy podziemie niepodległościowe wtedy, w 1945 roku, już po zakończeniu wojny, w okolicach właśnie Puszczy Augustowskiej, mniej więcej w tych terenach, do których obława się dokonała, było silne?
2: No właśnie nie. Podziemie tam było stosunkowo słabe. W tym czasie, wiosna, lato roku 1945, podziemie niepodległościowe jest zdecydowanie silniejsze na Białostoczyźnie. Powiat bielski, powiat wysokomazowiecki, natomiast jeżeli chodzi o obszar Puszczy Augustowskiej, to tam ono zostało w dużej mierze przetrzebione przez Sowietów już wcześniej i nie odrodziło się w takim stopniu, jak to podziemie w południowej części naszego województwa.
1: Więc dlaczego akurat tam była ta obława?
2: Właśnie, bo tam faktycznie te podziemie liczyło może kilkuset partyzantów i może z 2000 członków siatki konspiracyjnej, a może trochę więcej tej siatki. Natomiast Sowieci dysponowali błędnymi informacjami, których źródła nie znamy, według których w Puszczy Augustowskiej przebywało około 8 tysięcy partyzantów, dobrze uzbrojonych, wyposażonych również w broń pancerną i w artylerię. Takimi informacjami dysponowała Rada Wojenna 50. Armii i w związku z tymi doniesieniami postanowiono przeprowadzić taką operację pacyfikacyjną.
1: 50. Armia, czyli oddziały Armii Czerwonej, do tego NKWDziści, ale też udział w tych tragicznych wydarzeniach, w tych mordach mieli także polscy komuniści, polskie oddziały komunistyczne.
2: Tak, tak, tylko drobne sprostowanie, o NKWD już nie mówimy. NKWD nie brało udziału w obławie augustowskiej.
1: Bezpośredniego.
2: Według najnowszych naszych ustaleń to jest operacja zrealizowana siłami Armii Czerwonej, w tej części, powiedzmy, wojskowej, czyli przeczesywanie terenu. Natomiast w tej części, powiedzmy, czekistowskiej, tak to nazwijmy, była ona realizowana przez kontrwywiad wojskowy sowiecki, czyli przez SMIERZ. I to SMIERZ odpowiadał za przesłuchania, za wyławianie osób związanych z podziemiem niepodległościowym, a potem także za ich eksterminację.
1: No i także Urząd Bezpieczeństwa, chociażby tutaj żołnierze niesławnego porucznika Maksymiliana Sznepfa również
2: tak,
1: brali...
2: Pierwszy praski pułk piechoty, to akurat Wojsko Polskie Ludowe, nie Urząd Bezpieczeństwa. Urząd Bezpieczeństwa oczywiście też, natomiast w dużej mierze, jeżeli chodzi o bezpiekę naszą, to odgrywała ona rolę pomocniczą właśnie jakichś tam przewodników w terenie.
1: Ten augustowski Urząd Bezpieczeństwa,
2: augustowski, tak? Suwalski. Również oczywiście, bo obława augustowska objęła kilka powiatów, a więc te struktury powiatowych urzędów bezpieczeństwa lokalne po prostu były oddane do dyspozycji. I przede wszystkim SMIERZ-u, nie Armii Czerwonej, tylko SMIERZ.
1: No właśnie w tym czasie w augustowskim urzędzie pracował chociażby późniejszy generał, również postać bardzo niesławna, Mirosław Milewski. Osoba, która jest powiązana z mordem na błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko. Wrócę teraz do tematu. Jak w właściwie wyglądała ta obława, jak ci ludzie znikali, o tak powiem, no bo dzisiaj wiemy, że bardzo wiele osób po prostu zniknęło. Nie wiemy, co się z nimi stało i ile przede wszystkim, jak, ile było ofiar, jak możemy dzisiaj to policzyć? Czy możemy powiedzieć, ile osób ucierpiało w wyniku obławy?
2: Kilka jest kwestii, mianowicie to najpierw musielibyśmy sobie zdefiniować ofiarę, bo na ogół, mówiąc o ofiarach obławy augustowskiej, mówimy o tych, którzy zaginęli, a de facto zginęli, bo nie mamy wątpliwości, że te osoby, które do domu nie wróciły, po prostu zostały zamordowane przez sowiecki aparat wojskowo-państwowy, tak to nazwijmy. Natomiast termin ofiara może być dużo szerszy, prawda? Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób w wyniku obławy. Być może do ostatniego dnia obławy było to nawet 8 tysięcy, może więcej. Osoby te były poddawane przesłuchaniom, często brutalnym. Czy o nich nie możemy powiedzieć jako o ofiarach? Możemy, z punktu widzenia prawa, nawet międzynarodowego, możemy o nich również mówić jako o ofiarach. Do tego dochodzą jeszcze inne zjawiska, bo to powiedzmy, że było wkalkulowane w samą operację, natomiast inne zjawiska typu kradzieże, rabunki, gwałty na kobietach, jakaś inna jeszcze przestępczość, której żołnierze Armii Czerwonej jednak zezwierzęceni, powiedzmy, tą brutalnością wojny.
1: A ile tysięcy osób zatrzymano mniej więcej w ramach tej obławy?
2: Zatrzymano ponad 7 tysięcy z całą pewnością. Wiemy z szyfrogramu Abakumowa z 21 lipca, że na ten dzień było ponad 7 tysięcy osób zatrzymanych.
1: I gdzie oni się znajdowali potem?
2: Byli oni rozproszeni w punktach filtracyjnych, które znajdowały się na zapleczu tylariery, która przeczesywała Puszczę Augustowską z różnych kierunków. Za te punkty filtracyjne odpowiadał Smierz, no i później do jakichś punktów zbiorczych z pewnością trafiali, jak chociażby do koszar w Suwałkach. Takim większym punktem filtracyjnym były z pewnością koszary w Suwałkach. I potem zapewne z tych zdecentralizowanych, powiedzmy, punktów i obozów filtracyjnych, no już trafili ci odfiltrowani, ci wyselekcjonowani w miejsce zagłady, po prostu w miejsce zagłady.
1: Czy wiemy, co to było za miejsce? No bo są różne teorie, były różne badania, była nawet taka teoria o tym, że mordu dokonano gdzieś niedaleko jeziora Gołdap. Była taka, że zostali wywiezieni w okolice Grodna. Jest nawet taka teoria, co ciekawe, rosyjskiej pani profesor, która mówi o tym, że oni mogli trafić gdzieś w ogóle do jakiegoś tajnego obozu, gdzie przeprowadzano na nich eksperymenty.
2: Nie. Z pewnością tak nie było. Z szyfrogramu Abakumowa właśnie, który już wspomniałem, z 21 lipca, wiemy, myślę, że dostatecznie wiele, aby zdiagnozować, gdzie to miało miejsce.
1: No właśnie, powiedzmy jeszcze, generał Wiktor Abakumow, mówimy o tej depeszy, szyfrogramie, to był dowódca właśnie tego kontrwywiadu Smierz.
2: Tak. On był szefem zarządu głównego kontrwywiadu wojskowego sowieckiego Smierszu i mu podlegali bezpośrednio dwaj oficerowie delegowani do przeprowadzenia ostatniego etapu tej operacji, tego czekistowskiego etapu, czyli generałowie Paweł Zielenin i Iwan Gorgonow.
1: To co wiemy z tego szyfrogramu? Może przejdźmy do tego. Aha. Czy na przykład możemy na podstawie tego źródła powiedzieć, ile osób nie wróciło do domu, czyli de facto zginęło.
2: Szyfrogram podaje dane na dzień 21 lipca. Także jest to jakiś taki punkt, w którym mówimy, sprawdzam dzięki temu dokumentowi, natomiast operacja jeszcze trwała dalej, ale to może powiem więcej za momencik. Z tego dokumentu wiemy, że na chwilę składania przez Abakumowa relacji Berii zatrzymanych było 592 osoby i to były osoby, które już były przeznaczone do wymordowania po prostu. To wynika z treści tego dokumentu. Z treści tego dokumentu też wynika, że na miejsce przeprowadzenia egzekucji wybrane zostanie, wówczas jeszcze nie było, ale zostanie wybrane właśnie przez Gorgonowa i Zielenina, miejsce na terenie lesistym, ponownie przeczesane. A więc raz, że będzie to miejsce w puszczy i skoro ponownie przeczesane, to znaczy, że na terenie, na którym odbywała się obława. I takie miejsce wytypowałem na prośbę prokuratora. W bodajże 2016 roku przeprowadziłem taką analizę potencjalnych miejsc dokonania tej zbrodni i z analizy tej, już pomijając bogatą argumentację, która za tym przemawia, ale wydaje się, że w tej chwili najbardziej prawdopodobnym miejscem dokonania tej zbrodni i miejscem, gdzie spoczywają szczątki ofiar, jest rejon leśniczówki Giedź, której to leśniczówki oczywiście w tej chwili nie ma. Nat- natomiast jest to obszar znajdujący się w pasie przygranicznym, granicy polsko-obecnie białoruskiej, objęty ścisłym zakazem wstępu. Tam po stronie białoruskiej, wcześniej sowieckiej, funkcjonowały takie obszary wzdłuż granicy po prostu państwowej.
1: Gdzie nie można wejść. No tak, i właśnie, tak, czy jest w ogóle jakaś szansa, że kiedyś te szczątki zostaną odkopane i godnie pochowane?
2: W tej chwili takiej szansy nie widać zupełnie z powodu wiadomej sytuacji geopolitycznej, natomiast nadziei tracić nie można, nadzieja umiera ostatnia, także być może kiedyś uda nam się sięgnąć przy użyciu oczywiście metod prokuratorskich, czyli wniosek o pomoc prawną, badania sondażowe, potem badania archeologiczne, ekshumacyjne i po prostu uda nam się to raz, że najpierw zweryfikować tę tezę, bo cały czas jest to tylko teza, tak? Chociaż uprawdopodobniona, ale jednak, a potem, jeżeli się to potwierdzi, to przeprowadzić ekshumację i w końcu godnie po chrześcijańsku pochować naszych rodaków, tak jak nakazuje obyczaj, jak nakazuje tradycja. Po prostu tradycja.
1: Zapytam na koniec już naszej rozmowy właśnie o pamięć i o upamiętnienie obławy augustowskiej. Przez cały okres PRL-u to był temat tabu. Czas nas trochę goni, więc może nie będziemy już mówili o tym właśnie PRL-u, ale o tym, jak to wygląda w III RP, zwłaszcza w ostatniej dekadzie powstają jakby kolejne miejsca upamiętnienia. I czy ten temat przebił się tak do mainstreamu, że tak powiem?
2: Zacznę od tego, że o obławie jeszcze można by było mówić bardzo dużo, o procesie, bo naprawdę wiemy w tej chwili...
1: Oczywiście, niestety czas antenowy nas troszkę ogranicza.
2: Tak, nieporównywalnie więcej wiemy w tej chwili o obławie, niż wiedzieliśmy jeszcze 10 lat temu. O tej części wojskowej szczególnie moglibyśmy mówić bardzo długo. Natomiast jeżeli chodzi o pana pytanie o upamiętnienia, to tak, bardzo dużo w tej chwili jest upamiętnień, bardzo dużo jest inicjatyw oddolnych. Są stowarzyszenia rodzin ofiar obławy augustowskiej, które tutaj wcześniej jeszcze był jedno z tych stowarzyszeń, działało pod przewodnictwem księdza prałata Wysockiego, świętej obecnie pamięci już, które odpowiada za lwią część upamiętnień obławy augustowskiej, może nie zawsze udanych, ale jednak to nie można umniejszać jakby zasługi, jeżeli chodzi o te upamiętnienia związkowi. W wielu inicjatywach oczywiście bierze również udział Instytut Pamięci Narodowej, który przy użyciu swoich agent, szczególnie Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa, współfinansuje, współorganizuje, wspiera koncepcyjnie wszelkie działania zmierzające do upamiętnienia różnych wydarzeń historycznych, ale szczególnie w naszym regionie ważnej obławy augustowskiej również.
1: Chociażby bieg pamięci.
2: Tak, a to oczywiście nie jest to biuro, ale rozmaite imprezy towarzyszące, typu właśnie bieg pamięci obławy augustowskiej, typu szlak, który żeśmy wyznaczyli w Puszczy Augustowskiej. Wszystko przy współpracy oczywiście z regionalnymi społecznikami, z władzami lokalnymi.
1: Czyli pozostaje mieć nadzieję, że ten bolesny temat obławy augustowskiej w polskiej pamięci historycznej nigdy nie zginie i że takich inicjatyw, o których przed chwilą rozmawialiśmy, będzie jeszcze więcej. A moim gościem był dzisiaj pan Paweł Niziołek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

0: To był dla nas trudny sprawdzian, który zdaliśmy tak na antenie Radia Nadzieja, mówił wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski, oceniając czerwcową awarię wody z wodociągu Kumelsk, w wyniku którego mieszkańcy aż 32 sołectw przez cały dzień nie mogli korzystać z kranówki. Zareagowaliśmy błyskawicznie, mówił samorządowiec.
1: Próbki, które były oddane do badań, wykazały obecność bardzo groźnego szczepu bakterii i natychmiastowe zalecenie sanepidu, żeby woda nie była skierowana do spożycia przez mieszkańców i do celów gospodarczych, co jest bardzo ważne, czyli zwierzęta również nie mogły z tego korzystać. Oczywiście natychmiast podjęliśmy działania, które miały na celu eliminować to zagrożenie. Przede wszystkim płukanie linii, ponowne badania natychmiast, bo taka jest procedura. Rozpoczęliśmy oczywiście swoje działania, powołałem sztab kryzysowy.
0: Sztab zdołał odbyć kilka posiedzeń, ale kolejnego dnia okazało się, że skażenia nie ma.
1: Zakupiliśmy wodę, już była dystrybucja tej wody, natomiast następnego dnia ukazały się wyniki tych badań, które ponowiliśmy, no i one wykazały, że nie ma tej bakterii, zupełnie nie ma. Ja też miałem mnóstwo wątpliwości, dlaczego taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Wystąpiłem oczywiście do firmy, która prowadziła te badania, o wyjaśnienia dlaczego, a może pomyłka, jakiś błąd i tak dalej. No oczywiście odpowiedź, którą uzyskałem, no stwierdza, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone bardzo dobrze, zgodnie z jakimikolwiek procedurami.
0: Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną sytuacji, w której badania wody z tego samego ujęcia w ciągu dwóch kolejnych dni przyniosły zupełnie inne wyniki.

i Jani, kłócące się rodzice i głośno płaczące czteromiesięczne niemowlę. O awanturze w jednym z mieszkań w Łomży powiemy w wiadomościach o godzinie 14, a więc już za niecałe 10 minut, a to jest czwartek z Radiem Nadzieja. Zaśpiewa teraz Justin Timberlake, do 14 będzie jeszcze Whitney Houston.

0: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: Jest 14. Czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
2: Pijani rodzice i 4-miesięczne płaczące dziecko, łomżeńscy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań. Prawo i Sprawiedliwość o krok od rozłamu, brak porozumienia między Kaczyńskim i Morawieckim. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, ostrzegają leśnicy. Pijani, kłócący się rodzice i płaczące 4-miesięczne dziecko. O takiej awanturze w jednym z mieszkań dowiedzieli się łomżeńscy policjanci, którzy udali się pod wskazany adres. Teraz 22-latka i jej 33-letni partner poniosą konsekwencje swojego zachowania. O szczegółach zgłoszenia mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
3: Wczoraj wieczorem dyżurny łomżyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z osiedlowych mieszkań jest głośna awantura, a w tle słychać płacz dziecka. Na miejscu policjanci zastali 22-letnią kobietę i 33-letniego partnera. W domu razem z nimi była ich 4-miesięczna córeczka, która przeraźliwie płakała. Mundurowi w pierwszej kolejności zajęli się niemowlęciem. Obecne na miejscu policjantki zaczęły uspokajać zanoszące się płaczem maleństwo. Jedna z nich nakarmiła maluszka, tuląc w ramionach do czasu, aż zasnęło.
2: Mundurowi na miejsce wezwali załogę pogotowia ratunkowego oraz pracowników opieki społecznej, aby sprawdzili stan zdrowia niemowlęcia.
3: Dziewczynka została zabrana do szpitala na badania. Jej rodzice tłumaczyli policjantom, że godzinę temu wyszli od nich goście, z którymi wypili po dwa piwa. Kiedy zostali sami, wywiązała się między nimi kłótnia dotycząca opieki nad córką. 22-latka zarzucała partnerowi, że ten nie pomaga jej w opiece nad dzieckiem. Tłumaczyli też, że płacz spowodowany jest ząbkowaniem.
2: Oboje trafili do policyjnej celi, a śledczy ustalają teraz zakres ich odpowiedzialności karnej.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Prawo i Sprawiedliwość o krok od rozłamu. Kierownictwo partii zakazuje posłom działalności we wszelkich zewnętrznych stowarzyszeniach. Frakcja Mateusza Morawieckiego nie chce jednak podporządkować się tej decyzji.
4: Obie frakcje wewnątrz PiS deklarują, że nie chcą rozłamu w partii. Ludzie Mateusza Morawieckiego zaznaczają jednak, że nie zrezygnują z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i jak poseł Krzysztof Szczucki wskazują, kto będzie odpowiedzialny za osłabienie PiSu.
5: Jeżeli miałoby dojść do jakiegoś kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, to tylko przez decyzję kierownictwa, którym chciałoby premiera Morawieckiego z partii wykluczyć.
4: Ludzie Przemysława Czarnka, jak Jacek Sasin, odpowiadają, że trzeba podporządkować się decyzji kierownictwa, bo inaczej zostaną wyciągnięte konsekwencje.
6: To jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości. To jest normalne.
4: Kierownictwo PiS dało posłom tydzień na rezygnację z pracy na rzecz stowarzyszeń. Jeśli tak się nie stanie, trzeba będzie odejść z PiS. Frakcja Morawieckiego mówi jednak, że jest gotowa założyć w Sejmie własny klub.
2: Polityczne komentarze zebrał Michał Fabisiak. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Występuje w około 3000 miejsc, a kontakt z nim może spowodować bolesne pęcherze na skórze i trudno gojące się rany, mówi Regina Klimaszewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
7: Największym zagrożeniem jest sok rośliny. W połączeniu ze światłem słonecznym może wywołać silne oparzenia skóry, a w upalne dni nawet samo przebywanie w pobliżu dużych skupisk barszczu może spowodować podrażnienie. Jeżeli przypadkowo dotkniemy rośliny, trzeba jak najszybciej umyć skórę wodą z mydłem i przez co najmniej 2 dni unikać słońca. Gdy pojawią się pęcherze, silne zaczerwienienia albo doszło do kontaktu z oczami, należy zgłosić się do lekarza.
2: Barszczu Sosnowskiego nie należy dotykać ani usuwać samodzielnie. Informacje o miejscu, w którym rośnie, warto zgłosić do Urzędu Gminy lub Miasta albo Nadleśnictwa. Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny gatunek obcy pochodzący z rejonu Kaukazu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: 27 stopni na termometrach. Teraz to już jest prawie temperatura maksymalna, która w nocy spadnie do 15 stopni. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 29 do 30 stopni. Jutro dużo słońca, w sobotę 24 stopnie i możliwe burze.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy.
8: Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
9: Po reklamie.

0: Piąte amatorskie zawody w Powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia zbliżają się wielkimi krogami już 2 sierpnia do Czyżewa. Po raz kolejny przyjadą setki miłośników koni. Zainteresowani wzięciem udziału w zawodach wciąż mogą zgłaszać chęć uczestnictwa. To wydarzenie wpisało się w krajobraz naszej gminy, nie ukrywa burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski, który zachęca do wzięcia udziału w zawodach.
1: Podczas zawodów będzie można podziwiać piękne konie, kucyki oraz różnorodne bryczki i zaprzęgi. Główną atrakcją wydarzenia jest sportowa rywalizacja uczestników w powożeniu zaprzęgami konnymi, dostarczająca wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, gości z całego regionu oraz wszystkich miłośników koni do wspólnego kibicowania i spędzania tego wyjątkowego dnia w Czyżewie.
0: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Kostra podkreśla, że wydarzenie rozpocznie się od mszy świętej w kościele parafialnym o godzinie 10.
2: Po nabożeństwie odbędzie się poświęcenie zaprzęgów oraz uroczysty przejazd ulicami miasta na targowisko miejskie. Około godziny 12 nastąpi oficjalne otwarcie 5 amatorskich zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia. Odbędzie się także prezentacja tych zaprzęgów. Zawody rozpoczniemy w 5 kategoriach. Są to następujące kategorie: kłuce single amatorzy, kłuce pary amatorzy, single amatorzy i single zawodowcy.
0: Imprezę uświetni pokaz kawalerii w wykonaniu szwadronu kawalerii imienia 10. Pułku Ułanów Litewskich. Chętni do wystartowania w zawodach mogą zgłaszać się telefonicznie lub mailowo do 24 lipca do godziny 16:00.

0: Ponad 1 100 000 złotych dofinansowania trafi do 10 podlaskich samorządów na organizację szkolnych stołówek i jadalni w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. W czwartek, czyli dziś, podpisano w tej sprawie stosowne umowy. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o społecznych celach, które ma umożliwić realizacja programu.
1: Naszym celem, a przede wszystkim zadaniem jest to, aby żadne polskie dziecko nie było głodne. I po to jest przygotowany ten program i po to bardzo konkretne pieniądze, przeszło 1 000 000 zł, trafi do podlaskich gmin. Proszę Państwa, dokładnie 16 szkół z regionu, w 11 przypadkach to będzie maksymalna kwota, czyli 80 000 zł. 10 samorządów z samego Białegostoku, to jest 6 placówek, do tego Suwałki, Bielsk Podlaski, Zambrów, Dubicze, Grabowo, Kołaki, Łapy, Miastkowo i Nowogród.
0: Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło zwróciła uwagę na to, że serwowane w szkołach posiłki będą nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe.
2: Bardzo cieszę się z tego, że tyle szkół przystąpiło do tego programu. To jest szalenie ważne, żebyśmy sprostali też pewnym oczekiwaniom. Pamiętajmy, że posiłek w domu i w szkole jest szalenie istotny i musimy pamiętać o tych dzieciach. Dzięki tym funduszom, dzięki tym inwestycjom stołówki mogą się rozwijać i te posiłki powstają też na miarę XXI wieku. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju dietach, jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu kalorycznym, o alergenach, to jest to też szalenie istotne, żeby ten cały sprzęt i osprzęt w kuchni był taki na poziomie, jaki tego wymaga też i menu.
0: Dzięki dotacjom organy prowadzące szkoły będą mogły przeprowadzić remonty stołówek, ale także na przykład dokupić niezbędny sprzęt kuchenny.

0: A z Dublina przenosimy się do Stanów Zjednoczonych w kontekście mundialu oczywiście. Cały czas nie znamy obsady sędziowskiej finału i meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata rozgrywanych właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale też w Meksyku i Kanadzie. Decyzja powinna zostać podjęta jutro. Jednym z kandydatów do prowadzenia któregoś z tych meczów jest Polak Szymon Marciniak. 4 lata temu sędziował finał mundialu, w którym Francja zmierzyła się z Argentyną. W trwających mistrzostwach do tej pory był arbitrem 2 spotkań grupowych Argentyny z Algierią i Egiptu z Iranem. Czy Włoch Pierluigi Collina, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Sędziowania FIFA, ponownie zdecyduje dać szansę sędziemu z Polski? Zdaniem Michała Listkiewicza, byłego prezesa PZPN i sędziego międzynarodowego, Szymon Marciniak jest jednym z kilku kandydatów do poprowadzenia finału.
1: Pierluigi Collina ma w talii kilka asów. Szymon Marciniak na pewno jest jednym z tych asów, może nawet asem kier. Czy się zdecyduje nim zagrać, nie wiem. Oni są świetni, przygotowali się doskonale, mecze prowadzili na bardzo wysokim poziomie. No ale to jest trochę tutaj też geopolityki.
0: Niezależnie od tego, czy Szymon Marciniak będzie jeszcze sędziował podczas Mistrzostw Świata, to już sam jego udział w 3 mundialach jest rzeczą wyjątkową.
1: To jest rzecz bardzo rzadko spotykana w świecie, a w Polsce oczywiście nigdy. I jestem przekonany, że bez względu na to, czy posędziuje mecz finałowy, czy o trzecie miejsce, czy już nie, no to i tak przed nim wielkie wyzwania, jak zbliżające się Euro chociażby i europejskie puchary, a pewnie i mundial za 4 lata, bo to byłoby coś kapitalnego. Doścignąłby Władysława Żmudę, który był przecież jedynym Polakiem grającym na 4 mundialach.
0: A w ekipie Szymona Marciniaka jest syn Michała Listkiewicza, Tomasz, który pełni funkcję asystenta.

kremówki, kajaki i uśmiechnięty papież. Takie są pierwsze skojarzenia młodych pielgrzymów z Polski ze świętym Janem Pawłem II. Przy jego grobie w Watykanie odkrywają jednak kogoś znacznie więcej. Posłuchajmy tej relacji Karola Darmorosa. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli odsłuchać tej relacji prosto z Watykanu, a Państwo spędzają czwartkowe popołudnie, bo dziś 16 lipca z Radiem Nadzieja już za 18 minut godzina 15.

0: To wracamy do relacji Karola Darmarosa z Radia Watykańskiego, który sprawdzał, z czym Jan Paweł II kojarzy się młodym Polakom po tym, kiedy odwiedzą jego grup.
1: Choć pierwsze skojarzenia z papieżem Polakiem mogą brzmieć banalnie.
2: Przede wszystkim kojarzy się Jan Paweł II z kremówkami, z górami, kajakami.
1: To Karol z Wrocławia. To jednak dla młodzieży ze wspólnoty Fileos wrocławskiej parafii Świętej Trójcy święty Jan Paweł II jest drogowskazem, a nie postacią z kart historii.
3: Wielki święty, który naprawdę wiele wniósł do takiej nauki o rodzinie, o nauki społecznej, a przez to, że miał taki świetny kontakt z młodzieżą, taki uśmiechnięty i wesoły, to i miał taki dystans do siebie, to też tak świetnie trafiał do młodzieży i może trafiać nadal.
1: Mówi Hubert. Młodzi obecni na czwartkowej Eucharystii w Bazylice Watykańskiej podkreślają, że przy grobie papieża Polaka odkrył

0: Wają na nowo jego nauczanie o rodzinie, miłości i odpowiedzialności za własne powołanie. Karol Darmoros, Vatican News.
1: A w Radiu Nadzieja za 8 minut fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15:00 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś rano wyjechałam na prądnik. Odwiozła mnie siostra Chryzostoma. Mam separatkę sama jedna. Zupełnie podobna jestem do karmelitanki. Kiedy odeszła siostra Chryzostoma i pozostałam sama, pogrążyłam się w modlitwie, oddając się w szczególną opiekę Matce Bożej. Ona jedna jest zawsze ze mną. Ona, jak dobra matka, patrzy na wszystkie przeżycia i wysiłki moje. Nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi powiedział: bądź spokojna, dziecię moje, widzisz, że nie jesteś sama. Serce moje czuwa nad Tobą. Jezus napełnił mnie siłą w stosunku do pewnej osoby. Czuję moc w duszy.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: prawda.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Kościół katolicki obchodzi dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Dzień ten często nazywany jest Dniem Matki Bożej Szkaplerznej. O tym, czym jest szkaplerz, mówi biblista ksiądz Jan Krupka.
2: Z jednej strony jest to część habitu, stroju zakonnego w wielu zgromadzeniach, noszony na wierzchu, taki byśmy powiedzieli prostokątny materiał z przodu, z tyłu na habicie, ale bardziej znany jest szkaplerz taki troszeczkę w wersji pomniejszonej, który noszony jest przez ludzi jako szczególny znak przywiązania do konkretnej osoby. Różne są te szkaplerze. Najbardziej znanym jest szkaplerz karmelitański, związany właśnie z Matką Bożą z Góry Karmel, która właśnie objawiając się zakonnikowi w historii, przekazała mu taki szkaplerz i powiedziała, że ci, którzy będą go nosili, otrzymają szczególne łaski.
1: Z Matką Bożą z Góry Karmel silnie związany był między innymi ojciec święty Jan Paweł II.
2: Ten znak, to włączenie się do takiej wspólnoty, tak jak nas nazywamy, bractwa szkaplerznego, w ciągu historii miało taką dużą akceptację. Wiele osób się do takiej wspólnoty włączało, przyjmując szkaplerz i nosząc go na co dzień. Wśród nich chociażby możemy wymienić świętego Jana Pawła II, który wspominał o tym, że właśnie otrzymał od karmelitów w Wadowicach taki szkaplerz, kiedy był nastolatkiem.
1: Szkaplerz niesie za sobą silne przesłanie duchowe, najczęściej ma formę medalika, to znak oddania się Maryi. Przyjęcia szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz w życiu. Dziś o godzinie 17 w kościele sióstr benedyktynek w Łomży sprawowana będzie msza święta, w czasie której będzie można przyjąć szkaplerz.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasną Górę każdego dnia docierają kolejne piesze pielgrzymki z różnych części Polski. Wśród pątników są zarówno ci, którzy od lat nie wyobrażają sobie wakacji bez drogi do Częstochowy, jak również ci, którzy zdecydowali się wyruszyć z plecakiem i z intencjami po raz pierwszy.
3: W grupie miłosierdzia już pielgrzymuję od 10 lat. Dzieci się urodziły, poznałem żonę też wcześniej. Zaprosiłem żonę, potem dzieci i tak pielgrzymujemy razem.
4: Czemu grupa wyciszenia? Ponieważ właśnie w tej codzienności myślę, że jest bardzo dużo hałasu i takiego mętliku w głowie, wśród nas, w jakiejś codzienności, w relacjach, w pracy. A właśnie ta grupa wyciszenia jest miejscem, kiedy można od tego wszystkiego na chwilę uciec, odpocząć.
5: Wcześniej była to różowa grupa, grupa piątka, wszystko na pięć, a z czasem została przekształcona na biblijną, więc biblijna. Rozważamy Pismo Święte, Lekcję Divino, modlimy się, różaniec, śpiewamy, więc jest bardzo wesoło, super.
1: Przypomnijmy, że trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską na Jasną Górę. Pątnice tradycyjnie wyruszą 1 sierpnia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty we Francji Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Wczoraj francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo.
6: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów i domów opieki, które po przyjęciu ustawy mogą zostać zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV. Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii. Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
1: Informacje z Watykanu zebrał Karol Dermoros.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jezus zaprasza uczniów do siebie. Mają do Niego przychodzić i od Niego czerpać siłę dla swojego codziennego życia, codziennego trudu, by realizować Jego wolę w różnych sprawach, w różnych momentach. Nieraz bowiem czujemy się ludźmi podobnymi do tych, o jakich Jezus nam dziś mówi. Obciążeni, utrudzeni, przytłoczeni natłokiem naszych codziennych obowiązków, doświadczeń, przeciwności i cierpień. Nieraz może przychodzi i nam narzekać, przeżywać chwilę wielkiego zwątpienia, nawet rozpaczy. A dzisiejsze słowo, które czytamy w czasie liturgii, mówi nam, że nie chodzi o to, byśmy sami stawiali czoła temu wszystkiemu, co jest tym codziennym trudem. Przecież Chrystus nas zapewnia o swojej pomocy, o wsparciu tych naszych ludzkich wysiłków. Mówi do nas, przyjdźcie do mnie. Zapraszam więc nas. Przychodźmy do Niego, ale też przychodząc do Niego, przyjmujmy to, czym On nas obdarowuje, czym chce nas umocnić. Dar Eucharystii, dar wszystkich sakramentów świętych, dar Bożego Słowa, dar Jego błogosławieństwa. A wtedy razem z Nim pokrzepienie Jego pomocą będzie nam łatwiej realizować nasze codzienne zadania.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Pijani kłócący się rodzice i płaczące czteromiesięczne dziecko. O takiej awanturze w jednym z mieszkań dowiedzieli się łomżeńscy policjanci, którzy udali się pod wskazany adres. Teraz 22-latka i jej 33-letni partner poniosą konsekwencje swojego zachowania. O szczegółach zgłoszenia mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
2: Wczoraj wieczorem dyżurny łomżyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z osiedlowych mieszkań jest głośno awantura, a w tle słychać płacz dziecka. Na miejscu policjanci zastali 22-letnią kobietę i 33-letniego partnera. W domu razem z nimi była ich 4-miesięczna córeczka, która przeraźliwie płakała. Mundurowie w pierwszej kolejności zajęli się niemowlęciem. Obecne na miejscu policjantki zaczęły uspokajać zanoszące się płaczem maleństwo. Jedna z nich nakarmiła maluszka, tuląc w ramionach do czasu, aż zasnęło.
1: Mundurowi na miejsce wezwali załogę pogotowia ratunkowego, a także pracowników opieki społecznej, aby sprawdzili stan zdrowia niemowlęcia.
2: Dziewczynka została zabrana do szpitala na badania. Jej rodzice tłumaczyli policjantom, że godzinę temu wyszli od nich goście, z którymi wypili po dwa piwa. Kiedy zostali sami, wywiązała się między nimi kłótnia dotycząca opieki nad córką. 22-latka zarzucała partnerowi, że ten nie pomaga jej w opiece nad dzieckiem. Tłumaczyli też, że płacz spowodowany jest ząbkowaniem.
1: Oboje trafili do policyjnej celi, a śledczy ustalają teraz zakres ich odpowiedzialności karnej. Ponad 1 000 000 złotych dofinansowania trafi do 10 podlaskich samorządów na organizację szkolnych stołówek i jadalni w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Dziś podpisano w tej sprawie stosowne umowy. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o społecznych celach, które ma umożliwić realizacja tego programu.
3: Naszym celem, a przede wszystkim zadaniem jest to, aby żadne polskie dziecko nie było głodne. I po to jest przygotowany ten program i po to bardzo konkretne pieniądze. Przeszło 1 000 000 złotych trafi do podlaskich gmin. Proszę Państwa, dokładnie 16 szkół z regionu. W 11 przypadkach to będzie maksymalna kwota, czyli 80 000 złotych. 10 samorządów z samego Białegostoku, to jest 6 placówek, do tego Suwałki, Bielsk Podlaski, Zambrów, Dubicze, Grabowo, Kołaki, Łapy, Miastkowo i Nowogród.
1: Podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Jańczyło zwróciła uwagę na to, że serwowane w szkołach posiłki będą nie tylko smaczne, ale także zdrowe.
4: Bardzo cieszę się z tego, że tyle szkół przystąpiło do tego programu. To jest szalenie ważne, żebyśmy sprostali też pewnym oczekiwaniom. Pamiętajmy, że posiłek w domu i w szkole jest szalenie istotny i musimy pamiętać o tych dzieciach. Dzięki tym funduszom, dzięki tym inwestycjom stołówki mogą się rozwijać i te posiłki powstają też na miarę XXI wieku. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju dietach, jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu kalorycznym, o alergenach, to jest to też szalenie istotne, żeby ten cały sprzęt i osprzęt w kuchni był taki na poziomie, jaki tego wymaga też i menu.
1: Dzięki dotacjom organy prowadzące szkoły będą mogły przeprowadzić remonty stołówek, a także dokupić niezbędny sprzęt kuchenny. 5. amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia zbliżają się wielkimi krokami. Już 2 sierpnia do Czyżewa po raz kolejny przyjadą setki miłośników koni. Zainteresowani wzięciem udziału w zawodach wciąż mogą zgłaszać chęć uczestnictwa. To wydarzenie wpisało się w krajobraz naszej gminy, mówi burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
5: Podczas zawodów będzie można podziwiać piękne konie, kucyki oraz różnorodne bryczki i zaprzęgi. Główną atrakcją wydarzenia jest sportowa rywalizacja uczestników w powożeniu zaprzęgami konnymi, dostarczająca wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, gości z całego regionu oraz wszystkich miłośników koni do wspólnego kibicowania i spędzania tego wyjątkowego dnia w Czyżewie.
1: O szczegółach zbliżającego się wydarzenia piszemy na radionadzieja.pl. Czy ktoś nie ma jeszcze planów na piątkowy wieczór? Podpowiadamy. Letnie Kino Nadziei już jutro zawita do Łomży. Na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym będzie można obejrzeć film Powstaniec 1863, opowiadający o legendarnym księże generale Stanisławie Brzózce. Na wspólny seans zaprasza ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Fundacji Iskra Nadziei.
6: Jako Fundacja Iskra Nadziei serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na plenerowy pokaz Letniego Kina Nadziei właśnie w Łomży. 17 lipca o godzinie 20:30 spotykamy się na placu Jana Pawła II, tuż przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Film opowiada historię księdza Stanisława, który 22 stycznia 1863 roku staje na czele oddziału i przeprowadza udany atak na rosyjski garnizon. To bardzo wartościowy film, na który zapraszamy całe rodziny. Tym bardziej dotyczy on ziemi łomżyńskiej, województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na Letnie Kino Nadziei.
1: Początek seansu o 20:30. Do zobaczenia.
0: Flash regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj pan Rafał Pstrągowski, wójt gminy Śniadowo. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od takiego tematu najnowszego, można powiedzieć, i chyba dobrego dla pana wójta. Mianowicie, na ostatniej sesji Rady Gminy wotum zaufania, absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. To był trudny rok dla gminy, udany. Jakby pan go podsumował?
2: Tak, na ostatniej sesji absolutoryjnej, czerwcowej, uzyskałem absolutorium i wotum zaufania od Rady Gminy Śniadowo. Co do podsumowania 2025 roku, to w mojej ocenie był to dobry rok. Przede wszystkim to taki szczególny rok pod względem inwestycyjnym. Zakończył pewien okres czasu wykraczający poza rok budżetowy, bo zrealizowaliśmy kilka ważnych dla nas inwestycji. Przypomnę, między innymi przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy trwała 3 lata, budowa budynku wielorodzinnego, bloku. Jak co roku także realizowaliśmy inwestycje z zakresu przebudowy, budowy dróg, inwestycje wodociągowe. Udało nam się także zmodernizować oświetlenie uliczne we wszystkich miejscowościach. W ramach takiego projektu Rozświetlamy Polskę. Były także inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną. W mojej opinii dobry rok, świadczy o tym cyfry, ponieważ w 2025 roku wydatkowaliśmy jako gmina kwotę około 50 milionów złotych, a inwestycje z tej kwoty to 17 milionów złotych. Dla nas samorządowców taki, myślę, że podział wydatków jest satysfakcjonujący. Stąd też dziękuję radnym, którzy to zauważyli i oczywiście udzielili mi tego absolutorium, za co im serdecznie dziękuję. Było to absolutorium jednomyślne.
1: 1/3 środków, które macie, 1/3 waszych wydatków idzie na inwestycje w tej chwili. To jest ten taki wskaźnik, który chcecie utrzymywać w kolejnych latach jako gmina?
2: Chcielibyśmy. Nie zawsze tak się udawało, bo to też trzeba zaznaczyć. 25 rok to ostatni rok, kiedy mieliśmy możliwość korzystać ze środków uruchomionych w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Był to też taki czas, kiedy były te płatności końcowe, bo to też duże inwestycje, ale te płatności były właśnie w ostatnim roku, dlatego też wskaźnik, o którym panu powiedziałam, był tak znaczący, ale oczywiście co roku staramy się, żeby wygospodarować jak najwięcej środków na różnego rodzaju inwestycje. Każdy rok w samorządzie to nowe plany, nowe zadania, które zaczynamy. Natomiast tak, 25 rok pod względem tego wskaźnika, jak również środków, jakie możemy jako samorząd gminny, wiejski, o budżecie takim, jak panu wskazałem, czyli około 50 milionów złotych. Myślę, że to dobry wynik, powód do satysfakcji, a także zachęcający jeszcze do bardziej wytężonej pracy. Samorząd. Ja mówię tu o całym samorządzie, bo przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie jest efekt pracy wójta tylko i wyłącznie. Przede wszystkim to sprawny urząd, sprawni i kompetentni urzędnicy, jak również dobra współpraca z samorządem, bo staram się trzymać tej zasady, że zgoda buduje, a więc staramy się tutaj współpracować i dochodzić do kompromisu i wydaje mi się, że w tej kadencji jak najbardziej to nam się udaje.
1: Mówił pan wójt o tym, że to absolutorium było jednogłośne, czyli to znaczy, że ta współpraca wójta z radnymi w Śniadowie jest na dobrym poziomie?
2: Tak, myślę, że nawet mogę powiedzieć, że na bardzo dobrym. Od początku określiliśmy pewne zasady, priorytety, jeżeli chodzi o inwestycje, bo oczywiście każdy radny reprezentuje swój okręg wyborczy, chciałby jak najwięcej w nim wykonać. Niemniej jednak są pewne przedsięwzięcia wykraczające poza te inwestycje związane z okręgiem działania poszczególnego radnego i to nam się udaje. Naprawdę jestem z tej współpracy zadowolony. Co nie oznacza, że czasami jakieś tam spory się nie trafiają, które staramy się rozwiązywać i znaleźć optymalne rozwiązanie. Natomiast co do zasady, ten kierunek i plan naszych działań, gdzie bierzemy pod uwagę rozwój naszej gminy, no tu on jest zbieżny.
1: Panie wójcie, zaraz porozmawiamy o innej współpracy, współpracy międzynarodowej, bo miał pan niedawno okazję razem z innymi samorządowcami z regionu wybrać się do Niemiec, do Bawarii. Tam świętowaliście 25-lecie współpracy z gminą Markkofen, jeśli dobrze wypowiedziałem nazwę. Czym taka współpraca właściwie się przejawia? Jakie są korzyści dla samorządu z takiej współpracy? No, z gminą z zupełnie innego kraju, dosyć daleko oddaloną od Śniadowa.
2: Tak, prawie 1200 kilometrów, jeżeli bierzemy pod uwagę odległość. Tegoroczna wizyta i tegoroczna współpraca była wyjątkowa. Otóż w 2001 roku ówczesny wójt gminy Śniadowo, obecnie starosta Lech Szabłowski, jak również burmistrz gminy Markkofen, to jest powiat Dingolfing-Landau, Bawaria, około 80 kilometrów od Monachium. 25 lat temu samorządy nawiązały współpracę. 2001 rok, 25 lat temu, trzeba też sobie tutaj uzmysłowić, w jakim my byliśmy miejscu jako samorząd, jako kraj, czyli jeszcze był to czas, kiedy przygotowywaliśmy się do wstąpienia do Unii Europejskiej, kiedy jeszcze było wiele, wiele wyzwań. Na dzień dzisiejszy może wydawałoby się prozaicznych, ale to był w ogóle inny czas. Jeżeli chodzi o tę współpracę, to ona jest przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej, samorządowej, kulturalnej, sportowej, a przede wszystkim chodzi tutaj o wymianę doświadczeń. To doskonała okazja, aby podejrzeć podczas takich wizyt, jak samorząd ten nasz partnerski, Markkofen, pewne sprawy podobne rozwiązuje w zakresie infrastrukturalnym, w zakresie edukacyjnym. Myślę, że ta współpraca się sprawdziła na przestrzeni tylu lat. Powstały różnego rodzaju relacje, partnerstwo, przyjaźnie pomiędzy samorządowcami. Tym bardziej nam jest blisko do tego samorządu, bo Bawaria, biorąc pod uwagę kulturę, to jest bardzo zbliżona do nas. To jest region katolicki, więc tym bliżej nam do nich. Bardzo dobrze rozwinięte jest tam także rolnictwo, a to, czego się uczymy, to przedsiębiorczość i przemysł. Tego tutaj w naszym regionie brakuje. No bardzo taki szczególny czas, bo 25-lecie współpracy między samorządami, to mówię, kupa czasu na przestrzeni tych lat. Oczywiście się i przedstawiciele tych samorządów zmieniały. Staramy się co roku spotykać, rozmawiać o wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, jakimi problemami my jako samorząd borykamy się, więc to bardzo udana wizyta. Podczas tej wizyty odnowiliśmy właśnie umowę partnerską, zgodnie potwierdziliśmy jako przedstawiciele samorządów, bo w tej delegacji byli oczywiście przedstawiciele Rady Gminy Śniadowo, jak również uczestniczyli ci, którzy byli podczas podpisania tej umowy 25 lat temu w Śniadowie w maju 2001 roku, więc to też taki ważny był dla nich czas. Postanowiliśmy, że dalej będziemy tę współpracę kontynuować. Moje takie krótkie spostrzeżenia, bo ja w tej współpracy jestem od 15 lat, czyli nie od...
1: Ale większość tego okresu to już
2: tak,
1: pan...
2: To prawda. Myślę, że obserwując to otoczenie samorządowe, gminne, przestrzeń tam na Bawarii, to my jako gmina, jako powiat, jako województwo naprawdę się prężnie rozwijamy i te różnice, bo gospodarka niemiecka przecież jest najsilniejszą w Europie, powoli się zacierają, doganiamy gospodarczo właśnie i mamy dobre wzorce dzięki tej współpracy.
1: Czyli to jest też takie odzwierciedlenie tego, jak zmieniał się samorząd w Polsce, jak rozwijało się Polska przez te 25 lat, bo podejrzewam, że ćwierć wieku temu, kiedy ta umowa była podpisywana, to jednak było widać różnicę między bawarskim samorządem, a tutaj między możliwościami samorządu w Śniadowie. A teraz, jak rozumiem z tego, co pan mówi, ten dystans został nadgoniony.
2: Tak, to potwierdzają uczestnicy tych spotkań. W ostatniej wizycie brał udział przedstawiciele rolników z terenu naszej gminy. I mogę powiedzieć śmiało, że w dziedzinie hodowli bydła mlecznego, z czego słynie moja gmina, no myślę, że wyprzedziliśmy zdecydowanie tutaj gospodarstwa rolne tam funkcjonujące. Natomiast wzorce czerpiemy z tego, jak tam się rozwija przemysł. Tutaj nam jeszcze brakuje, niemniej jednak myślę, że zdecydowanie był to dobry okres dla samorządu, bo przez 25 lat naprawdę wiele się zmieniło, co potwierdzają szczególnie ci uczestnicy tej wymiany, którzy brali udział w pierwszej wizycie na Bawarii.
1: A ta współpraca jest taka niezachwiana, niezależnie od tego, co się dzieje politycznie między Polską a Niemcami, bo to różnie bywało przez te 25 lat, a rozumiem, że wasza jakby przyjaźń, jeśli można użyć takiego słowa, trwa.
2: Tak, tutaj jak gdyby te aspekty polityczne
1: nie mają znaczenia.
2: Tutaj chodzi o nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami, pomiędzy ludźmi, którzy tworzą te samorządy, więc bez względu tam na rządy, które są w poszczególnych krajach, no nie ma to żadnego wpływu na to.
1: A kiedy jakaś rewizyta niemieckiej delegacji w Śniadowie jest zaplanowana?
2: Myślimy, że to będzie w następnym roku, czyli w 2027.
1: Panie wójcie, przejdźmy może do takich bardziej bieżących spraw inwestycyjnych w gminie. Dobre wieści niedawno dla piłkarzy KS Śniadowo, grających w czwartej lidze. Powstaną zupełnie nowe szatnie, ale chyba nie tylko, bo już umowa została podpisana z wykonawcą, tak?
2: Tak, panie redaktorze, inwestycja wyczekiwana, zapisana w budżecie na ten rok, uzależniona była od otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Mówimy tutaj o budowie nowego obiektu, nowych szatni z zapleczem, z całą infrastrukturą przy klubie sportowym KS Śniadowo, a przypomnę, KS Śniadowo gra w czwartej lidze podlaskiej, co myślę, że jest też takie szczególne, biorąc pod uwagę wielkość naszego samorządu. Czwarta liga to myślę, że dobry poziom piłkarski.
1: No jak już spojrzymy w województwie podlaskim na trzecią ligę, na zespoły z trzeciej ligi, no to tam już mamy Łomże, Suwałki, Zambrów, a więc te większe miasta. Można powiedzieć, że dla takich gmin mniejszych, no to ta czwarta liga to już jest...
2: Niewiele takich samorządów naszej wielkości, klubów z takich samorządów gra w czwartej lidze, ale myślę, że to powód do dumy, a przede wszystkim zasługa działaczy ze Śniadowa.
1: I te nowe szatnie, rozumiem, to jest taki kolejny etap w rozwoju klubu.
2: Tak, mamy piękne boisko, po części wykonane trybuny, no natomiast naszą bolączką było to zaplecze. Brakowało szatni, o czym mówili działacze i piłkarze, i ci najmłodsi, bo też trzeba tutaj zauważyć, że klub sportowy to nie tylko seniorzy. To, co mnie szczególnie cieszy i zawsze o tym mówię, to kilka sekcji właśnie sportowych, najmłodszych dzieciaków, którzy trenują w klubie i często pozostają, grają później w zespole seniorskim. To także właśnie zagospodarowanie tego czasu, trenowanie tej młodzieży. Myślę, że to było decydujące o tym, że rok temu przygotowaliśmy projekt techniczny budowy szatni. Jako ciekawostkę wspomnę, jest to rozbudowa istniejącego budynku żłobka. Będzie to budynek łączący się ze żłobkiem, tworzący kształt litery R, L w rzucie, czyli przy żłobku, który także jest w sąsiedztwie klubu sportowego. Powstaną dwie szatnie dla gości i gospodarzy, pomieszczenie dla sędziego, zaplecze, jak również pomieszczenie dla zarządu klubu. Nie będzie to duży budynek, bo nieco tam ponad 100 metrów kwadratowych. Wyłoniliśmy wykonawcę tego przedsięwzięcia, który już rozpoczął pracę i powinien zakończyć je do końca grudnia tego roku, więc dosyć szybka inwestycja.
1: Ile to będzie kosztowało, panie wójcie?
2: Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to z wyposażeniem to 917 tysięcy złotych. 1917 otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300 tysięcy złotych. No i mam nadzieję, tak jak wcześniej wspomniałem, że to ta inwestycja przebiegnie bez jakichś tam problemów i w tym roku będziemy mogli przekazać w zarządzanie ten obiekt dla klubu sportowego. Co ważne, łącząc się z budynkiem żłobka, będziemy korzystali z tych samych mediów, więc tutaj koszty ograniczaliśmy tak, aby mógł być to budynek ogrzewany przez 12 miesięcy, wyposażony. Więc no, myślę, że idealny i skrojony na potrzeby naszego klubu i mam nadzieję, że dzięki temu przede wszystkim także zachęci kolejne pokolenie do tego, żeby trenować piłkę nożną.
1: Panie wójcie, wy w ogóle stawiacie na sport, bo macie też siatkarską drużynę, która występuje w rozgrywkach na Mazowszu, no bo tutaj w województwie podlaskim za mało jest chyba drużyn, żeby grać w tych rozgrywkach, czyli można powiedzieć, że chyba taka promocja poprzez sport to też jest założenie, jakim tam w gminie hołdujecie.
2: Tak, staramy się corocznie zwiększać ilość środków na miarę naszych możliwości, które przeznaczamy jako dotacja na działalność sportową, a działalność sportowa to klub sportowy śniadowo, czyli piłka nożna, ale także sekcja siatkówki. Klub sportowy Huragan, tak jak pan redaktor powiedział, występuje w trzeciej lidze mazowieckiej piłki siatkarskiej i także działacze tego klubu trenują nasze dzieci. Te treningi odbywają się w trakcie roku szkolnego na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śniadowie. Tak, stawiamy na sport. Otóż no, różnego rodzaju zajęcia, czy to te związane ze sportem, czy te, które organizuje Gminny Ośrodek Kultury, są ważne. Tak jak powiedziałem, ta oferta z samorządu wiejskiego w dzisiejszych czasach musi być bogata, tak aby przyciągać i dawać możliwość rozwoju naszym mieszkańcom, a inwestycje w dzieci, jak to mówią, zawsze się zwracają.
1: To już nie są te czasy, które jeszcze 20 lat temu, że tak na prowincji dzieci za bardzo nie miały co ze sobą zrobić po szkole, tylko po prostu trzeba im zapewniać takie możliwości jak w miastach.
2: Tak, otóż dlatego też między innymi w okresie wakacyjnym, w okresie letnim zatrudniamy animatorów sportu na boisku Orlik, tak aby dać właśnie tę ofertę na tyle bogato, aby ten czas teraz, no, szczególnie w okresie letnim, wakacyjnym, kiedy dzieci i młodzież mają więcej czasu, żeby był ten czas to spędzony atrakcyjnie, więc no, myślę, że to dobra decyzja i tak jak powiedziałem, corocznie staramy się tę ofertę uatrakcyjniać, zwiększać także finansowanie tego rodzaju działań.
1: Panie wójcie, porozmawiamy jeszcze o jednej inwestycji. Mianowicie otrzymała gmina 1,5 miliona złotych na modernizację infrastruktury wodociągowej w gminie Śniadowo. Co tam konkretnie będziecie modernizować?
2: Przymierzamy już się do realizacji ważnego dla nas projektu. Tak jak pan redaktor wspomniał, jest to projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Duży projekt, bo wartość brutto tego przedsięwzięcia to 2 miliony 350 tysięcy. Jest to wartość kosztorysowa, oczywiście przetarg zweryfikuje te koszty. 1 550 000 to dofinansowanie, co, drodzy Państwo, w ramach tego zadzieje się. Projekt przewidujemy, że zrealizujemy w 2027, czyli w następnym roku. W ramach tego projektu wymienimy 1700 wodomierzy, tych, które mamy tradycyjnych, na wodomierze z odczytem zdalnym. Wybudujemy 17 punktów odczytu, a mamy 43 miejscowości, więc praktycznie w 103 taki punkt powstanie. Zbudujemy system do odczytu drogą radiową wskazań tych wodomierzy. Ponadto w ramach tego projektu zamontujemy lampę UV na jednej z dwóch stacji uzdatniania wody. Ta lampa UV zostanie zamontowana na stacji uzdatniania wody w Wierzbowi, co poprawi jakość przede wszystkim, bezpieczeństwo dostarczanej wody. Projekt ma przede wszystkim usprawnić zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych położonych na naszym terenie, umożliwić jeszcze większy nadzór dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zarządza siecią wodociągową w naszej gminie, nad przepływem wody, ograniczyć straty, jak również dla naszych mieszkańców, co ważne, nie będzie tradycyjnego odczytu już przez konserwatorów podczas wizyt co dwumiesięcznych wskazań wodomierzy i ilości zużytej wody. To będzie odbywało się poprzez system zbudowany, o którym Państwu mówiłem, więc to jest ważne, to i krok do przodu. Myślę, że jesteśmy jednym z pierwszych samorządów, które tego typu działania, jeżeli chodzi o samorządy wiejskie, podjął.
1: A kiedy to się zakończy, ta inwestycja, przepraszam?
2: Zgodnie z podpisaną umową musimy to zadanie wykonać do końca 2027 roku. Natomiast coś więcej będę mógł powiedzieć za jakiś czas. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu, gdzie wśród kryteriów wyboru będzie cena, ale także i termin wykonania. Więc no, zobaczymy, co oferenci nam zaproponują. Natomiast no, ważny z punktu widzenia i zarządzania siecią wodociągową, ale także i mieszkańców projekt, który no właśnie te sprawy związane między innymi z zaopatrzeniem sieci unowocześni.
1: Panie wójcie, tak na koniec, może trochę podsumujmy, bo 14 czerwca Łomża, ale też przede wszystkim właśnie z pana perspektywy gmina Śniadowo, wraca na mapę kolei pasażerskiej w Polsce. Miesiąc minął, można już podsumowywać pewnie zainteresowanie ewentualne mieszkańców Śniadowa i gminy Śniadowo tą linią do Białegostoku. Macie jakieś statystyki, czy na razie jeszcze nie można o tym powiedzieć? Ludzie chętnie korzystają z pociągów?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja mogę powiedzieć o własnych takich obserwacjach, bo oczywiście statystyki nie mam. Czytałem gdzieś w mediach pierwsze jakieś wyniki, które pojawiły się od momentu, kiedy ta kolej została uruchomiona. My jesteśmy w trochę innej sytuacji niż samorząd łomżyński, bo my z tej kolei pasażerskiej korzystaliśmy już 2 lata, czyli mieliśmy to połączenie z Ostrołęką i z Białymstokiem. Doszło tak dla naszych mieszkańców dodatkowe połączenie z Łomżą, plus większa oferta, jeżeli chodzi o te przewozy. Z rozmów z mieszkańcami potwierdzam, że cieszy się sporym zainteresowaniem. Są to nowoczesne połączenia, tanie połączenia, bo na co zwracają ci najmłodsi uczniowie, szczególnie studenci, że są to tanie połączenia, bo bilety kolejowe, te ulgowe dla studentów, uczniów są o wiele tańsze niż komunikacja autobusowa. Z perspektywy samorządu to osiągnęliśmy taką oto sytuację, że po latach, kiedy mieliśmy problem z komunikacją zbiorową, z Łomżą, z innymi miastami, mamy teraz dosyć bogatą ofertę. Śmiem twierdzić, że o wiele bogatszą niż wiele samorządów, bo i komunikacja autobusowa plus komunikacja kolejowa. Oczywiście jeszcze zostało wiele do zrobienia, bo cały ten projekt związany z modernizacją sieci kolejowej nie zakończył się. Na co zwracają mieszkańcy? Na dojścia, na parkingi w obrębie przystanków, ale to powoli zostanie zrealizowane. Biorąc pod uwagę obecne problemy, między innymi związane z ilością pojazdów poruszających się na przykład w Białymstoku, to dobre rozwiązanie. Mieszkańcy uczą się podróżować koleją, wracają do tej kolei. Natomiast tak, aby wyciągać jakieś wnioski, to jest za krótki okres czasu, bo miesiąc czasu to zbyt krótki, żeby to podsumować. Niemniej jednak moim zdaniem to bardzo dobrze się stało, z tego się cieszymy, bo tak jak powiedziałem, z czasem pojawią się i połączenia do Warszawy, więc i do stolicy naszego kraju. Póki co no, jest ożywienie, widzę wielu pasażerów na dwóch przystankach w Śniadowie, bo mamy i w Śniadowie, i na Starym starej stacji, Ścianowa ulica, stara stacja, więc młodzież i dorośli podróżują koleją do Łomży, do Białegostoku i do Ostrołęki.
1: No i tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj wójt gminy Śniadowo, pan Rafał Pstrągowski. Bardzo dziękuję, panie wójcie, za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Nasz gość dnia.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Pijani kłócący się rodzice i płaczące czteromiesięczne dziecko. O takiej awanturze w jednym z mieszkań dowiedzieli się łomżeńscy policjanci, którzy udali się pod wskazany adres. Teraz 22-latka i jej 33-letni partner poniosą konsekwencje swojego zachowania. O szczegółach zgłoszenia mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
2: Wczoraj wieczorem dyżurny łomżyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z osiedlowych mieszkań jest głośna awantura, a w tle słychać płacz dziecka. Na miejscu policjanci zastali 22-letnią kobietę i 33-letniego partnera. W domu razem z nimi była ich 4-miesięczna córeczka, która przeraźliwie płakała. Mundurowie w pierwszej kolejności zajęli się niemowlęciem. Obecne na miejscu policjantki zaczęły uspokajać zanoszące się płaczem maleństwo. Jedna z nich nakarmiła maluszka, tuląc w ramionach do czasu, aż zasnęło.
1: Mundurowi na miejsce wezwali załogę pogotowia ratunkowego, a także pracowników opieki społecznej, aby sprawdzili stan zdrowia niemowlęcia.
2: Dziewczynka została zabrana do szpitala na badania. Jej rodzice tłumaczyli policjantom, że godzinę temu wyszli od nich goście, z którymi wypili po dwa piwa. Kiedy zostali sami, wywiązała się między nimi kłótnia dotycząca opieki nad córką. 22-latka zarzucała partnerowi, że ten nie pomaga jej w opiece nad dzieckiem. Tłumaczyli też, że płacz spowodowany jest ząbkowaniem.
1: Oboje trafili do policyjnej celi, a śledczy ustalają teraz zakres ich odpowiedzialności karnej. Ponad 1 000 000 zł dofinansowania trafi do 10 podlaskich samorządów na organizację szkolnych stołówek i jadalni w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Dziś podpisano w tej sprawie stosowne umowy. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o społecznych celach, które ma umożliwić realizacja tego programu.
3: Naszym celem, a przede wszystkim zadaniem jest to, aby żadne polskie dziecko nie było głodne. I po to jest przygotowany ten program i po to bardzo konkretne pieniądze, przeszło 1 000 000 zł trafi do podlaskich gmin. Proszę Państwa, dokładnie 16 szkół z regionu, w 11 przypadkach to będzie maksymalna kwota, czyli 80 000 zł, 10 samorządów z samego Białegostoku, to jest 6 placówek, do tego Suwałki, Bielsk Podlaski, Zambrów, Dubicze, Grabowo, Kołaki, Łapy, Miastkowo i Nowogród.
1: Podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Jańczyło zwróciła uwagę na to, że serwowane w szkołach posiłki będą nie tylko smaczne, ale także zdrowe.
4: Bardzo cieszę się z tego, że tyle szkół przystąpiło do tego programu. To jest szalenie ważne, żebyśmy sprostali też pewnym oczekiwaniom. Pamiętajmy, że posiłek w domu i w szkole jest szalenie istotny i musimy pamiętać o tych dzieciach. Dzięki tym funduszom, dzięki tym inwestycjom stołówki mogą się rozwijać i te posiłki powstają też na miarę XXI wieku. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju dietach, jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu kalorycznym, o alergenach, to jest to też szalenie istotne, żeby ten cały sprzęt i osprzęt w kuchni był taki na poziomie, jaki tego wymaga też i menu.
1: Dzięki dotacjom organy prowadzące szkoły będą mogły przeprowadzić remonty stołówek, a także dokupić niezbędny sprzęt kuchenny. 5. amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia zbliżają się wielkimi krokami. Już 2 sierpnia do Czyżewa po raz kolejny przyjadą setki miłośników koni. Zainteresowani wzięciem udziału w zawodach wciąż mogą zgłaszać chęć uczestnictwa. To wydarzenie wpisało się w krajobraz naszej gminy, mówi burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
5: Podczas zawodów będzie można podziwiać piękne konie, kucyki oraz różnorodne bryczki i zaprzęgi. Główną atrakcją wydarzenia jest sportowa rywalizacja uczestników w powożeniu zaprzęgami konnymi, dostarczająca wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, gości z całego regionu oraz wszystkich miłośników koni do wspólnego kibicowania i spędzania tego wyjątkowego dnia w Czyżewie.
1: O szczegółach zbliżającego się wydarzenia piszemy na radionadzieja.pl. Czy ktoś nie ma jeszcze planów na piątkowy wieczór? Podpowiadamy. Letnie Kino Nadziei już jutro zawita do Łomży. Na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym będzie można obejrzeć film Powstaniec 1863, opowiadający o legendarnym księże generale Stanisławie Brzózce. Na wspólny seans zaprasza ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Fundacji Iskra Nadziei.
6: Jako Fundacja Iskra Nadziei serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na plenerowy pokaz Letniego Kina Nadziei właśnie w Łomży. 17 lipca o godzinie 20:30 spotykamy się na placu Jana Pawła II, tuż przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Film opowiada historię księdza Stanisława, który 22 stycznia 1863 roku staje na czele oddziału i przeprowadza udany atak na rosyjski garnizon. To bardzo wartościowy film, na który zapraszamy całe rodziny. Tym bardziej, że dotyczy on ziemi łomżyńskiej, województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na Letnie Kino Nadziei.
1: Początek seansu o 20:30. Do zobaczenia.
0: Flash regionu.

0: 9:00. Gość poranka.
1: W ostatni weekend lipca nasz region opanuje muzyka szantowa. W Nowogrodzie odbędzie się festiwal Szanty Graj nad Narwią. Naszymi gośćmi w poranku 7:09 są organizator i pomysłodawca tego właśnie wydarzenia, pan Bogdan Piorunek. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: A także pan Maciej Czerwonko, zespół Kill Water. Witamy serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: A Bogdan Piorunek z jakiego zespołu jest?
1: A nie wiem, proszę.
2: The Pioruners.
1: A, kurczę, no to już wszystko wiemy. Tak, wszystko jest. Widać też na koszuli, jeśli ktoś nas ogląda, bo można nas nie tylko słuchać, ale także oglądać. Panowie, Nowogród to jest odpowiednie klimatyczne miejsce na takie właśnie wydarzenie?
2: Absolutnie tak, ponieważ tam niedaleko płyną dwie rzeki, Narew i Pisa, i mamy mocne tradycje wodniackie, przecież z Zalewu Zegrzyńskiego tutaj kiedyś żeglarze spływali. Ten stan wody był wtedy wyższy, no dzisiaj oczywiście spływy kajakowe są możliwe. Ale Szanty Graj nad Narwią ma swoje tradycje już od tamtego roku, także pierwszy Szanty Graj nad Narwią był nad bulwarami naszymi tutaj łomżyńskimi, a teraz no zostaliśmy wierni tej rzece, czyli Narwi, ale przenieśliśmy się do Nowogrodu.
1: I to chyba przynosi efekty, skoro organizowana jest kolejna odsłona.
2: No tak.
1: Jest
2: no,
1: zainteresowanie?
2: No, jakie będzie zainteresowanie, to tak, zainteresowanie jest, ale tak naprawdę jak będzie, to zobaczymy, ponieważ jest to druga edycja Szanty Graja, festiwalu Szanty Graj nad Narwią, przepraszam, bo mówię po łomżyńsku Narwią, już mi zwrócono uwagę, Narwią, nie mów Narwią, tylko Narwią, ja już się tego uczę, a jestem łomżyniak, to muszę po łomżyńsku mówić. Także Szanty Graj nad Narwią, druga edycja, ale pierwszy raz w Nowogrodzie. I tutaj no, spotkaliśmy wspaniałych ludzi, którzy bardzo fajnie odpowiedzieli na nasz apel, żeby zorganizować właśnie w Nowogrodzie ten festiwal.
1: Patrząc na tę scenę muzyczną, te muzyczne trendy cały czas się zmieniają, a muzyka szantowa wciąż przyciąga publiczność. Macie takie poczucie, że to jednak nie umiera, że ta muzyka jest tak silna i tak zakorzeniona?
2: No jest, no w końcu mamy 2 miliony pływających żeglarzy w Polsce, mamy bliskość wielkich jezior mazurskich, tutaj mamy blisko jezioro Rajgrodzkie.
1: No i z tym właśnie kojarzą nam się szanty.
2: Dokładnie.
1: A tutaj jednak blisko Łomży też można organizować.
2: Można, ja tylko przypomnę, że całe pokolenia żeglarzy, tak jak ja i kolega Maciek, wychowaliśmy się tutaj nad jeziorem Rajgrodzkim właśnie, czyli pierwsze szlify, pierwszy patent żeglarski, no ja w 85 roku robiłem, Maciek troszeczkę
3: 86. Ale miałem 11 lat, jak zrobiłem patent żeglarza.
2: Właśnie.
1: Czyli już tyle lat. Doświadczeni bardzo. Niejedną burzę przeżyli na wodzie.
2: No nie jedną burzę, nie jedną wywrotkę na Omedze. kolega może coś powie o burzy, bo...
3: No ja byłem akurat, jak był biały szkoł na Wielkich Jeziorach Mazurskich z całą rodziną. W moim przekonaniu to nie był biały szkwał, bo to była regularna burza. Widać ją było od 3 przynajmniej godzin, jak płynąłem w stronę Giżycka. Żeśmy się schronili, przeżyli.
1: I jesteście, i organizujecie, i działacie, i śpiewacie, i muzykę szantową niesiecie dalej. Na festiwalu częściej pojawiają się ci, którzy pamiętają początki szantów, czy jednak jest też młodsze pokolenie?
2: Jest młodsze pokolenie, właśnie mało tego, jest koncert nawet dedykowany młodszemu pokoleniu, czyli szanty dla dzieci. Tutaj jeszcze o programie oczywiście powiem.
1: Tak, bo to będą dwa dni,
2: sobota 25 lipca i 26 lipca, niedziela. No mogę powiedzieć o tym koncercie dla dzieci właśnie.
1: Tak, więc powiedzmy, co będzie się działo w przeciągu tych 2 dni?
2: 25 zaczynamy, jeszcze taka część nieoficjalna, przed oficjalnym otwarciem festiwalu będą występy zespołów konkursowych. Bardzo zależało nam na tym, żeby jednak na festiwalu odbył się konkurs, ponieważ tutaj odkrywamy młode talenty, możemy komuś pomóc. Młodzi ludzie często nie mają sposobności wystąpić gdzieś, a tutaj otwieramy dla nich scenę. Laureaci potem mają otwartą drogę gdzieś na inne festiwale, no i mogą robić powiedzmy, karierę muzyczną. Czyli zaczynamy o 12 konkursem, potem o 18 godzinie jest oficjalne otwarcie, wystąpią laureaci z tamtego roku, z Szantygraja nad Bulwarami tutaj, czyli Kaszeloty z Koszalina, duet przyjeżdża, męski. Potem wystąpią laureaci, czyli ci, którzy wzięli udział w konkursie. O godzinie 20 ciekawy występ, bo wystąpi chór szantowy Majtki Prezesa. Tutaj ja nie wnikam w tę nazwę, bo wszyscy się pytają dlaczego. Być może lepiej ta nazwa brzmiałaby, żeby się nazywali Majtkowie.
1: Ale jakoś tak ciężko skojarzyć to z chórem.
2: No ciężko z chórem, ale to są Majtkowie także. Tak, a że Majtki, no o drugim członie nazwy już nie będę mówił, bo
1: jesteśmy na antenie.
2: Więc
1: nie można.
2: Tak, oczywiście.
1: Ale już słychać, że będzie dużo uśmiechu. Będzie bardzo dużo pozytywnej energii, a tego nam dzisiaj potrzeba, żeby oderwać się od tej rzeczywistości, od tych problemów, a muzyka szantowa w tym pomaga.
2: Pomaga na pewno i w pewnym stopniu, to jest takie moje stwierdzenie, że w pewnym momencie zastąpiła taką polską muzykę biesiadną, bo ludzie świetnie bawią się, śpiewają razem szanty właśnie. Szanty i piosenki żeglarskie, bo to nie muszą być tradycyjne szanty przecież. No. Ale powiem jeszcze, co będzie dalej. Wystąpił 21 Zejman i Garkumpel, czyli taka sparafrazowana nazwa Simona i Garfunkela. Pamiętamy, zespół, który ma 40 lat. 40 lat na scenie i robi świetną robotę ciągle są tacy entuzjastyczni na scenie i potrafią świetnie pobudzić publikę do zabawy. No a po nich za chwilę Mietek Folk, czyli z Olsztyna przyjeżdża zespół, który ma taką też formułę zabawową bardziej. Także tutaj można będzie pobawić się jak przy najlepszych zespołach. Już nie chciałem powiedzieć jakiego rodzaju muzyki, ale też będzie można.
1: Więc to jest sobota, 25 dzień.
2: 25, lipca. Tak.
1: A niedziela? 26?
2: A niedziela właśnie zaczynamy o 12 koncertem Zejmana i Garkumpela, koncertem dedykowanym dzieciom. Dzieciom
1: i rodzicom,
2: czyli formuła taka edukacyjno-zabawowa, to się sprawdza, zapraszamy całe rodziny, tutaj będą konkursy, będą nagrody, także zapraszamy dzieciaki. Bardzo na festiwalu Szantygraj zależy nam właśnie na tym koncercie dla dzieci.
1: Na tej integracji, dla całych rodzin,
2: no bo to jest impreza rodzinna. Także serdecznie zapraszamy. No potem po południu zaczyna zespół Killwater tutaj, także kolega. Może Maćku powiesz, ile zespół ma lat i skąd pochodzi?
3: Zespół ma, z tego co liczyłem, działamy od 94 roku, ale jesteśmy młodzi na scenie, bo mieliśmy 20 lat przerwy.
1: Czyli
3: dopiero 2 lata temu, żeśmy się reaktywowali dokładnie po 20 latach przerwy na scenie. I w tym składzie działamy, żeśmy zaprzestali działalności.
1: No i teraz pytanie. To jest miłość do muzyki, że wy reaktywowaliście to, co było te kilkanaście lat temu?
3: To chyba właśnie tak.
1: Miłość?
3: Miłość.
1: Wykonując muzykę.
3: Pasja żeglarstwa. Jesteśmy żeglarzami. Cały zespół żegluje, śpiewa też przy ogniskach, na różnego rodzaju
1: wydarzeniach
3: swoich.
1: Ale pewnie też rodzinnie, więc ta muzyka w tym okresie jest. A samo środowisko muzyki żeglarskiej się zmienia, panowie? Jak mieliście tę przerwę, 20 lat, to się zmieniło? Czy jednak
3: jest
1: to jest
3: dużo,
1: tak bardzo zakorzenione, silne, że trudno to gdzieś wyplewić i wpleść jakieś nowości?
3: Powiem, że pojawiło się bardzo dużo zespołów. Ja jeżdżę na festiwale mimo tej przerwy. Byłem na licznych festiwalach w Białymstoku. Co roku jeżdżę na Kopyść. Zdarzało się, że co 2, co 3 lata jeżdżę do Krakowa na największy festiwal szantowy jako widz. Podsłuchuję cały czas, co się dzieje w tej muzyce szantowej. No i taka nutka była sentymentu, żeby powrócić na tę scenę. Pragnęłem, żeby stanąć na scenie.
1: Tęsknota
3: i znowu śpiewać.
1: Czyli to na pewno musi być miłość. A te młode pokolenie, które wkracza na tę scenę muzyki szantowej, to jest inne pokolenie? Oni chcą tworzyć muzykę szantową, ale trochę inną, czy jednak taką tradycyjną?
2: Myślę, że chcą na pewno, ale tych tradycjonalistów to jest troszeczkę mniej jednak. Oni chcą grać troszeczkę takie mocniejsze uderzenie, powiedzmy. No.
3: Nowa muzyka.
2: To się zmienia, ale to jest normalne.
1: A czy to
2: oczywiście.
1: Się przyjmie? Czy to się przyjmuje, takie mocniejsze brzmienia?
2: Przyjmuje się, ale no, zawsze będzie miejsce dla różnych nurtów jakby w piosence żeglarskiej. I to jest folk po prostu, także to jest ogromny wór. Jakby. Ale ja jeszcze wrócę do tej soboty, bo mówimy właśnie. O 18 po...
1: Niedziela.
2: Po Kilwoterze wystąpi znów zespół, który ma dosyć dziwną nazwę. Majski Bosmana tym razem. Przyjechał z województwa zachodniopomorskiego, czyli aż z Wałcza chłopaki przyjeżdżają.
1: Cała kategoria bielizny.
2: Tak jest. Sześciu chłopaków grających i śpiewających pięknie a cappella. No i potem wystąpi zespół Zrefowani o 19:00, zespół, który jest z okolic Warszawy, powstał w COVID-zie, grają, można powiedzieć, taką piosenkę piracką, ubierają się świetnie, to jest bardzo fajne dla ucha i oka. No i na sam koniec, o godzinie 20:00, wystąpią, można powiedzieć, że jedna potężna legenda i jedna trochę mniejsza, czyli zespół Cztery Refy, 40 lat na rynku muzycznym. Powiem tak, oni jeszcze powstawali za tak zwanej komuny. Słuchajcie, w tych ciężkich czasach powstali
1: przetrwali.
2: I przetrwali, tak, już w zmienionym składzie troszeczkę, ale to jest taka kwintesencja właśnie polskich szant, powiedzmy, nazwijmy to polskich szant, no. A po nim wystąpi zespół The Pioruners, którego jestem współzałożycielem, czyli zespół troszeczkę młodszy, ponieważ mamy 36 lat tylko.
1: Tylko? No co to jest? Dwa razy
3: powiedz,
1: po 18.
3: Powiedz, jak nazwa zespołu powstała.
2: Nazwa zespołu? Nie, to ja ciągle powtarzam, takim megalomanem nie jestem. Ja tej nazwy nie wymyśliłem. To nie, oczywiście jest od mojego nazwiska, ale wymyślił to taki mój kolega Jasio Zdzienicki z NZS-u, z Białegostoku, akurat potrzebował nazwy zespołu na plakat, bo robił juwenalia, a nie było komórek wtedy. No i tak rzucił to hasło właśnie, The Pioruners. No, losy. Piorunersi przetrwali, a kolega był w pewnym momencie nawet, bo skończył ekonomię, był asystentem premiera Balcerowicza nawet w pewnym momencie.
1: Panowie, a ja chciałabym zapytać o jeszcze jedną rzecz. W czasach tych wielkich komercyjnych imprez, tych koncertów, takie klimatyczne festiwale jak wasze, to jest wartość dodana? Czego ta publiczność szuka właśnie podczas takiego festiwalu szantowego? Takiego powrotu do przeszłości? Tęsknią za tym, co było kiedyś? Bo to jest taki trochę powrót do przeszłości. Takie młodzieńcze lata. Myślę, że gdzieś tam każdy ma taką nutę.
2: Jest trochę powrót, tak, jest powrotu. Na pewno powrót do przeszłości, czyli do tych ognisk, do tych binduk właśnie na Mazurach, ale jest to szukanie, moim zdaniem też, takiej krainy łagodności po prostu, no. Naprawdę, ludzie odpoczywają, wychodzą z takiego festiwalu uśmiechnięci, no. Także tu, tam nie ma żadnej agresji. No, a potrzebujemy, tak jak pani wspomniała, w tych czasach ciężkich, bo naprawdę nie wiadomo, co będzie za chwilę. No.
1: Gdzieś tam z tyłu głowy cały czas problemy, presja w pracy, w domu.
2: Oczywiście, i na świecie. No.
1: I na świecie. I tutaj u was można znaleźć takie wytchnienie, chwilę wytchnienia podczas tego lipcowego ostatniego weekendu?
2: No na pewno, bo oprócz słuchania to zachęcamy do wspólnego śpiewu, czyli integrujemy się. No. A nasze społeczeństwo, już nie chcę tutaj mówić takimi frazesami, ale potrzebujemy tej integracji, naprawdę to. Sami państwo wiedzą.
1: Dobrze,
2: co tu się dzieje w studiu czasami, jak przychodzą różni ludzie.
1: Tak, emocji nam nie brakuje, tym bardziej w radiu, więc cały czas mamy te najnowsze informacje, najnowsze newsy z regionu też, dlatego mówimy między innymi o festiwalu, który będzie 25 i 26 lipca w Nowogrodzie, więc jeśli ktoś nie ma jeszcze planów, no to może już zapisać sobie tę datę w kalendarzu i zaznaczyć na czerwono.
2: Koniecznie, a ja jeszcze tylko dopowiem, że już to jest ostatnia prosta i ja w sobotę będę na wielkim rynku w Nowogrodzie rozdawał ulotki.
1: Jejku. Będą ulotki.
2: Będą ulotki, tak. O 5 rano stanę i każdy dostanie ulotkę. Także duży rynek z 5 5000 ulotek rozdam i będzie dobrze.
1: I wtedy będzie te 5000 osób na
2: tak
1: tym festiwalu.
2: Tak jest. Zależy nam na tym, żeby na festiwalu byli ludzie, bo ludzie są najważniejsi na festiwalu. Nie gramy tylko dla siebie.
1: Właśnie. I to publiczność jest w centrum właśnie, a nie scena. Panowie, ulubiona piosenka szantowa? Ja nie wiem, czy odpowiecie. Nie mam pojęcia.
2: Jest taka piosenka, znaczy, sorry, że tak, jejku, nie daję ci dojść do głosu, dobrze, nie, za chwilę Maciek coś powie. Jest taka piosenka, którą nawet w pewnym momencie zaanektowały zespoły Disco Polo. Autorem jest Jurek Poremski, czyli Gdzie ta Keja? Na pewno pani zna.
1: Oczywiście. Gdzie ta Keja? No to chyba moja ulubiona piosenka. Gdybym ja miała odpowiedzieć na to pytanie,
2: no
1: to chyba ulubiona.
2: I ta piosenka kiedy
1: najbardziej znana.
2: Wiele lat temu wygrała w takim plebiscycie na najbardziej znaną piosenkę żeglarską w Polsce. Także to jest nasza ulubiona. No.
1: Pana Macieja też ulubiona?
3: Właściwie ulubiona, nie można powiedzieć, że jedna jest ulubiona. Po prostu w moim przekonaniu, ja lubię szanty, lubię piosenkę żeglarską. Każda ma coś w sobie. Każda porusza serca, każda porusza taką miłość do tych żagli, do wody, do śpiewania.
1: Więc w ostatni weekend lipca, przypominamy raz jeszcze, nie na Mazury, a gdzie?
2: Do Nowogrodu.
1: Oczywiście, a tam właśnie festiwal Szanty, Graj nad Narwią. Naszymi gośćmi w poranku.
2: O, nie podziękowałem.
1: A proszę, a jest czas na koniec.
2: Jejku, ja to muszę zrobić. No, partnerem głównym tego wydarzenia jest województwo podlaskie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy burmistrzowi Grzegorzowi Palce. Dziękujemy pani dyrektor Domu Kultury w Nowogrodzie, pani Katarzynie Piątek. Dziękujemy pani dyrektor Skansenu, Annie Szynkiewicz. No i dziękujemy pani dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, pani Joannie Wądołowskiej. Bez tych ludzi, bez tych partnerów nie udałoby się tego przedsięwzięcia zrealizować. Dziękujemy bardzo.
1: Więc tym bardziej mamy nadzieję, że te podziękowania dolecą właśnie do tych osób, które przed momentem zostały wymienione. Dziękuję wam bardzo, panowie. Bogdan Piorunek i Maciej Czerwonko byli naszymi gośćmi. Do zobaczenia.
2: Dziękujemy.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Starosta łomżyński Lech Szamłowski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry państwu.
1: Przypomnijmy, że nieco ponad 2 tygodnie temu wasza delegacja powiatu łomżyńskiego razem z przedstawicielami województwa podlaskiego, gminy Śniadowo i gminy Miastkowo odbyła oficjalną wizytę w partnerskim powiecie Dingolfing-Landau w Bawarii. Panie starosto, takie wizyty są inspiracją?
2: Szanowni państwo, są inspiracją na pewno do wielu działań na poziomie samorządu, ale nie tylko samorządu, na poziomie również przedsiębiorców, działaczy w obrębie kultury, w obrębie sportu, ale ja przypomnę, że nasze partnerstwo między powiatem łomżyńskim a powiatem Dingolfing-Landau trwa już 27 lat, czyli w pierwszym roku, kiedy powstały w Polsce powiaty, w tym powiat łomżyński, doszło do podpisania porozumienia o współpracy właśnie między naszymi powiatami i to partnerstwo trwa nieustannie. Przetrwało tyle lat, zmieniały się władze, tutaj w powiecie łomżyńskim, ale w powiecie Dingolfing-Landau. Niemniej to partnerstwo trwa i tak jak pani redaktor zadała pytanie, właśnie w czasie całych tych 27 lat dochodziło co roku do spotkań i tam w Niemczech, i tutaj w Polsce. I w tych spotkaniach oprócz przedstawicieli władz, polityków, brali udział również przedstawiciele różnych profesji i ze strony bawarskiej, ze strony niemieckiej i ze strony polskiej. I to właśnie między innymi te spotkania, te doświadczenia, to, czego dowiedzieliśmy w czasie tych wspólnych spotkań, właśnie mogło być i na pewno było inspiracją do wielu pewnie różnych ciekawych przedsięwzięć, które były realizowane tutaj u nas, ale pewnie w Niemczech również.
1: A czego dotyczyła konkretnie ta wizyta? Jakie aspekty poruszaliście?
2: Pani redaktor, szanowni państwo, ta wizyta w szczególności dotyczyła odnowienia kontaktów partnerskich między gminą Śniadowo a gminą Marczkofen. W tym roku mija właśnie 25 lat, 10 maja minęło 25 lat od podpisania umowy partnerskiej właśnie między tymi gminami. No i tutaj gmina Śniadowo oczywiście, powiat łomżyński, a gmina Marczkofen, powiat Dingolfing-Landau. I można powiedzieć tak, że to podpisane porozumienie 25 lat temu wynikało z wcześniejszej deklaracji o współpracy między powiatami. To odnowienie partnerstwa wynikało z faktu jubileuszu, ale również z faktu tego, że przez te 25 lat wiele zmieniło się, jeśli chodzi o prowadzenie jednej czy drugiej gminy, bo 25 lat temu tą umowę o współpracy ze strony gminy Śniadowo miałem zaszczyt ja podpisywać jako ówczesny wójt gminy Śniadowo. Ze strony gminy Marczkofen podpisywał burmistrz Martin Geltinger, w tej chwili na emeryturze. W międzyczasie był nowy burmistrz Peter Raucher, a obecnie Angela Baumann jest burmistrzem gminy Marczkofen i w takich bardzo klimatycznych warunkach, w otoczeniu takim klimatycznym, wyjątkowym zamków Poksał w takiej miejscowości gminy Marczkofen właśnie doszło do tego ponowienia tej współpracy, podpisania takiej deklaracji o kontynuowaniu tej współpracy między gminami, ale był to również taki czas dobrego spotkania i przypomnienia różnych wydarzeń i osób, które w ciągu tych 25 lat ze sobą kontaktowały się, które ze sobą współpracowały, bo z naszej strony, ze strony delegacji wyjechała grupa 10 osób z gminy Śniadowo, obecne władze, ale również ci, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach przed 25 latu. Podobnie było ze strony gminy Marczkofen. Także bardzo takie dobre, miłe wspomnienia, ale również takie podsumowanie i ta deklaracja podpisana, ale również taka deklaracja wyrażona słowami na dalszą kontynuację tej współpracy.
1: A jeśli chodzi o tę bazę sportową, bo właśnie jeśli chodzi o sport, to w głównej mierze był to temat poświęcony i poruszany właśnie na tej wizycie. Ja się zastanawiam, czy dużo nam jako Polsce i wam jako powiatowi brakuje do tego, żeby było jak na zachodzie.
2: Panie doktor, ja bym powiedział trochę inaczej, postawiłbym inną tezę. Ja myślę, że jesteśmy na równi, a może w niektórych obszarach to pewnie Niemcy, przyjeżdżając tutaj do Polski, patrząc na to, co się u nas wydarzyło, co się zmieniło i jak teraz Polska wygląda, myślę, że mogą nam zazdrościć.
1: I może wielu to chciało usłyszeć.
2: W pełni mówię to odpowiedzialnie. Podam przykład może, jeśli chodzi o infrastrukturę, na którą zwracaliśmy 27 lat temu i w kolejnych wizytach, w szczególności infrastrukturę drogową tam na terenie Bawarii. Myśmy wtedy mocno zazdrościli, jeśli chodzi o stan dróg, funkcjonowanie, jak została rozwinięta tam komunikacja drogowa. Zazdrościliśmy, bo u nas mieliśmy drogi często dziurawe, często nawet błotniste, mówię o drogach powiatowych, jakieś żwirówki, jakieś asfaltowe stare czy smołówki połatane. Oni mieli, Niemcy, wtedy drogi asfaltowe równe jak stół, a pytanie nasze, które wtedy pojawiło się o urządzenie, które wykorzystują do łatania dziur na asfalcie, oni byli zdziwieni w ogóle, skąd taki pomysł, skąd takie pytanie. Dzisiaj sytuacja jest inna. My zdecydowanie mamy lepszą infrastrukturę drogową niż Niemcy. Oczywiście ona jest nowsza, bo niedawno budowana, ale zdecydowanie lepsza. Pewnie w innych obszarach również dogoniliśmy Niemców, a pewnie również prześcignęliśmy. A jeszcze o inne rzeczy powiem, myślę, że takiej bardzo ważnej, ciekawej. Otóż w czasie naszych wizyt w ciągu tych 27 lat bardzo często odwiedzaliśmy zakłady BMW w Dingolfing. Tam jest największy zakład spośród wszystkich zakładów produkcyjnych na terenie całego świata. Tam właśnie w Dingolfing. I 25 lat temu z taśm montażowych tego zakładu zjeżdżało w ciągu doby 1100 samochodów BMW tej najwyższej klasy serii 7, 1100 samochodów. Dzisiaj, tak jak odwiedziliśmy zakłady BMW, tych samochodów zjeżdża 1400, czyli wzrost produkcji. Większość tych samochodów zdecydowana to są indywidualne zamówienia, które trafiają do Chin, do Stanów Zjednoczonych, do Rosji. No część do Niemiec oczywiście, może jakaś niewielka ilość również do Polski. I 25 lat temu rozmawialiśmy z samorządowcami, którzy inwestują ze środków finansowych pochodzących z podatków. W tym ogromny udział podatków to podatki płacone przez zakłady BMW. Tam płaci się podatek od dochodów, nie od nieruchomości, a od dochodów. I samorządy miały wystarczającą ilość środków na inwestycje. Dzisiaj, mimo tego, że nastąpi wzrost produkcji samochodów, samorządowcy i powiat, i gminy mówią o niedostatku środków z podatków płaconych przez zakłady BMW. O czym to świadczy? Myślę, wniosek jest chyba taki dość prosty i oczywisty. Wzrost kosztów produkcji. A ten wzrost kosztów produkcji to pewnie, w szczególności główna składowa, to jest energia elektryczna. Niemcy mieli 19 elektrowni jądrowych. Wszystkie te elektrownie zostały wygaszone. Jedna z nich to, mieliśmy okazję kiedyś ją odwiedzić, przeszli na te źródła energii odnawialnej, plus które są mimo wszystko kosztochłonne, wyprodukowanie takiej energii, plus do tego sytuacja ze źródłem energii z tych środków kopalnianych, czyli Nord Stream, czyli gaz z Rosji pochodzący. Widać wyraźnie, że wzrost kosztów produkcji spowodował słabszą kondycję finansową takich sztandarowych zakładów, jakimi są zakłady BMW. I to jest taka nauka, myślę, dla Polski, dla Polaków, żebyśmy nie robili błędów tych, którzy inni popełnili, którzy z tego powodu w jakiś tam sposób cierpią. To są takie moje spostrzeżenia, a zresztą poparte, bo rozmowami, w czasie rozmów z Polakami tam mieszkającymi, którzy mówią, że Niemcy zatrzymali się w rozwoju kilka lat już temu. Plus do tego jeszcze dołożymy problem migracji, na który Niemcy łożą ogromne środki finansowe, no to mamy sytuację taką, jaką mamy.
1: Ale biorąc nawet pod uwagę ten sam rynek motoryzacyjny, widzimy, jak rynek koreański, chiński zdobywa serca kierowców i dzisiaj to, co kiedyś było BMW marką, no to dzisiaj inne marki mogą absolutnie konkurować.
2: No dokładnie tak. No, jeśli chodzi o cenę takiego produktu, jakim jest samochód BMW, oni nie mogą już sobie pozwolić na zejście poniżej pewnych kwot, pewnych cen. Chińczycy robią to w sposób znakomity właśnie między innymi dzięki tańszej, mniejszym kosztom wyprodukowania tego typu pojazdów. Natomiast jakością one są porównywalne, a może nawet czasami i lepsze. W związku z tym jest wybór, jest prosty kierowców.
1: Panie starosto, braliście także udział w takich wydarzeniach kulturalnych, ludowych. Tak. Można powiedzieć, że te wydarzenia organizowane przez was, przez powiat łomżyński, są na podobnym poziomie?
2: Panie redaktor, ja jeszcze wrócę do pytania, o które pani tutaj zaczęła, jeśli chodzi o sport, bo to jest ważny element, trochę odbiegłem od tego tematu. Otóż takim ważnym komponentem naszej wizyty to była taka wymiana doświadczeń. Braliśmy udział w takim spotkaniu, takiej konferencji z działaczami sportowymi, organizatorami życia sportowego tam w Bawarii, tam na terenie powiatu Diego-Figlandau. Z naszej strony Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, ale również pan Piotr Dryka, prezes Klubu Sportowego Śniadowo, również przedstawiciel, tym samym przedstawiciel organizacji pozarządowej, klubu takiego najlepiej rozwiniętego, jeśli chodzi o powiat łomżyński. I to było bardzo ciekawe spotkanie. Jeśli chodzi o infrastrukturę taką sportową, w szczególności boiska piłkarskie, Niemcy takich boisk mają pewnie więcej w porównaniu do Polski, chociaż jak patrzyliśmy na jakość choćby murawy, to wcale nie jest lepsze niż u nas. U nich jest jakby większa masowość, większe zaangażowanie społeczeństwa w sport. Zdecydowanie większa w porównaniu do Polski.
1: Nawet w tych mniejszych miejscowościach.
2: Oni mają jakby, nie wiem, czy to we krwi, mają jakąś taką
1: chyba
2: wewnętrzną potrzebę angażowania się w różnego rodzaju wspólne działania.
1: Tak, tam wiele festynów jest organizowanych przy okazji, właśnie jest jakieś wydarzenie towarzyszące, sportowe, na boisku,
2: tak,
1: piłka
2: dokładnie,
1: nożna.
2: Tak, dokładnie, boisko, ale oprócz tego właśnie często organizują różnego rodzaju takie festyny ludowe. W jednym z nich braliśmy udział w miejscowości Landa. Oni to robią bardzo często i to jest bardzo dobre. Z tego powinniśmy brać przykład, bo to jest taki fajny czas spotkań, rozmów, zabawy wspólnej oczywiście. To łączy, to jednoczy. U nas jest tego coraz więcej, bo koła gospodyń bardzo dużo organizują takie przedsięwzięć. Samorządy, ochotnicze straże pożarne, powinniśmy maksymalnie z tego korzystać, bo to jest ważne. To coś, co gdzieś w ostatnich latach pewnie gdzieś tam zeszło na dalszy plan, jeśli chodzi o takie kontakty bezpośrednie między mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach.
1: Tam jest hasło i jest organizacja. Nie trzeba nikogo przekonywać.
2: Tak to u nich działa właśnie. Ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia. Dzieje się u nas bardzo dużo, jeśli popatrzymy na wydarzenia różne i na terenie tutaj miasta Łomży, które są organizowane, ale w poszczególnych gminach.

0: gminy od roku 90 funkcjonują, powiaty 89, trochę później. W Niemczech ta struktura organizowania samorządów jest zdecydowanie dłuższa, czyli te doświadczenia mają zdecydowanie lepsze. I myśmy odwiedzali samorządy, siedziby gminy, siedziby oczywiście samorządu powiatu w Dingolfinglando. Przypatrywaliśmy się temu, jak to jest organizowane, w jaki sposób same urzędy są przygotowane do przyjmowania interesantów, jak ci interesanci są przyjmowani. I pewnie z wielu rzeczy również skorzystaliśmy. I dzisiaj nasze budynki administracji no niczym nie różnią się od tych w Niemczech, a może są nawet lepsze. I poziom obsługi interesantów jest coraz lepszy, myślę, że jest nawet bardzo dobry. I to były te doświadczenia. Wspominałem o tych doświadczeniach, jeśli chodzi o drogowców, ale również były kontakty, jeśli chodzi o instytucje pomocy społecznej tam w Niemczech i tutaj w Polsce, jeśli chodzi o ochronę zdrowia również. To na pewno tak było, że myśmy korzystali z ich doświadczeń, przypatrywaliśmy się temu, słuchaliśmy ich jakichś informacji na ten temat, jak oni sobie radzą z poszczególnymi problemami. Dzisiaj jest sytuacja inna.
1: To oni patrzą i przyglądają się, jaki krok zrobiła Polska.
0: Myślę, że często tak. Oni są, jeszcze raz mówię, pod ogromnym wrażeniem, przyjeżdżając tutaj. Podam przykład. Kiedy 27 lat temu po raz pierwszy dotarli do Polski, samolot, lądowanie na Okęciu oczywiście i droga z Warszawy do Łomży. Pamiętamy, w większości nasi słuchacze pamiętają, jak wyglądała droga z Warszawy do Łomży. Autobus jechał pewnie ze 3 godziny.
1: Może często
0: w korkach różnych, po wyboistych, po, tak można powiedzieć, marnych drogach. Dzisiaj z Okęcia do Warszawy, do Łomży to jest 1,5 godziny jazdy pięknymi drogami. Jeśli popatrzymy na infrastrukturę również, nie tylko drogową, ale w ogóle komunalną.
1: I taką estetyczną
0: tutaj,
1: też
0: i estetykę. Estetykę miejscowości, miast, miejscowości poszczególnych. To śmiem powiedzieć, że jesteśmy na równi, a momentami pewnie wyprzedzamy Niemców.
1: No i myślę sobie głośno, że to napawa optymizmem i powiat, bo wy też zrobiliście ogromny krok, ale w ogóle nas jako Polaków, jako mieszkańców, gdzie przyjęło się, że przecież to, co niemieckie, zawsze jest lepsze, prawda? Tak. I gdzieś tam jeszcze takie przeświadczenie panuje.
0: Oczywiście to przeświadczenie, nie wiem, czy ono jest dobre, no na pewno ciągle jeszcze ono panuje, ale też w Polsce, jeśli popatrzymy na różnego rodzaju firmy, przedsiębiorstwa małe, które powstały kilkanaście lat temu, a dzisiaj ci pracodawcy zatrudniają po kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset osób. Produkty, które są tutaj wytwarzane, trafiają również na rynek niemiecki i nie tylko. No to świadczy o tym, że jak mocno poszliśmy do przodu. No i bardzo dobrze, bo przecież chyba o to nam wszystkim chodziło w Polsce, ale chodziło również w 2004 roku, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, żebyśmy byli krajem na równi, jeśli chodzi o poziom życia mieszkańców w Polsce, również w tej Europie Zachodniej, która wcześniej tworzyła struktury Unii Europejskiej.
1: Ta współpraca nie byłaby możliwa bez wsparcia.
0: Tak, panie redaktor, i tutaj dziękuję za wsparcie samorządowi województwa podlaskiego, które od kilku lat utworzyło taki program wsparcia dla samorządów z terenu województwa podlaskiego na rozwój współpracy i kontynuację współpracy międzynarodowej i skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego samorządu województwa podlaskiego przy organizacji tego wyjazdu. No, dzięki temu było nam zdecydowanie łatwiej. Także dobrze, że takie programy są realizowane, bo szanowni państwo, trzeba powiedzieć tak, że różnego rodzaju pakty, różnego rodzaju dokumenty, umowy podpisywane między samorządami czy między krajami, międzyrządowe, one będą martwe, jeśli nie będą zaangażowani do tego ludzie, bo od tego się jakby zaczyna i dobrze, że i tutaj w Łomży i tam w Dingolfing te partnerstwa nie stały się takimi martwymi dokumentami, które gdzieś zostały odłożone, tylko to partnerstwo rozwija się dzięki właśnie pracy ludzi, dzięki tym relacjom takim bezpośrednim kontaktom, bezpośrednim, bo powinniśmy się wzajemnie poznawać, powinniśmy się wzajemnie uczyć, a zważywszy fakt na bardzo trudną historię kontaktów, nazwijmy to, polsko-niemieckich, tym bardziej powinniśmy te relacje budować jak

0: najlepsze. I powiem tak, jakby polecam uwadze samorządów, innych samorządów, którzy przedstawiciele może nas dzisiaj słuchają, do tego, żeby zaangażować się w tego typu współpracę, bo przecież jesteśmy skazani na to, że będziemy sąsiadami Polska i Niemcy. I to, że czasami różnego rodzaju głosy polityków pojawiają się w przestrzeni publicznej, często takie krytyczne, no oczywiście one pewnie są potrzebne, bo historii powinniśmy pamiętać, powinniśmy tą historię znać, ale powinniśmy budować relacje na przyszłość jak najbardziej partnerskie.
1: To kiedy kolejna wizyta?
0: Kolejna wizyta przewidziana jest w przyszłym roku. Zapraszamy naszych partnerów tutaj do Polski. Będą kolejne spotkania, jeszcze przed nami ustalenie, jakie będą, powiedzmy, tematy poruszane, jakie grupy osób będą brały udział w tym wydarzeniu. To, co przed nami, to duże prawdopodobieństwo podpisania umowy partnerskiej między gminą Miastkowo. Pan wójt ze swoją zastępcą byli w naszej delegacji tam w Niemczech. Trwały rozmowy z jedną z gmin z terenu powiatu Dingolfing-Landau. Jest zainteresowanie ze strony gminy Miastkowo, ale również ze strony tamtej gminy do tego, aby taka umowa partnerska została podpisana, czyli byłby to taki kolejny element takiej coraz szerszej współpracy między powiatem Dingolfing-Landau, Bawaria i tutaj Polską. I jeszcze o jednej rzeczy, jeśli można pani redaktor, powiem, takiej bardzo ciekawej. Otóż te związki Polski z Bawarią no, sięgają bardzo, bardzo odległych czasów. I tutaj takie wydarzenie z roku 1475 bodajże, to zaślubiny księżniczki polskiej Jadwigi Jagiellonki z księciem bawarskim Jerzym Bogatym. Dawne dzieje, ale wydarzenie ogromne. Podobno w tamtym czasie na skalę światową to wesele, te zaślubiny, które trwało kilka dni, a brało w nich udział około 10 tysięcy osób. I to wydarzenie w tej chwili jest przypominane jako takie wydarzenie o charakterze nie tylko religijnym, powiedzmy kulturalnym, folklorystycznym. Co 4 lata w miejscowości Landshut, tam w Bawarii, to wesele odbywa się. Mieliśmy okazję w czasie jednej z naszych wizyt wcześniejszych w tym uczestniczyć. I teraz w czasie tej ostatniej wizyty, 2 tygodnie temu, byliśmy w jednej z miejscowości tam na terenie Bawarii, gdzie w klasztorze Cystertów została pochowana księżniczka Jadwiga. Złożyliśmy tam kwiaty i tam uczestniczyliśmy we mszy świętej wspólnie. Nasi partnerzy z Dingolfing-Landau i my z Polski. Mszy świętej, która została odprawiana przez księdza Eugeniusza Pruszyńskiego, który pracuje w Markhofen. Pochodzi z Zambrowa, z naszej diecezji łomżyńskiej.
1: Więc nie ma przypadków nigdzie.
0: Nie ma przypadków. No i to było dla nas oczywiście bardzo, bardzo miłe, taki bardzo miły akcent.
1: Spotkać swojego rodaka.
0: Tam w Bawarii.
1: Tak, więc panie starosto, za rok pokażcie to, co jest najlepszego u nas, w powiecie łomżyńskim.
0: Tak, oczywiście zrobimy to. Myślę, że nie musimy dużo szukać. Mamy wiele takich rzeczy, które możemy pokazać, którymi możemy się pochwalić jako Polska, jako Polacy.
1: Starosta łomżyński Lech Szabłowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dziękuję bardzo państwu.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343. Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 17 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu Jana Pawła II w Łomży. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.
2: Największe przeboje w Radiu Nadzieja.

Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju. Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Przed tygodniem nasze spotkanie zamykało nagranie, które bohater tamtej i po części tej audycji Greg Osby zatytułował Milton on Ebony. Utwór ten w rzeczywistości był kompilacją dwóch kompozycji zmarłego w październiku ubiegłego roku wielkiego perkusisty Jacka DeJohnetta. Kompozycji Milton i Ebony. Powiedziałem wówczas, że zwłaszcza temat Ebony był często wykonywany przez różne składy, różne formacje DeJohnetta na przestrzeni lat, chociaż nie tylko przez niego był wykonywany. Pomyślałem, że jedną z interpretacji tej kompozycji przypomnę dzisiaj. Pochodzi z niemłodej już i chyba trochę zapomnianej płyty, do której muzyka nagrana została w grudniu 1983 roku. Krążek kilka miesięcy później wydała japońska wytwórnia Bay State. Album ten nie posiadał tytułu, jedynie na pierwszym jego wydaniu umieszczona była nazwa firmującego go zespołu The All American Trio. Ale wkrótce ukazało się drugie wydanie tej płyty i na frontowej okładce umieszczone zostały imiona i nazwiska wykonawców: Cedar Walton, Ron Carter, Jack DeJohnette oraz ich fotografie. Oczywiście Cedar Walton to pianista, Ron Carter kontrabasista, Jack DeJohnette perkusista. Czasem też grał na fortepianie. Myślę, że z przyjemnością wysłuchaliście Państwo tej trochę nietypowej interpretacji Ebony w ich wykonaniu. Nagranie to było wstępem do zapowiadanej prezentacji pozostałych trzech utworów z płyty St. Louis Shoes, firmowanej przez saksofonistę Grega Osbiego. Materiał do tej płyty nagrany został w styczniu 2003. Płyta ukazała się półtora roku później, wydana przez słynną Blue Note. Przed tygodniem zdążyliśmy wysłuchać z niej sześciu nagrań, dzisiaj trzy pozostałe. Zanim popłyną dźwięki pierwszego z nich, przypomnę, że St. Louis Shoes jest drugim albumem Osbiego z cyklu, który sam określił jako Other People's Music, muzyka innych ludzi, czyli album złożony z kompozycji nie swoich, a innych twórców. Każda z dziewięciu kompozycji jest jakimś ważnym punktem, może nawet przełomowym w twórczości autora płyty. Ważna dla Osbiego ze względu na kompozytora, kompozytorów, styl lub też jakieś inne istotne dla niego cechy, jak na przykład w przypadku otwierającej płytę kompozycji Ellingtona East St. Louis Toodle U. Słuchaliśmy jej przed tygodniem. Dlaczego Ellingtona, to wiadomo, a ta właśnie kompozycja, bo Greg Osby urodził się w St. Louis. Za 2,5 tygodnia, 3 sierpnia, kończył będzie 66 lat. Duke Ellington najwidoczniej jest darzony przez Grega Osbiego wyjątkową estymą, skoro dwie kompozycje tego księcia jazzu możemy usłyszeć na płycie St. Louis Shoes. Właśnie przed nami druga z nich. To przepiękna ballada, również przepięknie zatytułowana Single Petal of a Rose, pojedynczy płatek róży. Drugi na płycie utwór, w którym Nicholas Payton sięga po flugelhorn, basista Robert Hurst gra arco, piękna partia smyczkowa, wszystko brzmi wręcz namiętnie i z właściwą muzyce Ellingtona elegancją.

Piękne brzmienie ballady Duke'a Ellingtona, The Single Petal of the Rose, pojedynczy płatek róży. Przypomnę teraz skład kwintetu nagrywającego ten album. Lider Greg Osby, saksofon altowy, Nicholas Payton, trąbka flugelhorn, Harold O'Neill, fortepian, Robert Hurst, kontrabas, Rodney Green, perkusja. Następnym, ósmym już utworem na płycie jest kompozycja, która tydzień temu otwierała nasze spotkanie, ale jeszcze raz jej posłuchamy. To utwór Bernie's Tune, mało znanego pianisty Bernie'ego Millera. Zmarł w 1945 roku, żył zaledwie 26 lat. Kompozycja, typowy klasyk jazzowy, tak też rozpoczyna się. Chociaż Osby z towarzyszącymi mu muzykami szybko nadają tej kompozycji rysy współczesności.

Bernie's Tune jest najkrótszym nagraniem na płycie, natomiast zamykające ją nagranie, które za chwilę zabrzmi, jest najdłuższym. Zanim go posłuchamy, przypomnę jeszcze raz. Płyta St. Louis Shoes nagrana została w styczniu 2003, wydana pół roku później przez Blue Note. Lider Greg Ousby, saksofon altowy, Nicholas Payton, trąbka, flygelhorn, Harold O'Neill, fortepian, Robert Harst, kontrabas, Rodney Green, perkusja. Zamyka ten album kolejny klasyk klasyków. Przesłynna kompozycja St. Louis Blues. A więc w tytule mamy znów nazwę rodzinnego miasta Grega Ousby'ego. Kompozytorem St. Louis Blues jest William Christopher Handy, urodzony jeszcze w 1873 roku, zmarły w 1958. Określał siebie jako ojciec bluesa. Wielu też tak go nazywało. Oczywiście Handy nie stworzył formy bluesa, ale wykorzystywał oryginalne elementy muzyki ludowej, głównie z delty Mississippi, i na ich podstawie tworzył nowe kompozycje, które stawały się niezwykle popularne, zwłaszcza na początku XX wieku. Nieocenione jest to, że skrupulatnie dokumentował wszystkie źródła swoich dzieł. Kompozycję St. Louis Blues William C. Handy opublikował w 1914 roku. Utwór od razu odniósł ogromny sukces. Do repertuaru włączyły go największe sławy z Basie Smith, później także Louisem Armstrongiem, Glennem Millerem, Earthem Tatumem na czele. Handy powiedział, że do skomponowania tego utworu zainspirowało go przypadkowe spotkanie ze znajomą na ulicy w St. Louis. Była ona zrozpaczona nieobecnością męża. Płakała i zwierzała się Handy'emu, że ma on, jej mąż oczywiście, serce jak skała niewzruszona, obmywana przez morskie fale. Jest w tej kompozycji krótki motyw tanga, które już wtedy stawało się modne. William Handy sam mówił o świadomym użyciu motywu tego tańca. Wykonanie przez kwintet Grega Ousby'ego utrzymane jest z zupełnym szacunkiem do oryginału. Jednocześnie jest to godne zakończenie płyty St. Louis Shoes.

St. Louis Blues zamyka płytę St. Louis Shoes. Ponoć nawet sam George Gershwin przyznał się do użycia motywów wybrzmiałej kompozycji w swoim wspaniałym dziele Błękitnej Rapsodii. I jeszcze, żebym nie zapomniał, wyśmienity członek kwintetu nagrywającego płytę St. Louis Shoes, trębacz Nicholas Payton, już pojutrze wystąpi w Warszawie ze swoim trijem całkowicie za darmo w ramach festiwalu Jazz na Starówce o godzinie 19. Z pewnością warto się wybrać. A teraz chciałbym jeszcze raz wrócić do kompozycji Ebony, która otwierała nasze spotkanie. Tym razem jednak proponuję w interpretacji jeszcze bardziej, że tak powiem, autorskiej, bo zarejestrowanej przez jedną z formacji kierowanej przez kompozytora tego tematu, perkusistę Jacka DiGionetta. Ta formacja nazywała się oczywiście Special Edition. Grupę tę DiGionette założył w 1979 roku i z przerwami na inne projekty prowadził aż do lat 90. Przewinęło się przez tę formację wielu wspaniałych muzyków, m.in. David Murray, Arthur Blade, Chico Freeman, John Purcell czy Greg Ousby. Sięgam po jedną z moich ulubionych, przyznam, płyt tej supergrupy, płytę Inflation Blues, firmowaną jako Jack DiGionette Special Edition, nagraną we wrześniu 82, wydaną rok później przez ECM. Kilka lat temu prezentowałem ją w całości, ale dzisiaj posłuchamy z niej dwóch nagrań. Oto muzycy występujący na tym albumie. Chico Freeman, saksofony tenorowy, sopranowy, klarnet basowy. John Purcell, saksofony altowy, barytonowy, flet, klarnet altowy. Baykida Carroll, trąbka. On nie występuje w nagraniu, które teraz zabrzmi. Dalej Rufus Wright, kontrabas. I lider Jack DiGionette, perkusja, fortepian, klawinet, głos, autor wszystkich kompozycji. Słuchamy z płyty Inflation Blues najpierw kompozycji Ebony.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Płyta Inflation Blues jest jedyną nagraną przez Special Edition, na której występuje trębacz Baekida Carroll. Za chwilę go usłyszymy. Poza tym znajduje się na niej nagranie, w którym Jack DeJohnette śpiewa. Nie używa swojego głosu instrumentalnie, a śpiewa.

śpiewa w kompozycji tytułowej płyty Inflation Blues. Odczytuje to jako bardzo osobistą formę protest songu. Tytuł zresztą mówi sam za siebie. Wybrałem oczywiście inne nagranie z tej płyty. Kompozycję lidera grupy zatytułowaną The Islands, Wyspy. W sporej mierze ilustracyjny utwór z długim, wyciszającym solem lidera. Chico Freeman, John Purcell, Baekida Carroll, Rufus Wright i lider, kompozytor Jack DeJohnette. To było 1272 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Kościół katolicki obchodzi dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Dzień ten często nazywany jest Dniem Matki Bożej Szkaplerznej. O tym, czym jest szkaplerz, mówi biblista ksiądz Jan Krupka.
2: Z jednej strony jest to część habitu, stroju zakonnego w wielu zgromadzeniach, noszony na wierzchu, taki byśmy powiedzieli prostokątny materiał z przodu, z tyłu na habicie, ale bardziej znany jest szkaplerz taki troszeczkę w wersji pomniejszonej, który noszony jest przez ludzi jako szczególny znak przywiązania do konkretnej osoby. Różne są te szkaplerze. Najbardziej znanym jest szkaplerz karmelitański, związany właśnie z Matką Bożą z Góry Karmel, która właśnie objawiając się zakonnikowi w historii, przekazała mu taki szkaplerz i powiedziała, że ci, którzy będą go nosili, otrzymają szczególne łaski.
1: Z Matką Bożą z Góry Karmel silnie związany był między innymi ojciec święty Jan Paweł II.
2: Ten znak, to włączenie się do takiej wspólnoty, tak jak nas nazywamy, Bractwa Szkaplerznego, w ciągu historii miało taką dużą akceptację. Wiele osób się do takiej wspólnoty włączało, przyjmując szkaplerz i nosząc go na co dzień. Wśród nich chociażby możemy wymienić świętego Jana Pawła II, który wspominał o tym, że właśnie otrzymał od karmelitu w Wadowicach taki szkaplerz, kiedy był nastolatkiem.
1: Szkaplerz niesie za sobą silne przesłanie duchowe. Najczęściej ma formę medalika. To znak oddania się Maryi. Przyjęcia szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz w życiu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasną Górę każdego dnia docierają kolejne piesze pielgrzymki z różnych części Polski. Wśród pątników są zarówno ci, którzy od lat nie wyobrażają sobie wakacji bez drogi do Częstochowy, jak również ci, którzy zdecydowali się wyruszyć z plecakiem i z intencjami po raz pierwszy.
3: W grupie miłosierdzia już pielgrzymuję od 10 lat. Dzieci się urodziły, poznałem żonę też wcześniej. Zaprosiłem żonę, potem dzieci i tak pielgrzymujemy razem.
4: Czemu grupa wyciszenia? Ponieważ właśnie w tej codzienności myślę, że jest bardzo dużo hałasu i takiego mętliku w głowie, wśród nas, w jakiejś codzienności, w relacjach, w pracy. A właśnie ta grupa wyciszenia jest miejscem, kiedy można od tego wszystkiego na chwilę uciec, odpocząć.
5: Wcześniej była to różowa grupa, grupa piątka, wszystko na pięć, a z czasem została przekształcona na biblijną, więc biblijna. Rozważamy Pismo Święte, Lectio Divino, modlimy się, różaniec, śpiewamy, więc jest bardzo wesoło, super.
1: Przypomnijmy, że trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżeńską na Jasną Górę. Pątnice tradycyjnie wyruszą 1 sierpnia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty we Francji Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Wczoraj francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo.
6: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów i domów opieki, które po przyjęciu ustawy mogą zostać zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV. Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii. Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
1: Informacje z Watykanu zebrał Karol Darmoros.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła. Ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego.

Nawet serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj pan Rafał Pstrągowski, wójt gminy Śniadowo. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od takiego tematu najnowszego, można powiedzieć, i chyba dobrego dla pana wójta. Mianowicie, na ostatniej sesji Rady Gminy wotum zaufania, absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. To był trudny rok dla gminy, udany. Jakby pan go podsumował?
2: Tak, na ostatniej sesji absolutoryjnej, czerwcowej, uzyskałem absolutorium i wotum zaufania od Rady Gminy Śniadowo. Co do podsumowania 2025 roku, to w mojej ocenie był to dobry rok. Przede wszystkim to taki szczególny rok pod względem inwestycyjnym. Zakończył pewien okres czasu wykraczający poza rok budżetowy, bo zrealizowaliśmy kilka ważnych dla nas inwestycji. Przypomnę, między innymi przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy trwała 3 lata. Budowa budynku wielorodzinnego, bloku. Jak co roku także realizowaliśmy inwestycje z zakresu przebudowy, budowy dróg, inwestycje wodociągowe. Udało nam się także zmodernizować oświetlenie uliczne we wszystkich miejscowościach. W ramach takiego projektu Rozświetlamy Polskę. Były także inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną. W mojej opinii dobry rok, świadczy o tym cyfry, ponieważ w 2025 roku wydatkowaliśmy jako gmina kwotę około 50 milionów złotych, a inwestycje z tej kwoty to 17 milionów złotych. Dla nas samorządowców taki, myślę, że podział wydatków jest satysfakcjonujący. Stąd też dziękuję radnym, którzy to zauważyli i oczywiście udzielili mi tego absolutorium, za co im serdecznie dziękuję. Było to absolutorium jednomyślne.
1: 1/3 środków, które macie, 1/3 waszych wydatków idzie na inwestycje w tej chwili. To jest ten taki wskaźnik, który chcecie utrzymywać w kolejnych latach jako gmina?
2: Chcielibyśmy. Nie zawsze tak się udawało, bo to też trzeba zaznaczyć. 25 rok to ostatni rok, kiedy mieliśmy możliwość korzystać ze środków uruchomionych w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Był to też taki czas, kiedy były te płatności końcowe, bo to też duże inwestycje, ale te płatności były właśnie w ostatnim roku, dlatego też wskaźnik, o którym panu powiedziałam, był tak znaczący, ale oczywiście co roku staramy się, żeby wygospodarować jak najwięcej środków na różnego rodzaju inwestycje. Każdy rok w samorządzie to nowe plany, nowe zadania, które zaczynamy. Natomiast tak, 25 rok pod względem tego wskaźnika, jak również środków, jakie możemy jako samorząd gminny, wiejski, o budżecie takim, jak panu wskazałem, czyli około 50 milionów złotych. Myślę, że to dobry wynik, powód do satysfakcji, a także zachęcający jeszcze do bardziej wytężonej pracy. Samorząd. Ja mówię tu o całym samorządzie, bo przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie jest efekt pracy wójta tylko i wyłącznie. Przede wszystkim to sprawny urząd, sprawni i kompetentni urzędnicy, jak również dobra współpraca z samorządem, bo staram się trzymać tej zasady, że zgoda buduje, a więc staramy się tutaj współpracować i dochodzić do kompromisu i wydaje mi się, że w tej kadencji jak najbardziej to nam się udaje.
1: Mówił pan wójt o tym, że to absolutorium było jednogłośne, czyli to znaczy, że ta współpraca wójta z radnymi w Śniadowie jest na dobrym poziomie?
2: Tak, myślę, że nawet mogę powiedzieć, że na bardzo dobrym. Od początku określiliśmy pewne zasady, priorytety, jeżeli chodzi o inwestycje, bo oczywiście każdy radny reprezentuje swój okręg wyborczy, chciałby jak najwięcej w nim wykonać. Niemniej jednak są pewne przedsięwzięcia wykraczające poza te inwestycje związane z okręgiem działania poszczególnego radnego i to nam się udaje. Naprawdę jestem z tej współpracy zadowolony. co nie oznacza, że czasami jakieś tam spory się nie trafiają, które staramy się rozwiązywać i znaleźć optymalne rozwiązanie. Natomiast co do zasady, ten kierunek i plan naszych działań, gdzie bierzemy pod uwagę rozwój naszej gminy, no tu on jest zbieżny.
1: Panie wójcie, teraz porozmawiamy o innej współpracy, współpracy międzynarodowej, bo miał pan niedawno okazję razem z innymi samorządowcami z regionu wybrać się do Niemiec, do Bawarii. Tam świętowaliście 25-lecie współpracy z gminą Markkofen, jeśli dobrze wypowiedziałem nazwę. Czym taka współpraca właściwie się przejawia? Jakie są korzyści dla samorządu z takiej współpracy? No, z gminą z zupełnie innego kraju, dosyć daleko oddaloną od Śniadowa.
2: Tak, prawie 1200 kilometrów, jeżeli bierzemy pod uwagę odległość. Tegoroczna wizyta i tegoroczna współpraca była wyjątkowa. Otóż w 2001 roku wczesny wójt gminy Śniadowo, obecnie starosta Lech Szabłowski, jak również burmistrz gminy Markkofen, to jest powiat Dingolfing-Landau, Bawaria, około 80 kilometrów od Monachium. 25 lat temu samorządy nawiązały współpracę. 2001 rok, 25 lat temu, trzeba też sobie tutaj uzmysłowić, w jakim my byliśmy miejscu jako samorząd, jako kraj, czyli jeszcze był to czas, kiedy przygotowywaliśmy się do wstąpienia do Unii Europejskiej, kiedy jeszcze było wiele, wiele wyzwań. Na dzień dzisiejszy może wydawałoby się prozaicznych, ale to był w ogóle inny czas. Jeżeli chodzi o tę współpracę, to ona jest przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej, samorządowej, kulturalnej, sportowej, a przede wszystkim chodzi tutaj o wymianę doświadczeń. To doskonała okazja, aby podejrzeć podczas takich wizyt, jak samorząd ten nasz partnerski, Markkofen, pewne sprawy podobne rozwiązuje w zakresie infrastrukturalnym, w zakresie edukacyjnym. Myślę, że ta współpraca się sprawdziła na przestrzeni tylu lat. Powstały różnego rodzaju relacje, partnerstwo, przyjaźnie pomiędzy samorządowcami. Tym bardziej nam jest blisko do tego samorządu, bo Bawaria, biorąc pod uwagę kulturę, to jest bardzo zbliżona do nas. To jest region katolicki, więc tym bliżej nam do nich. Bardzo dobrze rozwinięte jest tam także rolnictwo, a to, czego się uczymy, to przedsiębiorczość i przemysł. Tego tutaj w naszym regionie brakuje. No bardzo taki szczególny czas, bo 25-lecie współpracy między samorządami, to mówię, kupa czasu na przestrzeni tych lat oczywiście się i przedstawiciele tych samorządów zmieniały. Staramy się co roku spotykać, rozmawiać o wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, jakimi problemami my jako samorząd borykamy się, więc to bardzo udana wizyta. Podczas tej wizyty odnowiliśmy właśnie umowę partnerską, zgodnie potwierdziliśmy jako przedstawiciele samorządów, bo w tej delegacji byli oczywiście przedstawiciele Rady Gminy Śniadowo, jak również uczestniczyli ci, którzy byli podczas podpisania tej umowy 25 lat temu w Śniadowie w maju 2001 roku, więc to też taki ważny był dla nich czas. Postanowiliśmy, że dalej będziemy tę współpracę kontynuować. Moje takie krótkie spostrzeżenia, bo ja w tej współpracy jestem od 15 lat, czyli nie.
1: No większość tego okresu to już
2: tak,
1: pan.
2: To prawda. Myślę, że obserwując to otoczenie samorządowe, gminne, przestrzeń tam na Bawarii, to my jako gmina, jako powiat, jako województwo naprawdę się prężnie rozwijamy i te różnice, bo gospodarka niemiecka przecież jest najsilniejszą w Europie, powoli się zacierają, doganiamy gospodarczo właśnie Chinie i mamy dobre wzorce dzięki tej współpracy.
1: Czyli to jest też takie odzwierciedlenie tego, jak zmieniał się samorząd w Polsce, jak rozwijała się Polska przez te 25 lat, bo podejrzewam, że ćwierć wieku temu, kiedy ta umowa była podpisywana, to jednak było widać różnicę między bawarskim samorządem, a tutaj między możliwościami samorządu w Śniadowie. A teraz, jak rozumiem z tego, co pan mówi, ten dystans został nadgoniony.
2: Tak, to potwierdzają uczestnicy tych spotkań. W ostatniej wizycie brał udział przedstawiciele rolników z terenu naszej gminy. I mogę powiedzieć śmiało, że w dziedzinie hodowli bydła mlecznego, z czego słynie moja gmina, no myślę, że wyprzedziliśmy zdecydowanie tutaj gospodarstwa rolne tam funkcjonujące. Natomiast wzorce czerpiemy z tego, jak tam się rozwija przemysł. Tutaj nam jeszcze brakuje, niemniej jednak myślę, że zdecydowanie był to dobry okres dla samorządu, bo przez 25 lat naprawdę wiele się zmieniło, co potwierdzają szczególnie ci uczestnicy tej wymiany, którzy brali udział w pierwszej wizycie na Bawarii.
1: A ta współpraca jest taka niezachwiana, niezależnie od tego, co się dzieje politycznie między Polską a Niemcami, bo to różnie bywało przez te 25 lat, a rozumiem, że wasza jakby przyjaźń, jeśli można użyć takiego słowa, trwa.
2: Tak, tutaj jak gdyby te aspekty polityczne
1: nie mają znaczenia.
2: Nie mają znaczenia. Tutaj chodzi o nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami, pomiędzy ludźmi, którzy tworzą te samorządy, więc bez względu tam na rządy, które są w poszczególnych krajach, no nie ma to żadnego wpływu na to.
1: A kiedy jakaś rewizyta niemieckiej delegacji w Śniadowie jest zaplanowana?
2: Myślimy, że to będzie w następnym roku, czyli w 2027.
1: Panie wójcie, przejdźmy może do takich bardziej bieżących spraw inwestycyjnych w gminie. Dobre wieści niedawno dla piłkarzy KS Śniadowo, grających w czwartej lidze. Powstaną zupełnie nowe szatnie, ale chyba nie tylko, bo już umowa została podpisana z wykonawcą, tak?
2: Tak, panie redaktorze, inwestycja wyczekiwana, zapisana w budżecie na ten rok, uzależniona była od otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Mówimy tutaj o budowie nowego obiektu, nowych szatni z zapleczem, z całą infrastrukturą przy klubie sportowym KS Śniadowo, a przypomnę, KS Śniadowo gra w czwartej lidze podlaskiej, co myślę, że jest też takie szczególne, biorąc pod uwagę wielkość naszego samorządu. Czwarta liga to myślę, że dobry poziom piłkarski.
1: No jak już spojrzymy w województwie podlaskim na trzecią ligę, na zespoły z trzeciej ligi, no to tam już mamy Łomżę, Suwałki, Zambrów, a więc te większe miasta. Można powiedzieć, że dla takich gmin mniejszych, no to ta czwarta liga to już jest...
2: Niewiele takich samorządów naszej wielkości, klubów z takich samorządów gra w czwartej lidze, ale myślę, że to powód do dumy, a przede wszystkim zasługa działaczy ze Śniadowa.
1: I te nowe szatnie, rozumiem, to jest taki kolejny etap w rozwoju klubu.
2: Tak, mamy piękne boisko, po części wykonane trybuny, natomiast naszą bolączką było to zaplecze. Brakowało szatni, o czym mówili działacze i piłkarze, i ci najmłodsi, bo też trzeba tutaj zauważyć, że klub sportowy to nie tylko seniorzy. To, co mnie szczególnie cieszy i zawsze o tym mówię, to kilka sekcji właśnie sportowych, najmłodszych dzieciaków, którzy trenują w klubie i często pozostają, grają później w zespole seniorskim. To także właśnie zagospodarowanie tego czasu, trenowanie tej młodzieży. Myślę, że to było decydujące o tym, że rok temu przygotowaliśmy projekt techniczny budowy szatni. Jako ciekawostkę wspomnę, jest to rozbudowa istniejącego budynku żłobka. Będzie to budynek łączący się ze żłobkiem, tworzący kształt litery L w rzucie, czyli przy żłobku, który także jest w sąsiedztwie klubu sportowego. Powstaną dwie szatnie dla gości i gospodarzy, pomieszczenie dla sędziego, zaplecze, jak również pomieszczenie dla zarządu klubu. Nie będzie to duży budynek, bo nieco tam ponad 100 metrów kwadratowych. Wyłoniliśmy wykonawcę tego przedsięwzięcia, który już rozpoczął pracę i powinien zakończyć je do końca grudnia tego roku, więc dosyć szybka inwestycja.
1: Ile to będzie kosztowało, panie wójcie?
2: Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to z wyposażeniem to 917 tysięcy złotych. 917 otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300 tysięcy złotych. No i mam nadzieję, tak jak wcześniej wspomniałem, że to ta inwestycja przebiegnie bez jakichś tam problemów i w tym roku będziemy mogli przekazać w zarządzanie ten obiekt dla klubu sportowego. Co ważne, łącząc się z budynkiem żłobka, będziemy korzystali z tych samych mediów, więc tutaj koszty ograniczaliśmy tak, aby mógł być to budynek ogrzewany przez 12 miesięcy, wyposażony. Więc no, myślę, że idealny i skrojony na potrzeby naszego klubu i mam nadzieję, że dzięki temu przede wszystkim także zachęci kolejne pokolenie do tego, żeby trenować piłkę nożną.
1: Panie wójcie, wy w ogóle stawiacie na sport, bo macie też siatkarską drużynę, która występuje w rozgrywkach na Mazowszu, no bo tutaj w województwie podlaskim za mało jest chyba drużyn, żeby grać w tych rozgrywkach, czyli można powiedzieć, że chyba taka promocja poprzez sport to też jest założenie, jakim tam w gminie hołdujecie.
2: Tak, staramy się corocznie zwiększać ilość środków na miarę naszych możliwości, które przeznaczamy jako dotacja na działalność sportową, a działalność sportowa to klub sportowy Śniadowo, czyli piłka nożna, ale także sekcja siatkówki. Klub sportowy Huragan, tak jak pan redaktor powiedział, występuje w trzeciej lidze mazowieckiej piłki siatkarskiej i także działacze tego klubu trenują nasze dzieci. Te treningi odbywają się w trakcie roku szkolnego na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śniadowie. Tak, stawiamy na sport. Otóż no, różnego rodzaju zajęcia, czy to te związane ze sportem, czy te, które organizuje Gminny Ośrodek Kultury, są ważne. Tak jak powiedziałem, ta oferta z samorządu wiejskiego w dzisiejszych czasach musi być bogata, tak aby przyciągać i dawać możliwość rozwoju naszym mieszkańcom, a inwestycje w dzieci, jak to mówią, zawsze się zwracają.
1: To już nie są te czasy, które jeszcze 20 lat temu, że tak na prowincji dzieci za bardzo nie miały co ze sobą zrobić po szkole, tylko po prostu trzeba im zapewniać takie możliwości jak w miastach.
2: Tak, otóż dlatego też między innymi w okresie wakacyjnym, w okresie letnim zatrudniamy animatorów sportu na boisku Orlik, tak aby dać właśnie tę ofertę na tyle bogato, aby ten czas teraz, no, szczególnie w okresie letnim, wakacyjnym, kiedy dzieci i młodzież mają więcej czasu, żeby był ten czas to spędzony atrakcyjnie. Więc no, myślę, że to dobra decyzja i tak jak powiedziałem, corocznie staramy się tę ofertę uatrakcyjniać, zwiększać także finansowanie tego rodzaju działań.
1: Panie wójcie, porozmawiamy jeszcze o jednej inwestycji. Mianowicie otrzymała gmina 1,5 miliona złotych na modernizację infrastruktury wodociągowej w gminie Śniadowo. Co tam konkretnie będziecie modernizować?
2: Przymierzamy już się do realizacji ważnego dla nas projektu. Tak jak pan redaktor wspomniał, jest to projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Duży projekt, bo wartość brutto tego przedsięwzięcia to 2 miliony 350 tysięcy. Jest to wartość kosztorysowa, oczywiście przetarg zweryfikuje te koszty. 1 550 000 to dofinansowanie, a co, drodzy państwo, w ramach tego zadzieje się. Projekt przewidujemy, że zrealizujemy w 2027, czyli w następnym roku. W ramach tego projektu wymienimy 1700 wodomierzy, tych, które mamy tradycyjnych, na wodomierze z odczytem zdalnym. Wybudujemy 17 punktów odczytu, a mamy 43 miejscowości, więc praktycznie w co trzeciej taki punkt powstanie. Zbudujemy system do odczytu drogą radiową wskazań tych wodomierzy. Ponadto w ramach tego projektu. Zamontujemy lampę UV na jednej z dwóch stacji uzdatniania wody. Ta lampa UV zostanie zamontowana na stacji uzdatniania wody w Wierzbowie, co poprawi jakość przede wszystkim, bezpieczeństwo dostarczanej wody. Projekt ma przede wszystkim usprawnić zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych położonych na naszym terenie, umożliwić jeszcze większy nadzór dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zarządza siecią wodociągową w naszej gminie, nad przepływem wody, ograniczyć straty, jak również dla naszych mieszkańców, co ważne, nie będzie tradycyjnego odczytu już przez konserwatorów podczas wizyt co dwumiesięcznych wskazań wodomierzy i ilości zużytej wody. To będzie odbywało się poprzez system zbudowany, o którym Państwu mówiłem, więc to jest ważne, to i krok do przodu. Myślę, że jesteśmy jednym z pierwszych samorządów, które tego typu działania, jeżeli chodzi o samorządy wiejskie, podjął.
1: Kiedy to się zakończy, ta inwestycja, przepraszam?
2: Zgodnie z podpisaną umową musimy to zadanie wykonać do końca 2027 roku. Natomiast coś więcej będę mógł powiedzieć za jakiś czas. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu, gdzie wśród kryteriów wyboru będzie cena, ale także i termin wykonania. Więc no, zobaczymy, co oferenci nam zaproponują. Natomiast no, ważny z punktu widzenia i zarządzania siecią wodociągową, ale także i mieszkańców projekt, który no właśnie te sprawy związane między innymi z zaopatrzeniem sieci unowocześni.
1: Panie wójcie, tak na koniec, może trochę podsumujmy, bo 14 czerwca Łomża, ale też przede wszystkim właśnie z pana perspektywy gmina Śniadowo wraca na mapę kolei pasażerskiej w Polsce. Miesiąc minął, można już podsumowywać pewnie zainteresowanie ewentualne mieszkańców Śniadowa i gminy Śniadowo tą linią do Białegostoku. Macie jakieś statystyki, czy na razie jeszcze nie można o tym powiedzieć? Ludzie chętnie korzystają z pociągów?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja mogę powiedzieć o własnych takich obserwacjach, bo oczywiście statystyki nie mam. Czytałem gdzieś w mediach pierwsze jakieś wyniki, które pojawiły się od momentu, kiedy ta kolej została uruchomiona. My jesteśmy trochę innej sytuacji niż samorząd łomżyński, bo my z tej kolei pasażerskiej korzystaliśmy już 2 lata, czyli mieliśmy to połączenie z Ostrołęką i z Białymstokiem. Doszło tak dla naszych mieszkańców dodatkowe połączenie z Łomżą, plus większa oferta, jeżeli chodzi o te przewozy. Z rozmów z mieszkańcami potwierdzam, że cieszy się sporym zainteresowaniem. Są to nowoczesne połączenia, tanie połączenia, bo na co zwracają ci najmłodsi uczniowie, szczególnie studenci, że są to tanie połączenia, bo bilety kolejowe, te ulgowe dla studentów, uczniów są o wiele tańsze niż komunikacja autobusowa. Z perspektywy samorządu to osiągnęliśmy taką oto sytuację, że po latach, kiedy mieliśmy problem z komunikacją zbiorową, z Łomżą, z innymi miastami, mamy teraz dosyć bogatą ofertę. Śmiem twierdzić, że o wiele bogatszą niż wiele samorządów, bo i komunikacja autobusowa plus komunikacja kolejowa. Oczywiście jeszcze zostało wiele do zrobienia, bo cały ten projekt związany z modernizacją sieci kolejowej nie zakończył się. Na co zwracają mieszkańcy? Na dojścia, na parkingi w obrębie przystanków, ale to powoli zostanie zrealizowane. Biorąc pod uwagę obecne problemy, między innymi związane z ilością pojazdów poruszających się na przykład w Białymstoku, to dobre rozwiązanie. Mieszkańcy uczą się podróżować koleją, wracają do tej kolei. Natomiast tak, aby wyciągać jakieś wnioski, to jest za krótki okres czasu, bo miesiąc czasu to zbyt krótki, żeby to podsumować. Niemniej jednak moim zdaniem to bardzo dobrze się stało, z tego się cieszymy, bo tak jak powiedziałem, z czasem pojawią się i połączenia do Warszawy, więc i do stolicy naszego kraju. Póki co jest ożywienie. Widzę wielu pasażerów na dwóch przystankach w Śniadowie, bo mamy i w Śniadowie, i na Starej Stacji. Śniadowa ulica, Stara Stacja, więc młodzież i dorośli podróżują koleją do Łomży, do Białegostoku i do Ostrołęki.
1: No i tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj wójt gminy Śniadowo, pan Rafał Pstrągowski. Bardzo dziękuję, panie wójcie, za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Starosta łomżyński Lech Szabłowski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry państwu.
1: Przypomnijmy, że nieco ponad 2 tygodnie temu wasza delegacja powiatu łomżyńskiego razem z przedstawicielami województwa podlaskiego, gminy Śniadowo i gminy Miastkowo odbyła oficjalną wizytę w partnerskim powiecie Dingolfing-Landau w Bawarii. Panie starosto, takie wizyty są inspiracją?
2: Szanowni państwo, są inspiracją na pewno do wielu działań na poziomie samorządu, ale nie tylko samorządu, na poziomie również przedsiębiorców, działaczy w obrębie kultury, w obrębie sportu, ale ja przypomnę, że nasze partnerstwo między powiatem łomżyńskim a powiatem Dingolfing-Landau trwa już 27 lat, czyli w pierwszym roku, kiedy powstały w Polsce powiaty, w tym powiat łomżyński, doszło do podpisania porozumienia o współpracy właśnie między naszymi powiatami i to partnerstwo trwa nieustannie. Przetrwało tyle lat, zmieniały się władze, no tutaj w powiecie łomżyńskim, ale w powiecie Dingolfing-Landau. Niemniej to partnerstwo trwa i tak jak pani redaktor zadała pytanie, właśnie w czasie całych tych 27 lat dochodziło co roku do spotkań i tam w Niemczech, i tutaj w Polsce. I w tych spotkaniach oprócz przedstawicieli władz, no polityków, brali udział również przedstawiciele różnych profesji i ze strony bawarskiej, ze strony niemieckiej i ze strony polskiej. I to właśnie te między innymi te spotkania, te doświadczenia, to, czego dowiedzieliśmy w czasie tych wspólnych spotkań, właśnie mogło być i na pewno było inspiracją do wielu pewnie różnych ciekawych przedsięwzięć, które były realizowane tutaj u nas, ale pewnie w Niemczech również.
1: A czego dotyczyła konkretnie ta wizyta? Jakie aspekty poruszaliście?
2: Pani redaktor, szanowni państwo, ta wizyta w szczególności dotyczyła odnowienia kontaktów partnerskich między gminą Śniadowo a gminą Markszkofen. W tym roku mija właśnie 25 lat, 10 maja minęło 25 lat od podpisania umowy partnerskiej właśnie między tymi gminami. No i tutaj gmina Śniadowo oczywiście powiat łomżyński, a gmina Markhofen powiat Dingolfing-Landau. I można powiedzieć tak, że to podpisane porozumienie 25 lat temu wynikało z wcześniejszej deklaracji o współpracy między powiatami. To odnowienie partnerstwa wynikało z faktu jubileuszu, ale również z faktu tego, że przez te 25 lat no, wiele zmieniło się, jeśli chodzi o prowadzenie jednej czy drugiej gminy, bo 25 lat temu tę umowę o współpracy ze strony gminy Śniadowo miałem zaszczyt ja podpisywać, jako ówczesny wójt gminy Śniadowo. Ze strony gminy Markhofen podpisywał burmistrz Martin Geltinger, w tej chwili na emeryturze. W międzyczasie był nowy burmistrz Peter Raucher, a obecnie Angela Baumann jest burmistrzem gminy Markhofen i w takich bardzo klimatycznych warunkach, w otoczeniu takim klimatycznym, wyjątkowym zamków Poksał w takiej miejscowości gminy Markhofen właśnie doszło do tego ponowienia tej współpracy, podpisania takiej deklaracji o kontynuowaniu tej współpracy między gminami, ale był to również taki czas dobrego spotkania i przypomnienia różnych wydarzeń i osób, które w ciągu tych 25 lat ze sobą kontaktowały się, które ze sobą współpracowały, bo z naszej strony, ze strony delegacji wyjechała grupa 10 osób z gminy Śniadowo, obecne władze, ale również ci, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach przed 25 lat. Podobnie było ze strony gminy Markhofen. Także bardzo takie dobre, miłe wspomnienia, ale również takie podsumowanie i ta deklaracja podpisana, ale również taka deklaracja wyrażona słowami na dalszą kontynuację tej współpracy.
1: A jeśli chodzi o tę bazę sportową, bo właśnie jeśli chodzi o sport, to w głównej mierze był to temat poświęcony i poruszany właśnie na tej wizycie. Ja się zastanawiam, czy dużo nam jako Polsce i wam jako powiatowi brakuje do tego, żeby było jak na Zachodzie.
2: Panie doktor, ja bym powiedział trochę inaczej, postawiłbym inną tezę. Ja myślę, że jesteśmy na równi, a może w niektórych obszarach to pewnie Niemcy, przyjeżdżając tutaj do Polski, patrząc na to, co się u nas wydarzyło, co się zmieniło i jak teraz Polska wygląda, myślę, że mogą nam zazdrościć.
1: I może to wielu to chciało usłyszeć.
2: W pełni mówię to odpowiedzialnie. Podam przykład może, jeśli chodzi o infrastrukturę, na którą zwracaliśmy 27 lat temu i w kolejnych wizytach, w szczególności infrastrukturę drogową tam na terenie Bawarii. Myśmy wtedy mocno zazdrościli, jeśli chodzi o stan dróg, funkcjonowanie, jak została rozwinięta tam komunikacja drogowa. Zazdrościliśmy, bo u nas mieliśmy drogi często dziurawe, często nawet błotniste, mówię o drogach powiatowych, jakieś żwirówki, jakieś asfaltowe stare czy smołówki połatane. Oni mieli, Niemcy, wtedy drogi asfaltowe równe jak stół, a pytanie nasze, które wtedy pojawiło się o urządzenie, które wykorzystują do łatania dziur na asfalcie, oni byli zdziwieni w ogóle, skąd taki pomysł, skąd takie pytanie. Dzisiaj sytuacja jest inna. My zdecydowanie mamy lepszą infrastrukturę drogową niż Niemcy. Oczywiście ona jest nowsza, bo niedawno budowana, ale zdecydowanie lepsza. Pewnie w innych obszarach również dogoniliśmy Niemców, a pewnie również prześcignęliśmy. A jeszcze o inne rzeczy powiem, myślę, że takiej bardzo ważnej, ciekawej. Otóż w czasie naszych wizyt w ciągu tych 27 lat bardzo często odwiedzaliśmy zakłady BMW w Dingolfing. Tam jest największy zakład spośród wszystkich zakładów produkcyjnych na terenie całego świata. Tam właśnie w Dingolfing. I 25 lat temu z taśm montażowych tego zakładu zjeżdżało w ciągu doby 1100 samochodów BMW tej najwyższej klasy serii 7. 1100 samochodów. Dzisiaj, tak jak odwiedziliśmy zakłady BMW, tych samochodów zjeżdża 1400, czyli wzrost produkcji. Większość tych samochodów zdecydowana to są indywidualne zamówienia, które trafiają do Chin, do Stanów Zjednoczonych, do Rosji. No część do Niemiec oczywiście, może jakaś niewielka ilość również do Polski. I 25 lat temu rozmawialiśmy z samorządowcami, którzy inwestują ze środków finansowych pochodzących z podatków. W tym ogromny udział podatków to podatki płacone przez zakłady BMW. Tam płaci się podatek od dochodów, nie od nieruchomości, a od dochodów. I samorządy miały wystarczającą ilość środków na inwestycje. Dzisiaj, mimo tego, że nastąpi wzrost produkcji samochodów, samorządowcy i powiat, i gminy mówią o niedostatku środków z podatków płaconych przez zakłady BMW. O czym to świadczy? Myślę, wniosek jest chyba taki dość prosty i oczywisty. Wzrost kosztów produkcji. A ten wzrost kosztów produkcji to pewnie, w szczególności główna składowa, to jest energia elektryczna. Niemcy mieli 19 elektrowni jądrowych. Wszystkie te elektrownie zostały wygaszone. Jedna z nich, to mieliśmy okazję kiedyś ją odwiedzić. Przeszli na te źródła energii odnawialnej, plus które są mimo wszystko kosztochłonne, wyprodukowanie takiej energii, plus do tego sytuacja ze źródłem energii z tych środków kopalnianych, czyli Nord Stream, czyli gaz z Rosji pochodzący. Widać wyraźnie, że wzrost kosztów produkcji spowodował słabszą kondycję finansową takich sztandarowych zakładów, jakimi są zakłady BMW. I to jest taka nauka, myślę, dla Polski, dla Polaków, żebyśmy nie robili błędów tych, którzy inni popełnili, którzy z tego powodu w jakiś tam sposób cierpią. To są takie moje spostrzeżenia, a zresztą poparte, bo rozmowami w czasie rozmów z Polakami tam mieszkającymi, którzy mówią, że Niemcy zatrzymali się w rozwoju kilka lat już temu. Plus do tego jeszcze dołożymy problem migracji, na który Niemcy łożą ogromne środki finansowe, no to mamy sytuację taką, jaką mamy.
1: Ale biorąc nawet pod uwagę ten sam rynek motoryzacyjny, widzimy, jak rynek koreański, chiński zdobywa serca kierowców. I dzisiaj to, co kiedyś było BMW marką, no to dzisiaj inne marki mogą absolutnie konkurować.
2: No dokładnie tak. No, jeśli chodzi o cenę takiego produktu, jakim jest samochód BMW, oni nie mogą już sobie pozwolić na zejście poniżej pewnych kwot, pewnych cen. Chińczycy robią to w sposób znakomity i właśnie między innymi dzięki tańszej, mniejszym kosztom wyprodukowania tego typu pojazdów. Natomiast jakością one są porównywalne, a może nawet czasami i lepsze. W związku z tym jest wybór, jest prosty kierowców.
1: Panie starosto, braliście także udział w takich wydarzeniach kulturalnych, ludowych. Tak. Można powiedzieć, że te wydarzenia organizowane przez was, przez powiat łomżyński, są na podobnym poziomie?
2: Panie rektor, ja jeszcze wrócę do pytania, o które pani tutaj zaczęła, jeśli chodzi o sport, bo to jest ważny element, trochę odbiegłem od tego tematu. Otóż takim ważnym komponentem naszej wizyty to była taka wymiana doświadczeń. Braliśmy udział w takim spotkaniu, takiej konferencji z działaczami sportowymi, organizatorami życia sportowego tam w Bawarii, tam na terenie powiatu Diego-Finklandau. Z naszej strony Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, ale również pan Piotr Dryka, prezes Klubu Sportowego Śniadowo, również przedstawiciel, tym samym przedstawiciel organizacji pozarządowej, klubu takiego najlepiej rozwiniętego, jeśli chodzi o powiat łomżyński. I to było bardzo ciekawe spotkanie. Jeśli chodzi o infrastrukturę taką sportową, w szczególności boiska piłkarskie, Niemcy takich boisk mają pewnie więcej w porównaniu do Polski, chociaż jak patrzyliśmy na jakość choćby murawy, to wcale nie jest lepsza niż u nas. U nich jest jakby większa masowość, większe zaangażowanie społeczeństwa w sport, zdecydowanie większa w porównaniu do Polski.
1: Nawet w tych mniejszych miejscowościach.
2: Oni mają jakby, nie wiem, czy to we krwi, mają jakąś taką wewnętrzną potrzebę angażowania się w różnego rodzaju wspólne działania.
1: Tak, tam wiele festynów jest organizowanych przy okazji, właśnie jest jakieś wydarzenie towarzyszące, sportowe, na boisku,
2: Tak, dokładnie, boisko, ale oprócz tego właśnie często organizują różnego rodzaju takie festyny ludowe. W jednym z nich braliśmy udział w miejscowości Landa. Oni to robią bardzo często i to jest bardzo dobre. Z tego powinniśmy brać przykład, bo to jest taki fajny czas spotkań, rozmów, zabawy wspólnej oczywiście. To łączy, to jednoczy. U nas jest tego coraz więcej, bo koła gospodyń bardzo dużo organizują takie przedsięwzięć. Samorządy, ochotnicze straże pożarne, powinniśmy maksymalnie z tego korzystać, bo to jest ważne. To coś, co gdzieś w ostatnich latach pewnie gdzieś tam zeszło na dalszy plan, jeśli chodzi o takie kontakty bezpośrednie między mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach.
1: Tak, tam jest hasło, jest organizacja, nie trzeba nikogo przekonywać.
2: Tak to u nich działa właśnie, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia. Dzieje się u nas bardzo dużo, jeśli popatrzymy na wydarzenia różne i na terenie tutaj miasta Łomży, które są organizowane, ale w poszczególnych gminach jest tego naprawdę dużo i powinniśmy z tego maksymalnie korzystać, na ile nam w czas, możliwości i warunki pozwalają.
1: Panie starosto, na przestrzeni tych 25-27 lat nawet, jak słyszeliśmy, kto bardziej zyskał?
2: Na początku tej naszej współpracy i tych naszych wizyt, tam wyjazdów, to na pewno my korzystaliśmy z doświadczeń, w szczególności w jaki sposób zorganizowana jest praca samorządów gminnych, powiatowych. U nas gminy od roku 90 funkcjonują, powiaty 89, trochę później. W Niemczech ta struktura organizowania samorządów jest zdecydowanie dłuższa, czyli te doświadczenia mają zdecydowanie lepsze. I myśmy odwiedzali samorządy, siedziby gminy, siedziby oczywiście samorządu powiatu w Diego-Finklandau. Przypatrywaliśmy się temu, jak to jest zorganizowane, w jaki sposób same urzędy są przygotowane do przyjmowania interesantów, jak ci interesanci są przyjmowani. I pewnie z wielu rzeczy również skorzystaliśmy. I dzisiaj nasze budynki administracji niczym nie różnią się od tych w Niemczech, a może są nawet lepsze. I poziom obsługi interesantów jest coraz lepszy. Myślę, że jest nawet bardzo dobry. I to były te doświadczenia. Wspominałem o tych doświadczeniach, jeśli chodzi o drogowców, ale również były kontakty, jeśli chodzi o instytucje pomocy społecznej tam w Niemczech i tutaj w Polsce, jeśli chodzi o ochronę zdrowia również. To na pewno tak było, że myśmy korzystali z ich doświadczeń, przypatrywaliśmy się temu, słuchaliśmy ich jakichś informacji na ten temat, jak oni sobie radzą z poszczególnymi problemami. Dzisiaj jest sytuacja inna.
1: To oni patrzą i przyglądają się, jaki krok zrobiła Polska.
2: Myślę, że często tak. Oni są, jeszcze raz mówię, pod ogromnym wrażeniem, przyjeżdżając tutaj. Podam przykład. Kiedy 27 lat temu po raz pierwszy dotarli do Polski, samolot, lądowanie na Okęciu oczywiście i droga z Warszawy do Łomży. Pamiętamy, w większości nasi słuchacze pamiętają, jak wyglądała droga z Warszawy do Łomży. Autobus jechał pewnie ze 3 godziny. Może często w korkach różnych, po wyboistych, po, tak można powiedzieć, marnych drogach. Dzisiaj z Okęcia do Warszawy, do Łomży to jest 1,5 godziny jazdy pięknymi drogami. Jeśli popatrzymy na infrastrukturę również, nie tylko drogową, ale w ogóle komunalną.
1: I taką estetyczną też myślę.
2: I estetykę miejscowości, miast, miejscowości poszczególnych, to śmiem powiedzieć, że jesteśmy na równi, a momentami pewnie wyprzedzamy Niemców.
1: No i myślę sobie głośno, że to napawa optymizmem i powiat, bo wy też zrobiliście ogromny krok, ale w ogóle nas jako Polaków, jako mieszkańców, gdzie przyjęło się, że przecież to, co niemieckie, zawsze jest lepsze, prawda? Tak. I gdzieś tam jeszcze takie przeświadczenie panuje.
2: Oczywiście to przeświadczenie nie wiem, czy ono jest dobre, no na pewno ciągle jeszcze ono panuje, ale też w Polsce, jeśli popatrzymy na różnego rodzaju firmy, przedsiębiorstwa małe, które powstały kilkanaście lat temu, a dzisiaj ci pracodawcy zatrudniają po kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset osób. Produkty, które są tutaj wytwarzane, trafiają również na rynek niemiecki i nie tylko. No to świadczy o tym, że jak mocno poszliśmy do przodu. No i bardzo dobrze, bo przecież chyba o to nam wszystkim chodziło w Polsce, ale chodziło również w 2004 roku, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, żebyśmy byli krajem na równi, jeśli chodzi o poziom życia mieszkańców w Polsce, również w tej Europie Zachodniej, która wcześniej tworzyła struktury Unii Europejskiej.
1: Ta współpraca nie byłaby możliwa bez wsparcia.
2: Tak, panie redaktor, i tutaj dziękuję za wsparcie samorządowi województwa podlaskiego, które od kilku lat utworzyło taki program wsparcia dla samorządów z terenu województwa podlaskiego na rozwój współpracy i kontynuację współpracy międzynarodowej i skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego samorządu województwa podlaskiego przy organizacji tego wyjazdu. No, dzięki temu było nam zdecydowanie łatwiej. Także dobrze, że takie programy są realizowane, bo szanowni państwo, trzeba powiedzieć tak, że różnego rodzaju pakty, różnego rodzaju dokumenty, umowy podpisywane między samorządami czy między krajami, międzyrządowe, one będą martwe, jeśli nie będą zaangażowani do tego ludzie, bo od tego się jakby zaczyna i dobrze, że i tutaj w Łomży i tam w Dingolfing te partnerstwa nie stały się takimi martwymi dokumentami, które gdzieś zostały odłożone, tylko to partnerstwo rozwija się dzięki właśnie pracy ludzi, dzięki tym relacjom takim bezpośrednim kontaktom, bezpośrednim, bo powinniśmy się wzajemnie poznawać, powinniśmy się wzajemnie uczyć, a zważywszy fakt na bardzo trudną historię kontaktów, nazwijmy to, polsko-niemieckich, tym bardziej powinniśmy te relacje budować jak najlepsze. I powiem tak, jakby polecam uwadze samorządów, innych samorządów, którzy przedstawiciele może nas dzisiaj słuchają, do tego, żeby zaangażować się w tego typu współpracę, bo przecież jesteśmy skazani na to, że będziemy sąsiadami Polska i Niemcy. I to, że czasami różnego rodzaju głosy polityków pojawiają się w przestrzeni publicznej, często takie krytyczne. No oczywiście one pewnie są potrzebne, bo historii powinniśmy pamiętać, powinniśmy tą historię znać, ale powinniśmy budować relacje na przyszłość jak najbardziej partnerskie.
1: To kiedy kolejna wizyta?
2: Kolejna wizyta przewidziana jest w przyszłym roku. Zapraszamy naszych partnerów tutaj do Polski. Będą kolejne spotkania, jeszcze przed nami ustalenie, jakie będą, powiedzmy, tematy poruszane, jakie grupy osób będą brały udział w tym wydarzeniu. To, co przed nami, to Duże prawdopodobieństwo podpisania umowy partnerskiej między gminą Miastkowo. Pan wójt ze swoją zastępcą byli w naszej delegacji tam w Niemczech. Trwały rozmowy z jedną z gmin z terenu powiatu Dingolfing-Landau. Jest zainteresowanie ze strony gminy Miastkowo, ale również ze strony tamtej gminy do tego, aby taka umowa partnerska została podpisana, czyli byłby to taki kolejny element takiej coraz szerszej współpracy między powiatem Dingolfing-Landau, Bawaria i tutaj Polską. I jeszcze o jednej rzeczy, jeśli można, panie doktor, powiem, takiej bardzo ciekawej. Otóż te związki Polski z Bawarią sięgają bardzo, bardzo odległych czasów. I tutaj takie wydarzenie z roku 1475 bodajże, to zaślubiny księżniczki polskiej Jadwigi Jagiellonki z księciem bawarskim Jerzym Bogatym. Dawne dzieje, ale wydarzenie ogromne. Podobno w tamtym czasie na skalę światową to wesele, te zaślubiny, które trwało kilka dni, a brało w nich udział około 10 tysięcy osób. I to wydarzenie w tej chwili jest przypominane jako takie wydarzenie o charakterze nie tylko religijnym, powiedzmy kulturalnym, folklorystycznym. Co 4 lata w miejscowości Landshut, tam w Bawarii, to wesele odbywa się. Mieliśmy okazję w czasie jednej z naszych wizyt wcześniejszych w tym uczestniczyć. I teraz w czasie tej ostatniej wizyty, 2 tygodnie temu, byliśmy w jednej z miejscowości tam na terenie Bawarii, gdzie w klasztorze Cystertów została pochowana księżniczka Jadwiga. Złożyliśmy tam kwiaty i tam uczestniczyliśmy we mszy świętej wspólnie. Nasi partnerzy z Dingolfing-Landau i my z Polski. Mszy świętej, która była odprawiana, została odprawiona przez księdza Eugeniusza Pruszyńskiego, który pracuje w Markhofen. Pochodzi z Zambrowa, z naszej diecezji łomżyńskiej.
1: Więc nie ma przypadków nigdzie.
2: Nie ma przypadków. No i to było dla nas oczywiście bardzo, bardzo miłe, taki bardzo miły akcent.
1: Spotkać swojego rodaka.
2: Tam w Bawarii.
1: Tak, więc panie starosto, za rok pokażcie to, co jest najlepszego u nas, w powiecie łomżyńskim.
2: Tak, oczywiście zrobimy to. Myślę, że nie musimy dużo szukać. Mamy wiele takich rzeczy, które możemy pokazać, którymi możemy się pochwalić jako Polska, jako Polacy.
1: Starosta łomżyński Lech Szabłowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dziękuję bardzo państwu.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: W ostatni weekend lipca nasz region opanuje muzyka szantowa. W Nowogrodzie odbędzie się festiwal Szanty Graj nad Narwią. Naszymi gośćmi w poranku 7:09 są organizator i pomysłodawca tego właśnie wydarzenia, pan Bogdan Piorunek. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: A także pan Maciej Czerwonko, zespół Kill Water. Witamy serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: A Bogdan Piorunek z jakiego zespołu jest?
1: A nie wiem, proszę.
2: The Pioruners.
1: A, kurczę, no to już wszystko wiemy. Tak, wszystko jest. Widać też na koszuli, jeśli ktoś nas ogląda, bo można nas nie tylko słuchać, ale także oglądać. Panowie, Nowogród to jest odpowiednie klimatyczne miejsce na takie właśnie wydarzenie?
2: Absolutnie tak, ponieważ tam niedaleko płyną dwie rzeki, Narew i Pisa, i mamy mocne tradycje wodniackie. Przecież z Zalewu Zegrzyńskiego tutaj kiedyś żeglarze spływali. Ten stan wody był wtedy wyższy. No dzisiaj oczywiście spływy kajakowe są możliwe. Ale Szanty Graj nad Narwią ma swoje tradycje już od tamtego roku, także pierwszy Szanty Graj nad Narwią był nad bulwarami naszymi tutaj łomżyńskimi, a teraz no zostaliśmy wierni tej rzece, czyli Narwi, ale przenieśliśmy się do Nowogrodu.
1: I to chyba przynosi efekty, skoro organizowana jest kolejna odsłona.
2: No tak.
1: Jest zainteresowanie?
2: No, jakie będzie zainteresowanie, to tak, zainteresowanie jest, ale tak naprawdę jak będzie, to zobaczymy, ponieważ jest to druga edycja Szanty Graja, festiwalu Szanty Graj nad Narwią, przepraszam, bo mówię po łomżyńsku Narwią, już mi zwrócono uwagę, Narwią, nie mów Narwią, tylko Narwią, ja już się tego uczę, a jestem łomżyniak, to muszę po łomżyńsku mówić. Także Szanty Graj nad Narwią, druga edycja, ale pierwszy raz w Nowogrodzie. I tutaj no, spotkaliśmy wspaniałych ludzi, którzy bardzo fajnie odpowiedzieli na nasz apel, żeby zorganizować właśnie w Nowogrodzie ten festiwal.
1: Patrząc na tę scenę muzyczną, te muzyczne trendy cały czas się zmieniają, a muzyka szantowa wciąż przyciąga publiczność. Macie takie poczucie, że to jednak nie umiera, że ta muzyka jest tak silna i tak zakorzeniona?
2: No jest, no w końcu mamy 2 miliony pływających żeglarzy w Polsce, mamy bliskość wielkich jezior mazurskich, tutaj mamy blisko jezioro Rajgrodzkie.
1: No i z tym właśnie kojarzą nam się szanty.
2: Dokładnie.
1: A tutaj jednak blisko Łomży też można organizować.
2: Można, ja tylko przypomnę, że całe pokolenia żeglarzy, tak jak ja i kolega Maciek, wychowaliśmy się tutaj nad jeziorem Rajgrodzkim właśnie, czyli pierwsze szlify, pierwszy patent żeglarski, no ja w 85 roku robiłem, Maciek troszeczkę
3: później. 86.
2: Szóstym.
3: Ale miałem 11 lat, jak zrobiłem patent żeglarza.
2: Właśnie.
1: Czyli już tyle lat. Doświadczeni bardzo. Niejedną burzę przeżyli na wodzie.
2: No nie jedną burzę, nie jedną wywrotkę na Omedze. kolega może coś powie o burzy, bo...
3: No ja byłem akurat, jak był biały szkła na Wielkich Jeziorach Mazurskich z całą rodziną. W moim przekonaniu to nie był biały szkwał, bo to była regularna burza. Widać ją było od 3 przynajmniej godzin, jak płynąłem w stronę Giżycka. Żeśmy się schronili, przeżyli.
1: I jesteście, i organizujecie, i działacie, i śpiewacie, i muzykę szantową niesiecie dalej. Na festiwalu częściej pojawiają się ci, którzy pamiętają początki szantów, czy jednak jest też młodsze pokolenie?
2: Jest młodsze pokolenie, właśnie mało tego, jest koncert nawet dedykowany młodszemu pokoleniu, czyli szanty dla dzieci. Tutaj jeszcze o programie oczywiście powiem.
1: Tak, bo to będą 2 dni.
2: Dwa dni. Sobota 25 lipca i 26 lipca, niedziela. No mogę powiedzieć o tym koncercie dla dzieci właśnie.
1: Tak, więc

0: Powiedzmy, co będzie się działo w przeciągu tych dwóch dni?
1: 25 zaczynamy, jeszcze taka część nieoficjalna, przed oficjalnym otwarciem festiwalu będą występy zespołów konkursowych. Bardzo zależało nam na tym, żeby jednak na festiwalu odbył się konkurs, ponieważ tutaj odkrywamy młode talenty, możemy komuś pomóc. Młodzi ludzie często nie mają sposobności wystąpić gdzieś, a tutaj otwieramy dla nich scenę. Laureaci potem mają otwartą drogę gdzieś na inne festiwale, no i mogą robić, powiedzmy, karierę muzyczną. Czyli zaczynamy o 12 konkursem, potem o 18 godzinie jest oficjalne otwarcie, wystąpią laureaci z tamtego roku, z Szantygraja nad bulwarami tutaj, czyli Kaszeloty z Koszalina, duet przyjeżdża, męski. Potem wystąpią laureaci, czyli ci, którzy wzięli udział w konkursie, o godzinie 20:00, ciekawy występ, bo wystąpi chór szantowy Majtki Prezesa. Tutaj ja nie wnikam w tę nazwę, bo wszyscy się pytają dlaczego. Być może lepiej ta nazwa brzmiałaby, żeby się nazywali Majtkowie.
0: Ale jakoś tak ciężko skojarzyć to z chórem.
1: No ciężko z chórem, ale to są Majtkowie także. Tak, a że Majtki, no o drugim członie nazwy już nie będę mówił, bo
0: jesteśmy na antenie. Więc nie można.
1: Tak, oczywiście.
0: Ale już słychać, że będzie dużo uśmiechu. Będzie bardzo dużo pozytywnej energii, a tego nam dzisiaj potrzeba, żeby oderwać się od tej rzeczywistości, od tych problemów, a muzyka szantowa w tym pomaga.
1: Pomaga na pewno i w pewnym stopniu, to jest takie moje stwierdzenie, że w pewnym momencie zastąpiła taką polską muzykę biesiadną, bo ludzie świetnie bawią się, śpiewają razem szanty właśnie. Szanty i piosenki żeglarskie, bo to nie muszą być tradycyjne szanty przecież. No. Ale powiem jeszcze, co będzie dalej. Wystąpił 21 Zejman i Gar Kumpel, czyli taka sparafrazowana nazwa Simona i Garfunkela. Pamiętamy, zespół, który ma 40 lat. 40 lat na scenie i robi świetną robotę ciągle są tacy entuzjastyczni na scenie i potrafią świetnie pobudzić publikę do zabawy. No a po nich za chwilę Mietek Folk, czyli z Olsztyna przyjeżdża zespół, który ma taką też formułę zabawową bardziej. Także tutaj można będzie pobawić się jak przy najlepszych zespołach. Już nie chciałem powiedzieć jakiego rodzaju muzyki, ale też
0: więc
1: będzie
0: to
1: można
0: jest sobota, 25 dzień
1: 25,
0: lipca.
1: Tak.
0: A niedziela? 26?
1: A niedziela właśnie zaczynamy o 12 koncertem Zejmana i Gar Kumpela, koncertem dedykowanym dzieciom. Dzieciom
0: to jest fantastyczne.
1: I rodzicom, czyli formuła taka edukacyjno-zabawowa, to się sprawdza, zapraszamy całe rodziny, tutaj będą konkursy, będą nagrody, także zapraszamy dzieciaki. Bardzo na festiwalu Szantygraj zależy nam właśnie na tym koncercie dla dzieci.
0: Na tej integracji, dla całych
1: ale
0: rodzin.
1: Dla całych rodzin, no bo to jest impreza rodzinna. Także serdecznie zapraszamy. No potem po południu zaczyna zespół Killwater tutaj, także kolega. Może Maćku powiesz, ile zespół ma lat i skąd pochodzi?
2: Zespół ma, z tego co liczyłem, działamy od 1994 roku, ale jesteśmy młodzi na scenie, bo mieliśmy 20 lat przerwy.
0: Czyli
2: dopiero 2 lata temu żeśmy się reaktywowali, dokładnie po 20 latach przerwy na scenie. I w tym składzie działamy, co żeśmy zaprzestali działalności.
0: No i teraz pytanie. To jest miłość do muzyki, że wy reaktywowaliście to, co było te kilkanaście lat temu?
2: To chyba właśnie ta.
0: Miłość?
2: Miłość.
0: Wykonując muzykę.
2: Pasja żeglarstwa. Jesteśmy żeglarzami. Cały zespół żegluje, śpiewa też przy ogniskach, na różnego rodzaju
0: wydarzeniach
2: swoich.
0: Ale pewnie też rodzinnie, więc ta muzyka w tym okresie jest. A samo środowisko muzyki żeglarskiej się zmienia, panowie? Jak mieliście tę przerwę, 20 lat, to się zmieniło? Czy jednak
2: no jest
0: to jest
2: dużo,
0: tak bardzo zakorzenione, silne, że trudno to gdzieś wyplewić i wpleść jakieś nowości?
2: Powiem, że pojawiło się bardzo dużo zespołów. Ja jeżdżę na festiwale mimo tej przerwy. Byłem na licznych festiwalach w Białymstoku. Co roku jeżdżę na Kopyść. Zdarzało się, że co dwa, co trzy lata jeżdżę do Krakowa na największy festiwal szantowy jako widz. Podsłuchuję cały czas, co się dzieje w tej muzyce szantowej. No i taka nutka była sentymentu, żeby powrócić na tę scenę. Pragnęłem, żeby stanąć na scenie.
0: Tęsknota była. Tęsknota, czyli tak. To na pewno musi być miłość. A nie. Te młode pokolenie, które wkracza na tę scenę muzyki szantowej, to jest inne pokolenie? Oni chcą tworzyć muzykę szantową, ale trochę inną, czy jednak taką tradycyjną?
1: Myślę, że chcą na pewno, ale tych tradycjonalistów to jest troszeczkę mniej jednak. Oni chcą grać troszeczkę takie mocniejsze uderzenie, powiedzmy. No.
2: Nowa muzyka.
1: To się zmienia, ale to jest normalne.
0: A czy to
1: oczywiście
0: się przyjmie? Czy to się przyjmuje, takie mocniejsze brzmienia?
1: Przyjmuje się, ale zawsze będzie miejsce dla różnych nurtów jakby w piosence żeglarskiej. I to jest folk po prostu, także to jest ogromny wór. Jakby. Ale ja jeszcze wrócę do tej soboty, bo mówimy właśnie. O 18 po...
0: Niedziela.
1: Po Kilwoterze wystąpi znów zespół, który ma dosyć dziwną nazwę. Majcki Busmana tym razem. Przyjechał z województwa zachodniopomorskiego, czyli aż z Wałcza chłopaki przyjeżdżają.
0: Całe kategorie bielizny.
1: Tak jest. Sześciu chłopaków grających i śpiewających pięknie a cappella. No i potem wystąpi zespół Zrefowani o 19, zespół, który jest z okolic Warszawy, powstał w COVID-zie, grają, można powiedzieć, taką piosenkę piracką, ubierają się świetnie, to jest bardzo fajne dla ucha i oka. No i na sam koniec, o godzinie 20, wystąpią, można powiedzieć, że jedna potężna legenda i jedna trochę mniejsza, czyli zespół Cztery Refy. 40 lat na rynku muzycznym. Powiem tak, oni jeszcze powstawali za tak zwanej komuny. Słuchajcie, w tych ciężkich czasach powstali
0: przetrwali.
1: I przetrwali, tak. Już w zmienionym składzie troszeczkę, ale to jest taka kwintesencja właśnie polskich szant, powiedzmy, nazwijmy to polskich szant, no. A po nim wystąpi zespół The Pioruners, którego jestem współzałożycielem, czyli zespół troszeczkę młodszy, ponieważ mamy 36 lat tylko.
0: Tylko? No co to jest? Dwa razy
2: powiedz,
0: po 18.
2: Powiedz, jak nazwa zespołu powstała.
1: Nazwa zespołu? Nie, to ja ciągle powtarzam, takim megalomanem nie jestem, ja tej nazwy nie wymyśliłem, to nie, oczywiście jest od mojego nazwiska, ale wymyślił to taki mój kolega Jasio Zdzienicki z NZS-u, z Białegostoku, akurat potrzebował nazwy zespołu na plakat, bo robił juwenalia, a nie było komórek wtedy. No i tak rzucił to hasło właśnie, The Pioruners. No, losy. Piorunersi przetrwali, a kolega był w pewnym momencie nawet, bo skończył ekonomię, był asystentem premiera Balcerowicza nawet w pewnym momencie.
0: Panowie, a ja chciałabym zapytać o jeszcze jedną rzecz. W czasach tych wielkich komercyjnych imprez, tych koncertów, takie klimatyczne festiwale jak wasze, to jest wartość dodana? Czego ta publiczność szuka właśnie podczas takiego festiwalu szantowego? Takiego powrotu do przeszłości? Tęsknią za tym, co było kiedyś? Bo to jest taki trochę powrót do przeszłości. Takie młodzieńcze lata. Myślę, że gdzieś tam każdy ma taką nutę.
1: Jest trochę powrót, tak. Jest powrotu. Na pewno powrót do przeszłości, czyli do tych ognisk, do tych binduk właśnie na Mazurach, ale jest to szukanie, moim zdaniem, też takiej krainy łagodności po prostu. No. Naprawdę ludzie odpoczywają, wychodzą z takiego festiwalu uśmiechnięci. No. Także tam nie ma żadnej agresji. No, a potrzebujemy, tak jak pani wspomniała, w tych czasach ciężkich, bo naprawdę nie wiadomo, co będzie za chwilę. No.
0: Gdzieś tam z tyłu głowy cały czas problemy, presja w pracy, w domu.
1: Oczywiście, i na świecie. No.
0: I na świecie. I tutaj u was można znaleźć takie wytchnienie, chwilę wytchnienia podczas tego lipcowego, ostatniego weekendu?
1: No na pewno, bo oprócz słuchania to zachęcamy do wspólnego śpiewu, czyli integrujemy się. No. A nasze społeczeństwo, już nie chcę tutaj mówić takimi frazesami, ale potrzebujemy tej integracji, naprawdę to. Sami Państwo wiedzą.
0: Dobrze,
1: co tu się dzieje w studiu czasami, jak przychodzą różni ludzie.
0: Tak, emocji nam nie brakuje, tym bardziej w radiu, więc cały czas mamy te najnowsze informacje, najnowsze newsy z regionu też, dlatego mówimy.